0: Odkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Meloradio Olsztyn. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pizdę.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ekipę. Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: Gdzie jest moja nagrana?

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Przybywam do Was z nowym odcinkiem magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. I już sobie właśnie tutaj zerkam do swoich ściągawek, co też ja dla Was przygotowałam na najbliższy czas. Otóż zdaje się, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie jeszcze rozmawiali o naprawdę wyjątkowym festiwalu. Jestem nim absolutnie zauroczona. Każdemu polecam odwiedzenie Biedowa. Chociaż robię to z taką nutą niepewności, bo im więcej osób się o tym festiwalu dowie i tam przyjedzie, tym bardziej będzie on tracił na swojej unikatowości i na takim swoim bardzo kameralnym klimacie. W każdym razie, każdy go chociaż raz powinien doświadczyć. Dlatego teraz chciałabym Wam nieco ten temat przybliżyć. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek odpowiedzialny za organizowanie właśnie tego festiwalu, który odbywa się swoją drogą w ogrodzie jego rodziców. Tuż przy domu jego rodziców, w którym jego rodzice cały czas mieszkają i też żywo angażują się i czynnie w organizowanie festiwalu i też świetnie się podczas niego bawią, zdaje się. Sławek Koryzno. To on jest ojcem Biedowo Music Fest. I to on teraz pojawi się na 95. W tym zespole chciałbym Twoim porozmawiać, no właśnie, bo to są ludzie, którzy znaleźli Ciebie, czy Ty znalazłeś ich?
2: Wiesz co, no oni znaleźli w sumie Biedowo, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżali na te, w większości przyjeżdżali na te edycje starsze. Jeszcze wtedy się dobrze nie znaliśmy, no ale to jest ekipa z Gdańska, która przychodziła do Lawendowej 8, miejsca, gdzie startowały dżemy właśnie podczas moich studiów na Akademii i tam się gdzieś poznawaliśmy. To są ludzie nie stricte z środowiska muzycznego, aczkolwiek część też jest, no ale gdzieś tam fani muzyki, fani festiwali tutaj się zaczęli pojawiać i jakoś się nawiązała ta nasza relacja. No i też to tak właśnie, bo trzeba zauważyć, że jednak to jest 14 lat minęło w zasadzie od tego początku, więc to jest szmat czasu i to wszystko jakoś tak organicznie bardzo postępowało, że tam po prostu z roku na rok, dwie, trzy nowe osoby, a może bym pomógł w tym i tak dalej, nie? I jakby ten team się tak zawiązał już teraz powiedzmy od 3 lat, jest to około tam 20 osób, nawet mamy lekki jakiś tam podział na działy, promo i inne. No i naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać, tak, ale to są ludzie, którzy tutaj jeszcze na pierwszych edycjach, kiedy mieliśmy spływy kajakowe, zjeździliśmy sobie razem na spływ, robiliśmy grilla, ognisko, będąc uczestnikami po prostu wciągnęli się w te struktury organizacyjne.
1: Jakbyś miał spełnić swoje marzenie muzyczne, to kogo chciałbyś tutaj dobiedować? Tak żeby nie przesadzić, ale żeby było miło.
2: No już mamy plan. Nie mogę zdradzić niestety. Już to pytanie gdzieś tam padło, ale w ogóle mamy coś takiego jak edycja marzeń. Jest coś takiego w głowie, tak to nazywamy. I każdy z teamu sobie tam wymyśla właśnie artystów, których chciałby. Nam już takie grube nazwy padają naprawdę. Zobaczymy, czy to kiedykolwiek się uda, ale warto żyć tymi marzeniami. Także jest taka lista, każdy sobie wybiera tego artystę i no powolutku będziemy starać się spełniać te marzenia. Ja nie mam, tak naprawdę myśląc, tak mówiąc tak zupełnie szczerze, nie mam jednego zespołu, który bym tutaj chciał sprowadzić. Już mam listę jakichś zespołów, z którymi w ogóle wcześniej już rozmawiałem, bo to też nie jest tak, że co roku udaje się, no zresztą tak jak z In-In, to 3 lata pracy tak naprawdę maili, żeby w końcu się udało, więc mam kilka takich zespołów, powiedzmy z takiej półki, z którymi jestem w kontakcie i w zasadzie to czekamy teraz tylko, żeby ogłosić datę na następny rok. No i już zacząć ten booking, bo wiadomo, że no te zespoły są mocno zapracowane i kalendarze zapchane.
1: To jeszcze jedna tylko rzecz. Czy myślicie o tym, żeby rozszerzyć festiwal o kolejny dzień na przykład? Czy te dwa to już jest tak naprawdę optymalnie?
2: No właśnie, już jakieś głosy słyszałem, że nawet jakieś komentarze, bo dostajemy ogromny feedback, świetny naprawdę, ale ktoś tam napisał w komentarzu, że przydałby się taki rozruchowy trzeci dzień w czwartek i ktoś to z teamu podłapał. Ja nic nie mówię. To jest pytanie tak naprawdę tutaj do właścicieli tego domu, bo to my im robimy zamieszanie. Czy rodzice będą chcieli, zobaczymy. To też jest dla nich duży wysiłek. Ja sam sobie czasami myślę, że nie wiem, czy na ich miejscu bym po prostu wpuszczał tyle osób tutaj i robił taki po prostu, robił taką imprezę. No ale możliwe, że taki jeden dzień rozruchowy, może jakiś taki nawet nie koncertowy, ale właśnie warsztatowy, z jakimś jam session albo z jakąś sekretną sceną, no na pewno będą jakieś nowości. To jest jeszcze trochę za szybko, żeby potrzebujemy chwili, ale na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawią.
1: Sławek Koryzno, ojciec założyciel Biedowo Music Fest, opowiadał nam o tym, jakie mają plany związane z kolejnymi edycjami tego fantastycznego festiwalu. Wspomniał też o tym, że często spotykają się z pozytywnymi komentarzami i nie pozostawimy tych słów bez poparcia. Teraz chciałabym Wam przedstawić kilka głosów, które udało mi się złapać podczas jednej z edycji festiwalu Biedowo Music Fest.
3: Który raz jesteście na Biedowie?
4: Pierwszy.
3: Jak się o tym dowiedzieliście?
4: Szymon znalazł.
5: Ja przez przypadek znalazłem i jestem bardzo zadowolony z tego.
3: No właśnie, jak Wam się podoba ten festiwal? Jakie są pierwsze wrażenia?
5: O Jezu, jest super, jest naprawdę świetnie. Muzyka jest genialna, nawet pogoda nie przeszkadza. Ludzie są wspaniali, wszyscy są uśmiechnięci. Nie ma naprawdę żadnych minusów. Same plusy i to dodatnie.
3: Tych artystów, którzy tutaj się pojawiają, znaliście? Przyjechaliście na kogoś konkretnego, czy raczej zaufaliście, że oni wiedzą, co robią?
5: Właśnie tak i też przez to znalazłem, bo jestem wielkim fanem Nene Heroin na przykład, więc generalnie jeździmy troszkę za nimi, jak grają. Kosmonauci, ale nie udało nam się dojechać na nich. A reszcie zaufaliśmy, że będzie super i nie zawiedliśmy się w ogóle.
3: A jak się panie bawią na Biedowie?
6: Wspaniale.
3: Który to jest pani raz?
6: Drugi.
3: Dlaczego pani tu wraca?
6: Oryginalna atmosfera. Myślę, że taka przestrzeń jest międzynarodowa, że tak nietypowy jak na polskie festiwale klimat jest.
3: A jak się pani o tym festiwalu dowiedziała?
6: Z radia od koleżanki.
3: A przyjechałyście tutaj na jakiegoś konkretnego artystę, czy raczej tak właśnie dla klimatu?
6: Dla klimatu.
3: Jeśli chodzi o artystów, których już miałyście okazję zobaczyć i usłyszeć, to ktoś przykuł waszą uwagę jakoś bardziej?
6: No tutaj jednak każdy coś proponuje i to jest tak oryginalna muzyka, że warto po prostu doświadczyć jej, nie? Na żywo zwłaszcza.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Który raz jesteście na Biedowie?
4: Pierwszy.
3: Jak się dowiedzieliście o festiwalu?
4: Prowadziłam warsztaty, więc jestem z Trójmiasta i mieszkam w Trójmieście i bardzo często przychodzę koło Kosmosu, bo mieszkam w pobliżu i jestem zawsze taki piękny plakat Biedowo. Plus wszyscy moi znajomi chodzą na Lawendową i jesteśmy z tego środowiska. A że szukałam miejsca, gdzie mogę poprowadzić warsztaty, to napisałam do Biedowa i napisali mi okej.
7: Cześć.
3: Właśnie na czym polega w ogóle magia waszym zdaniem tego miejsca, że ludzie tutaj przyjeżdżają i czasami nawet w ciemno, nie znając artystów?
4: To znaczy, no ja jestem trochę u siebie, bo znam więcej ludzi niż nie znam. To nie jest prawda, ale znam dużo osób. No i w moim przypadku bardzo dużo osób mi polecało to miejsce i też Marcel jest tutaj drugi raz, mój kolega, który stoi obok, więc to nie jest tak, że ja przyjechałam w ciemno, no bo ja jestem jednak z tej bańki trójmiejskiej, ale to nie jest jedyny festiwal, którym się zgodził, żebym poprowadziła warsztaty, a jednak jest to jedyny festiwal, na którym prowadzę warsztaty w te wakacje.
3: Jeżeli chodzi o tych artystów właśnie, którzy się tutaj pojawiają, jak byście określili to, jacy są ci ludzie, bo tu jest bardzo różnorodnie, jeżeli chodzi o muzykę.
4: Bardzo trójmiejsko, bardzo jazzowo, ale też... Ale
5: nie wszystko
4: też nie
5: jazzowo, to jazz.
4: Też nie wszystko jazzowo, jakby właśnie o to chodzi, to jest mega różnorodne, ale Ja się specjalizuję w tańcu, więc Marcel, powiedz, jakie to są rodzaje muzyki?
3: Nie musimy ich nazywać.
7: Nie, no nie. Ja myślę, że to jest jakaś nisza, jakaś grupa ludzi, która słucha jakby mimo wszystko jakby gatunkowo jest różnorodnie, ale w jakiś dziwny sposób się to pokrywa. Ja również nie jestem jakimś specem od muzy, od strony bardziej technicznej, ale...
3: Myślicie, że wrócicie tutaj w przyszłym roku?
7: Tak, tak.
4: Nie wiem, bo to zależy, jak ułoży mi się życie i praca. Natomiast chciałabym i bardzo sprzyja mi fakt, że jest to 3-dniowy festiwal. Pół dnia, jeden dzień, pół dnia tak naprawdę. Bo mogę go wbić w jakieś moje plany, bo w wakacje bardzo dużo jeżdżę. I czy to właśnie na warsztaty, czy gdzieś na szkolenia. Więc myślę, że wrócę, mam nadzieję, trzymam kciuki. No tym bardziej, że no, to jest też kameralny festiwal. Ja bardzo sobie cenię, bo nie ma przebodźcowania. To znaczy jest, ale też bez przesady. Nie tak na innych festiwalach. No i fajnie to jest.
3: Dzień dobry, cześć. Który raz jesteście na Biedowie? Chyba czwarty?
8: Czwarty albo piąty, ale bardzo rozciągnięty w czasie, od samych początków.
3: Także... To dlaczego tu wracacie?
8: To jest jakaś społeczność taka, dość unikalna moim zdaniem.
3: No właśnie, bo bardziej się przyjeżdża tutaj dla klimatu czy dla artystów?
9: Dlatego i dlatego.
8: Jedno wynika z drugiego, jakby to jest jakby koherentne.
3: Na czym waszym zdaniem polega w ogóle magia tego miejsca? To, że tutaj gdzieś w ogóle pod Olsztynem, tak naprawdę na prywatnej działce, tak wiele osób z różnych zakątków Polski się tu pojawia.
8: Myślę, że zaczęło się to od po prostu świetnej przyjaźni tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać na początku i to jakoś zaczęło się rozciągać. Tak. Coraz szersze kręgi.
3: A ci artyści, którzy się pojawiają w tym roku, czy ktoś szczególnie zwrócił waszą uwagę?
8: Tak. Nin było naprawdę świetny, tak.
1: Zatem mam nadzieję, że nie będzie trzeba was dłużej przekonywać i w najbliższe wakacje wybierzecie się na Biedowo Music Fest do Biedowa, które jest zaledwie tam, nie wiem, z 15-20 minut autem od Olsztyna. Można pojechać, świetnie się bawić, a potem wrócić do domu na noc. Można też zostać na noc tam, bo jest przygotowane pole namiotowe. Generalnie dla chcącego nic trudnego. Da się to wszystko przepięknie ogarnąć i fantastycznie bawić w naprawdę absolutnie wyjątkowych okolicznościach. A teraz na naszej antenie pojawi się Patryk Pulikowski z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który będzie nam opowiadał o aplikacji Nasz Olsztyn.
10: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla Olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi, zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit, zapłacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
1: O aplikacji Nasz Olsztyn opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego magistratu. I to było już ostatnie spotkanie, które dla was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale nie żegnamy się oczywiście na długo, bo już za chwilę do was wrócę, więc zostańcie z 95.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ... prawdopodobnie już wiecie, że jednym z moich koników jest kultura, związana oczywiście z naszym miastem, choć czasem też trochę szerzej, bo i z regionem. To dlatego teraz chciałabym Was zabrać do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam bowiem został przygotowany spektakl zarówno dla mniejszych widzów, jak i nieco starszych. To z tymi mniejszymi nie jest znowu też takie oczywiste, bo bardzo rzadko się to zdarza, żeby spektakle dla dzieci były przygotowane przez nasz teatr dramatyczny imienia Stefana Jaracza. A tak się właśnie wydarzyło i powstał spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka. Co oczywiście nie znaczy, że dorośli na nim się będą nudzić. A o tym, że tak właśnie się nie stanie, będą Was przekonywali artyści, którzy ten spektakl stworzyli. Zapraszam do wysłuchania materiału dotyczącego spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka, przygotowanego przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a który będzie można zobaczyć już niebawem na deskach naszego teatru.
11: No to smacznego proszę wilka!
12: Kurzynie! To ja! Wolf!
13: To kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po tostkę!
12: Kurzynie!
11: Jak go zobaczy, to go zje!
13: Co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam z zakąską, szybko!
14: Jestem Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogzka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem. Ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu. Jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt takiej wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. W każdym wieku można debiutować i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku, i też wywiązała się dyskusja na ten temat, właśnie wiodący w tym spektaklu.
11: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
13: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden ich szuka. Tak, ja szukam, ty się chowasz.
11: A gdzie? Gdzie? Łóżko.
13: Pod łóżko. Żyję, bo tam jestem, ogon mi przymarza.
15: Już. Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat, że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
13: Siedź cicho!
11: No ale wilk będzie mnie szukał?
13: Tak!
11: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
13: Postaram się zapomnieć. Co zapomnieć?
11: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że ma mnie szukać.
13: Nie zapomnę. Ach, nie zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca spędziłem. No co z tego? Wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I nie ma zająca.
11: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
13: To będziesz siedział. No, będziesz siedział za tego zająca? Ach, kuzynku, no tak.
16: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre. Więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią, to znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi. A co? To już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie, bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, jakby zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dwa dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
13: Wygaś, kuzyn! Kuzynie, nie wygłupiaj się z tym zającą! O, Skąd ty wiesz o zającu?
17: Ech, no jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć. Ech. Chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając. Zając. Zając?
11: Wolfik! Aport! Grzeczny Wolfik.
17: Był zając i nie ma zająca.
11: Ale ja jestem.
17: Co? Nic.
18: Małgorzata Rydzyńska, zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem, ale i odwrotnie.
11: Ale ja jestem!
13: Ale ja jestem zmęczony, położyłbym się.
17: To znaczy, że mam już iść?
11: Długo jeszcze?
13: Nie.
17: Wiem, zaraz idę!
11: No bo mnie się nudzi.
17: Co? Ze mną ci się nudzi?
13: Nie, skąd?
11: Wyjść!
17: Dobra, wychodzę. Ale żeby tak do kuzyna!
13: Ale kuzynku!
17: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna! Rodzina! Wyrzucił mnie! A to stera nie oddał! Coś tam!
13: No, i co?
11: To chyba jasne! Zajączek nie jest tu bezpieczny! Musimy znaleźć dla niego nowy dom! Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę! Ruszacie z samego rana!
13: To my?
11: I nie zapomnij podręcznika.
1: Ja się czuję absolutnie zachęcona i muszę przyznać, że chyba sobie rzeczywiście sprawię taki prezent i kupię bilet na tenże właśnie spektakl. Tych spektakli oczywiście w Teatrze imienia Stefana Jaracza będzie coraz więcej, ponieważ po wakacjach sezon artystyczny rusza z kopyta. Już niebawem premiera spektaklu pod tytułem Toń i o nim też z pewnością będę Wam na naszej antenie opowiadała. Ale na to musimy jeszcze trochę zaczekać. A jak już tak będziemy czekali, to posłuchajmy sobie muzyki, z którą Was zostawiam, oczywiście na falach 95, czyli Meloradio w Olsztynie. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna o stałej porze. Pa, pa!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wracali do początków roku szkolnego i do tego, przed jakimi wyzwaniami i zmianami stanęli no i uczniowie, i nauczyciele dużo bardziej oraz rodzice, bo tych zmian na lepsze. Trochę się w tym roku szkolnym pojawiło. O nich rozmawiali i opowiadali nam, czyli przedstawicielom mediów olsztyńskich, minister edukacji Barbara Nowacka oraz Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to właśnie oni już za chwilę na naszej antenie się pojawią, żeby o tych zmianach na lepsze opowiedzieć.
19: Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 w Olsztynie i to wspaniały moment, żeby też opowiedzieć o zmianach, które będą w nowym roku szkolnym. Reforma Kompas Jutra wkracza do szkół, do podstawy programowej klasy pierwszej, klasy czwartej oraz do podstawy programowej w przedszkolach. Ta zmiana jest konieczna, dlatego że świat się zmienia dynamicznie, a młodzież się zmienia dynamicznie i bardzo często szkoły też się zmieniają, ale te najwyższe standardy wiedzy, najwyższe standardy kształcenia młodych ludzi, angażowania ich w edukację, chciałabym, żeby były powszechne. Stąd reforma Kompas Jutra, która kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne i duży nacisk na współpracę pomiędzy uczniami, bo to są później kompetencje przyszłości. Reforma wchodzi spokojnie, stopniowo, stąd pierwsza i czwarta klasa szkoły podstawowej. W ramach tej reformy kilka bardzo ważnych zmian. I o jednej dzisiaj z panem ministrem Wróblem państwu opowiemy, bo jest to nasza wspólna troska. Wspólna troska o to, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, hybrydowa wojna również prowadzona przez dezinformację, to jest dzisiaj właściwie nasza codzienność. Każdy z nas, czytając dowolny artykuł, oglądając dowolne zdjęcie, powinien mieć chwilę refleksji. Skąd się to wzięło? Kto takiego newsa, taką informację daje, czy jest to źródło rzetelne, czy jest to news prawdziwy, czy jest to news stworzony przez człowieka, czy wygenerowany przez AI. I to są kompetencje, które też powinny mieć młode osoby. Uczeń, dziecko spędza średnio dziennie, to są bardzo zatrważające tak naprawdę dane, według danych NASK 4 godziny 59 minut przed ekranem telefonu komórkowego. Dziecko dostaje telefon już często w 8-9 roku życia i tak naprawdę całe jego dorastanie jest związane z ekranem. Od 1 września zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ale edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby te 5 godzin spędzonych przed telefonem, po pierwsze nie było 5 godzinami, a trochę mniej, ale po drugie by było świadome, by młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdy od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji i nie był łatwą ofiarą zarówno korporacji, firm, które sprzedają różne towary i usługi, ale również znacznie bardziej niebezpiecznych, działających wokół nas sił. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w ramach reformy Kompas Jutra edukację medialną. I uwaga, to nie jest nowy przedmiot, bo młodzież w szkołach i tak spędza dużo czasu. Ale z tego, co oferuje szkoła, trzeba wyciągnąć to, co jest najlepsze i połączyć wiedzę na różnych przedmiotach w spójną treść. Stąd w ramach reformy Kompas Jutra między innymi moduł dotyczący edukacji medialnej. Co to oznacza? To oznacza, że już od 1 września w klasach czwartych, na języku polskim, geografii, informatyce, a w starszych klasach również na edukacji dla bezpieczeństwa budujemy odporność młodego człowieka na to, co może znaleźć w mediach. Czyli uczymy go krytycznej analizy tekstu, czyli uczymy go samemu dobrze korzystać z narzędzi, choć czy sztucznej inteligencji, czy narzędzi cyfrowych. Uczymy go, jakie zagrożenia mogą płynąć dla świata z manipulacji. Uczymy go, jak bezpiecznie i odpornie reagować na to, co się dzieje w sieci. Moduł edukacja medialna obejmuje przedmioty język polski, informatykę, edukację dla bezpieczeństwa i geografię. Przedmiot edukacja medialna to też odpowiedź na wielokrotne apele właściwie wszystkich środowisk, by młodzież była znacznie bardziej odporna na dezinformacje, na fejki, by świadomie korzystała z cyfrowego świata, bo on po prostu jest, on nas otacza. Ale nie możemy zostawić młodych ludzi bez odpowiedniego narzędziowego, wiedzowego przyrządowania, by radzić sobie w tym świecie. Dzisiaj patrzymy na młodego człowieka, który często jest zagubiony, musi rozróżnić prawdę od fałszu, poszukuje prawdziwych informacji, a one są bardzo trudne do oznaczenia. Przecież sami Państwo widzieliście, jak dorośli ludzie potrafią koncertowo zniszczyć swój dorobek życia, używając narzędzi sztucznej inteligencji. Młode pokolenie musi być znacznie mądrzejsze i znacznie bardziej odporne. Tutaj mamy fantastyczną współpracę z Ministerstwem Kultury i cieszę się, że mój kolega Maciej Wróbel, doświadczony wieloletni dziennikarz, parlamentarzysta warmińsko-mazurski, odpowiada też za media publiczne, bo to między innymi patrząc na media, przygotowywany był program edukacji medialnej. Nauczycielki i nauczyciele i tak każdego dnia, czy na godzinie wychowawczej, czy na swoich przedmiotach, uczą młodzież, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak poszukiwać źródeł. Ale do tej pory było to nieskoordynowane. To, co zmienia edukacja medialna, to jest to, że jest to skoordynowane, widoczne pomiędzy przedmiotami, nauczyciele ze sobą współpracują, a młody człowiek po szkole będzie miał znacznie większą odporność na dezinformację i znacznie większą umiejętności chociażby poszukiwania źródeł. Z EDU edukacja medialna jestem naprawdę bardzo dumna, bo to jest jedna z tych rzeczy, które pozwolą nam zbudować szeroką odporność społeczną. Proszę też pamiętać, że taki młody człowiek przynosi wiedzę swoją i zaciekawienie światem rodzicom. I jest realnie tą osobą, która może wesprzeć dziadków, żeby nie nabrali się na fejkowe linki i rodziców, by nie nabierali się na fejkowe newsy. Także od 1 września to jedna z tych zmian i bym bardzo prosiła pana ministra, żeby opowiedział, jak z perspektywy tej drugiej, z perspektywy mediów, ta zmiana będzie budowała odporność. Panie ministrze.
20: Bardzo dziękuję. Pani minister, pani kurator, szanowni państwo. Budowanie odporności państwa to nie tylko budowanie silnej armii, to też budowanie mądrego, świadomego obywatela i właśnie edukacja medialna ma temu służyć. Adresujemy edukację medialną do tych młodych ludzi, którzy są cyfrowymi tubylcami. Oni właściwie wychowują się od pierwszych dni swojego życia w nowoczesnym świecie, w którym smartfony, sztuczna inteligencja, social media dominują naszą rzeczywistość. I to jest niezwykle ważne, żeby ich do tego przygotować, bo kiedy młodzi ludzie częściej ufają influencerom niż naukowcom, częściej ufają opiniom niż faktom, musi wkroczyć edukacja medialna, która powie im, jaka jest rzeczywistość i jak odróżniać fake newsy od prawdziwej informacji. Dlatego też tutaj z panią minister, z Ministerstwem Edukacji łączymy siły w tej kwestii i edukacja medialna rusza w tym roku w szkołach podstawowych. Dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby młodzi ludzie także w praktyce poznawali, jak wygląda tworzenie informacji, żeby wiedzieli, jak wygląda praca reportera telewizyjnego, żeby wiedzieli, jak wygląda praca dziennikarza, żeby zrozumieli, że dziennikarz, zanim poda informację publicznie, musi sprawdzić ją w przynajmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, że musi zapytać drugą stronę, że musi zebrać jak najwięcej faktów. Nie liczy się dzisiaj bardzo często to, o czym powiedziałem przed chwilą, liczy się to, żeby podać informację szybciej. I wówczas powstaje dezinformacja. Te wszystkie mechanizmy chcemy, żeby młodzi ludzie poznawali, wtedy łatwiej będzie im poruszać się w tym świecie pełnym dezinformacji. Rok 2027 będzie ogłoszony przez Senat rokiem właśnie takiego bezpieczeństwa informacyjnego. To będzie też okazja do tego, by szerzej o edukacji medialnej rozmawiać. Ale my jako resort kultury już od wielu miesięcy prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają wzmacniać ten przekaz. Wykorzystujemy do tego oczywiście wszystkie dostępne nam narzędzia. Media publiczne ustawowo nie są zobowiązane do tego, by realizować zadania z zakresu edukacji medialnej. Ustawa mówi, że zajmuje się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale ta w tej kwestii widocznie skapitulowała. Media publiczne dzisiaj realizują te zadania zawodowo. Telewizja Polska podczas ogólnopolskiej akcji Polska na tak, trwającej przez cały rok, prowadzi takie działania z edukacji informacyjnej, z walki z dezinformacją, z udziałem ekspertów Akademii Telewizyjnej. Przygotowaliśmy także portal sprawdzam.to.pl. Portal ten tworzą redakcje Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polski i na łamach tego portalu prezentowane są treści, które są odpowiedzią na fake newsy, które zalewają internet każdego dnia w Polsce. Wzmacniamy także rolę mediów lokalnych, bo w tym roku przeznaczyliśmy 10 milionów złotych na wsparcie mediów lokalnych, bo przecież kto jak nie media lokalne może najlepiej prezentować walkę z dezinformacją, bo każdy dziennikarz lokalnej prasy, lokalnej telewizji jest znany swoim widzom, swoim czytelnikom, zmienia nazwiska i widzowie wiedzą, że on nie będzie gotów podać nieprawdy. Chcemy też wzmocnić młodzież poprzez akcję What the Fake. To będzie akcja ogólnopolska realizowana przez Ministerstwo Kultury wspólnie z Europejskim Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. No i ostatnia rzecz, ten komponent, który jest niezwykle istotny. Tworzymy w całej Polsce świetliki, czyli świetlice multimedialne w małych miejscowościach, we wsiach, w małych gminach, po to, żeby na terenach wykluczonych cyfrowo młodzi ludzie, ale także seniorzy mogli korzystać z nowoczesnych technologii. W tym roku powstanie takich świetlików prawie 60. W przyszłym roku chcemy, żeby było ich 3 razy więcej.
19: My żeśmy długo zastanawiali się, w jaki sposób edukację medialną zakorzenić. Nowy przedmiot oznaczałby przygotowanie, nowe kwalifikacje dla nauczycieli, oznaczałby dodatkową godzinę. A realnie te treści już są. Jeżeli byśmy zamknęli edukację medialną w jednym przedmiocie, młodzież nie widziałaby na przykład powiązań pomiędzy tym, czego się uczą na języku polskim, a tym, w jaki sposób na przykład tworzą się informacje medialne. Nie widzieliby tego wpływu na geografię. To byłoby dołożenie czegoś, co tak naprawdę w szkole jest, tylko trzeba wyciągnąć, wyjąć jako osobną część i dobrze opowiedzieć. Polska szkoła nie potrzebuje dodatkowych przedmiotów. To jest najczęstsza laików recepta: dajcie nowy przedmiot. Tylko to się nie sprawdzi, bo to nie chodzi o dodatkową godzinę. To chodzi o dobre wyłożenie wiedzy, przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli praktyków. I taki jest pomysł na edukację medialną. I tak jak patrzę nawet na reakcje będącej tu z nami pani dyrektor, a nie rozmawiałyśmy o tym, no to jest też ten kierunek pożądany przez nauczycieli. Żeby młodzież spędzała w szkole czas znacznie bardziej efektywnie, a nie znacznie dłużej. I to efektywne wykorzystanie czasu będzie dobre. Dlatego, że też proszę pamiętać, że nauczyciel języka polskiego ma inne kompetencje, inne uprawnienia, inne kwalifikacje niż nauczyciel informatyki. A kiedy ze sobą współpracują, powstaje też synergia. Przez lata borykaliśmy się z tym, że młodzież nie widziała powiązań pomiędzy historią a literaturą. Na pewno pan to pamięta ze swojego życia szkolnego, a każda młoda osoba, która jest tu z nami, pamięta to też ze swojego, że jeden przedmiot szedł swoim torem, drugi swoim. My je właśnie spinamy. To samo jest z modułem przyrodniczym, to samo będzie z modułem filozoficznym, czyli wyciągnięcie tego, co jest najlepsze i pokazanie młodym ludziom, że świat jest spójny i wspólny. I nie ma planów dokładania dodatkowych przedmiotów. To, co trzeba robić, to wskazywanie na priorytety. Jednym z tych priorytetów dla Ministerstwa Edukacji jest budowanie odporności. Właśnie w ramach każdego możliwego przedmiotu. Generalnie w systemie oświaty chciałabym, żeby było więcej nauczycieli. Natomiast proszę pamiętać, że dane z lipca nijak się mają do danych, które będą we wrześniu, bo to właśnie w miesiącach wakacyjnych nauczyciele podejmują decyzje o zmianie pracy, zmianie szkoły. Często się przeprowadzają, często zdobywają nowe kwalifikacje i też zmienia się ich ścieżka zawodowa. To jest ten czas transferów dla nauczycieli. Tak jak ma pan w sporcie okienko transferowe, tak okres wakacyjny jest tym momentem, kiedy w szkole się też dużo zmienia. Przychodzą nowe klasy, odchodzą nowe klasy, więc wiarygodne dane są tak naprawdę na początek września. I widzimy wyzwania szczególnie dotyczące nauczycieli ścisłowców i dlatego podejmujemy działania, żeby ten problem był jak najmniejszy. Ja zauważam też dane z roku na rok. I tak jak faktycznie potężny kryzys był w roku 2022-2023, tak z roku na rok widzimy, że tych wakatów jest, takie zapotrzebowania nauczycieli wyrażanego w wakatach jest trochę mniej, bo parę rzeczy nam się udało ustabilizować. Po pierwsze, wzrost wynagrodzeń. Realnie od 2023 to jest wzrost o 41 lub 44% w zależności od tego, czy jest to nauczyciel początkujący, mianowany czy dyplomowany. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność zatrudnienia dla młodych nauczycieli. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność też dla nauczycieli starszych, zmiany chociażby w urlopach, na poratowanie zdrowia i sanatoryjnych, więc tu stabilizujemy system, na czym bardzo mi zależy.
1: O zmianach dotyczących przede wszystkim edukacji medialnej, która została wprowadzona do szkół w całej Polsce, opowiadała minister edukacji Barbara Nowacka oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel podczas spotkania z mediami i nauczycielami w Olsztynie. Wszystko to pięknie brzmi, mamy nadzieję, że te programy rzeczywiście przyniosą zamierzone skutki. I ten temat był jedynym, który dla Was przygotowałam na ten kwadrans, ale przecież to jeszcze nie koniec naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Teraz zaproszę Was na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy i będzie kulturalnie. Nadal. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko. I zapraszamy na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ze stolicy Warmii i Mazur, która gromadzi w sobie ograniczone, ale jednak też spore zasoby instytucji kultury, które prężnie działają na korzyść mieszkańców Olsztyna, ale także mieszkańców całego regionu, bo oczywiście w swoje mury zapraszają nie tylko Warmińsko-Mazurska Filharmonia czy Olsztyński Teatr Lalek lub Galeria BWA w Olsztynie, ale także między innymi Teatr Jaracza. w Olsztynie. To właśnie tam jest realizowany projekt Teatr Osiągalny za 1 zł. I jego celem jest właśnie stanie się bardziej dostępnym dla osób spoza Olsztyna, dla których też teatr chce otworzyć swoje drzwi. No i jednym ze spektakli, na które będzie można wybrać się w najbliższych tygodniach, jest sztuka pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych. Więc chciałabym Wam teraz trochę opowiedzieć o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać. A nie tyle ja będę o nim mówiła, co twórcy tego spektaklu. Posłuchajcie. O sztuce pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych, na podstawie książki pod tym samym tytułem. Na scenie pojawiają się 3 fantastyczne aktorki, które wcierają się w różne oblicza jednej postaci. Będzie też smaczek dla miłośników kultury azjatyckiej. Polecam zrobić teraz nieco głośniej.
2: Tego lata zakochałam się 64 razy. W chłopakach, w dziewczynach i w osobach. W pani z piekarni. I w facecie, który w czerwcowy poranek sprzedawał z brudnego kota kradzione okulary przeciwsłoneczne. W dorastających chłopcach, z plączącymi się kończynami i drżącym głosem. W każdej napotkanej staruszce w kwiecistym kostiumie z poliestru. W czereśniach i w rozgrzanym asfalcie. Zakochiwałam się demokratycznie.

0: Daria Sobiek, dramaturszka spektaklu Jak płakać w miejscach publicznych. Zaproszenie do tego projektu złożył mnie i Pameli Leonczyk, dyrektor teatru Paweł Dobrowolski. Był zainteresowany adaptacją tej konkretnej książki, więc z wielką przyjemnością zapoznałyśmy się z nią. Już wcześniej wiedziałyśmy o niej, że taka książka jest, była dość głośna. Z racji właśnie tego, że traktuje o dość poważnym temacie, o temacie zdrowia psychicznego. Za to bardzo ciekawe jest to, że podchodzi w sposób lekki, humorystyczny, ciepły, bardzo czuły i myślę, że uniwersalizujący ten problem dla wszystkich. Aktorki wcielają się w trzy postaci, które nazwałyśmy E, Mi, Ilia, czyli troszeczkę robimy tak, że rozczłonkowujemy tą główną bohaterkę Emilię, z racji tego, że zauważamy, że w jednej osobie może być tak wiele różnych odcieni, tak wiele ambiwalencji, kontrastów i te osoby po prostu się uzupełniają w jednej. Czasami po prostu tak możemy zauważyć, szczególnie w takich momentach kryzysu psychicznego. Mamy też świadomość, że temat jest bardzo istotny, szczególnie dzisiaj. Wiemy, że tematem coraz częściej zajmuje się media i możemy dość dużo się o nim dowiedzieć. Natomiast chcemy też dotrzeć do takiej grupy odbiorców, którzy są potencjalnie zainteresowani sami zdrowiem psychicznym, zadbaniem o niego, o to, by znajdować w osobach, które są blisko, wsparcie i w razie czego szukać pomocy specjalisty. Natomiast mam też wrażenie, że ten spektakl będzie dotykał osoby, które po prostu czasami odczuwają samotność, lęk, smutek i takie uczucia, które łączą nas wszystkich, więc nie robimy spektaklu, który mówi o medykalizacji cierpienia, ale opowiadamy konkretną historię autorki Emilii Dłużewskiej, która myślę, że może dotknąć wiele, wiele osób.
1: Emilia to typowa przedstawicielka milenialsów. Chce mieć wszystko, karierę zawodową, udany związek, bogate życie towarzyskie, czas dla siebie i dobre zdjęcia na Insta. Żyje intensywnie, od zebrania do imprezy, od wernisażu do zagranicznych wakacji, do dnia, gdy nagle odkrywa, że wszystko to było złudzeniem. Wydawało jej się, że jest szczęśliwa, a tymczasem czołga się w głównej rozpaczy.
2: Dzień dobry, nazywam się Marzena Bergman. Jestem Lio. Tak naprawdę zależało nam, żeby dziewczyny stanowiły jedność, żeby były trójgłową boginią, czy też smoczycą. Ale no, żeby móc nadać im jakiś rozpoznawalny, charakterystyczny kolor, to rzeczywiście troszeczkę je dociążyłyśmy, czy też poszukałyśmy jakichś odmienności. Starałyśmy się wcisnąć Lię w gorset, w jakąś taką sztywność, w niemożność właśnie wyluzowania, puszczenia się, w takie zniewolenie, żeby stworzyć taką intymną opowieść i przyswajalną i strawialną, to potrzebowałyśmy tego czasu, żeby się jakoś też w sobie zakotwiczyć, zapoznać, żeby się podzielić doświadczeniami, opowieściami właśnie osobistymi, czy też jakimiś takimi no jakby z zasięgu ręki. Bazą, tak, jakby takim źródłem informacji podstawowym była rzeczywiście książka, ale też dzieliłyśmy się. Tak naprawdę to ma miejsce zawsze. Czegokolwiek by się nie robiło, jakiego repertuaru by się nie robiło, to ten moment spotkanie się na takim gruncie prywatnym też jest bardzo ważne, a tutaj właściwie on był jakąś taką trampoliną w ogóle do naszej pracy. Bez tego w ogóle by nie poszło, tak? Gdybyśmy my się w tej bliskości, w tym siostrzeństwie nie spotkały, myślę, że niemożliwe byłoby stworzenie tej opowieści.
3: Dzień dobry, nazywam się Agata Zielińska i wcielam się w postać Mi. Każda z nas ma inną swoją, że tak powiem, barwę depresji. Moja postać jest raczej osobą nadpobudliwą, osobą, która na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma depresji, czyli ta, która generalnie na ogół się bardzo dużo uśmiecha, jest pozytywnie i energetycznie nastawiona do świata, a tak naprawdę gdzieś w głębi duszy przechodzi bardzo trudne chwile w życiu. Zła diagnoza i też w późniejszym etapie spektaklu okazuje się, że ta dwubiegunówka jest też normalną rzeczą. Na początku właśnie została zdiagnozowana jako depresja i przy większym, że tak powiem, rozpoznaniu okazuje się, że właśnie jest dwubiegunówka. Tak jak też z tekstu wynika, że to no, może być też choroba jak każda inna, jak na przykład zapalenie wyrostka i właśnie myślę, że nie chcemy demonizować tej depresji i stwarzać z tego jakiegoś wielkiego problemu i wielkiej sprawy, tylko coś, co jest wokół nas i też to jest po prostu normalne, że gdzieś te neurony gdzieś inaczej funkcjonują, że ta serotonina wina, o której ja też w spektaklu mówię, dociera do komórek w inny sposób i to właśnie też jest rzecz normalna, żeby, no, chcemy, nie chcemy demonizować tego problemu i dlatego też spektakl jest pokazany w dość lekki, dość przyjazny i pozytywny sposób, właśnie żeby widz nie wyszedł z tym ciężarem, tylko z czymś bardziej lekkim, że nic nie ma w tym złego, że mam depresję.
4: Dzień dobry, nazywam się Barbara Prokopowicz i wcielam się tutaj w rolę E. Myślę, że ten aspekt takiego rozluźnienia, ale które to rozluźnienie nie wynika z dobrego samopoczucia na swój własny temat, tylko z powodu braku sił. I moja postać, znaczy nie wiem, czy mogę tutaj spoilerować troszeczkę, ale porusza się generalnie bardziej przy ziemi niż w pionie. Także położenie horyzontalne jest tutaj dla mnie kluczowe, ale oczywiście nie tylko, bo to się później zmienia, bo są różne momenty w spektaklu, gdzie my w zależności od kontekstu się zmieniamy, tak? Więc to nie tylko jest to, że ja jestem, przelewam się przez siebie samą cały czas. Bo tutaj mamy w ogóle właśnie taką naszą przestrzeń mobilną dosyć, w której egzystujemy, funkcjonujemy i przeżywamy te nasze różne stany. Zaufanie, że poznałyśmy się bliżej, że potrzeba było właśnie wytworzyć taką

0: cukierek zamiast papierka?
1: Albo odpalić papierosa od strony filtra. Głupia sprawa. Zwrócić się do swojego chłopaka imieniem jego brata też.
2: Dzień dobry, Magdalena Mucha, scenografka i kostiumografka w Jak płakać w miejscach publicznych w reżyserii Pameli Lończyk, tekst Darii Sowik.
3: Chciałabym podpytać właśnie trochę o tę scenografię, bo to pani temat... I to, co najbardziej mnie zaintrygowało, to jest właśnie ten kot. Skąd pomysł na to, żeby on się tutaj pojawił, żeby też sygnował sobą cały spektakl, bo pojawia się też ta postać na plakatach. To może najpierw o pomyśle, a potem jeszcze kilka szczegółów.
2: Pomysł wziął się z takiej potrzeby też, którą na początku sobie założyłyśmy, że nie chcemy jakby dociążać tematu, który jest wyjątkowo ciężki, i zaczęłam szukać czegoś, co jest na kontrze, i po wymyśleniu tam ilość pomysłów myślę sobie i cały czas chodził mi płaczący kot po głowie i wtedy jeszcze nie wiedziałam jakby do czego mnie ta myśl zaprowadzi, i jak sobie gdzieś tam zaczęłam myśleć o kocie, to przypomniały mi się te kotki, które nas zapraszają do sklepów po to, żebyśmy kupowali dużo towarów. No i w samej książce bardzo dużo jest o tym budowaniu się kapitalizmu, o tych początkach. Jakby mnie ta książka odniosła do czasu, kiedy budował się kapitalizm, kiedy właśnie nasi rodzice, wujkowie jeździli za granicę, przywozili torby z towarami, kiedy te wszystkie na stadionach były tak zwane rynki, na których można było mnóstwo, stąd też torby. Więc jakby pomyślałam sobie, że to był taki moment, kiedy skończył się ten czas z prostych wyborów i dostaliśmy bardzo dużo, i to bardzo dużo zaczęło nas przytłaczać i przygniatać, bo aż trudno się w tym odnaleźć. I gdzieś tam ten kot mi się połączył właśnie z tym zapraszającym kotem. Pomyślałam sobie, że ten nasz może być takim kotem, który zaprasza nas do popłakania sobie teraz nad tym straconym czasem, tą prostotą, która kiedyś była, ale też no właśnie to popłakanie jest po to, żeby zastanowić się, co my mamy w ogóle z tym dobrem, które mamy i z tą ilością wyborów zrobić. Więc jakby taka była jego historia.
3: Kiedyś słyszałam, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale podobno ma znaczenie to, którą łapką ten kot macha, i te tabliczki, które tutaj są w formie pudełka z chusteczkami, też najczęściej mają jakieś życzenia. To właśnie gdyby tu mogła jeszcze pani zrobić.
2: No tak, no nasz kot w związku z tym, że płacze, ta łapka podniesiona lewa do góry jest zapraszającą właśnie. No stawia się te koty w sklepach, właśnie one mają zapraszać ludzi do kupowania rzeczy. Nasz zaprasza do płakania i dlatego ma chusteczki, a nie życzenia. Chusteczki, no może tego nie będę zdradzała jeszcze, jakie tam są chusteczki. No tak, ale my zrobiliśmy inną wersję tego kota. Ja sobie też pomyślałam, że w ogóle jak sobie zadałam pytanie, no bo tak naprawdę też mam takie uczucie, że ta mnogość chorób naszych psychicznych wynika też z tej wielości, w której żyjemy, wyborów, jakby tych rzeczy, bodźców też, z którymi się spotykamy. I też miałam taką myśl, że jakby co sam kapitalizm by zrobił, jakby jak wyszedłby naprzeciw, bo kapitalizm lubi wychodzić naprzeciw też potrzebom, które sam generuje. I pomyślałam sobie właśnie też, że pewnie stworzyłby jakąś taką strefę płaczu, właśnie postawił jakieś fajne rzeczy kolorowe i w ogóle, i to nagle stałoby się znowu kolejnym produktem, który można sprzedać, na którym można zarabiać pieniądze. Nasz problem oczywiście by się nie rozwiązał w ten sposób, ale byłby tak prowizorycznie jakby rozwiązany i utrzymujący jednocześnie ten system, no, który się musi karmić tym nadmiarem.
0: Ale największy fuck up jest wtedy, gdy jest tak ostateczny, że nie ma sensu go powstrzymywać. Czyli dokładnie wtedy, gdy mówisz wszystkim swoim znajomym, że masz depresję, a potem okazuje się, że jednak masz dwubiegunówkę.
3: Spektakl pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych to jedna z propozycji, która znalazła się w tegorocznym repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze znalazło się w programie na najbliższe dni i tygodnie, zajrzyjcie na stronę teatr.olsztyn.pl/repertuar. I tym zaproszeniem żegnam się z Wami na jakiś czas, ale oczywiście o stałej porze wrócę do Was na 95 z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Kłaniam się, Aga Wiśniewska. Pa, pa.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Dzień dobry, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę zajmiemy się dwoma tematami. Na pierwszy ogień wylosowała się Marta Kruk, przewodniczka PTTK, która za chwilę zdradzi sekret powiązań świętego Jakuba, tego samego, który siedział z Jezusem przy stole, a Olsztynem, miastem mlekiem i miodem, nie płynącym, ale też jest spoko.
8: Ja rodowitą olsztynianką nie jestem i jedno z pytań, które się w pewnym momencie w mojej głowie pojawiło, to było to, dlaczego patronem Olsztyna jest święty Jakub i dlaczego w ogóle mamy jego szlak tutaj?
9: No, to też jest ciekawe i oczywiście możemy opowiadać o faktach i tutaj, jeśli miałabym mówić o faktach, to bym powiedziała, że święty Jakub pojawił się na pierwszej pieczęci miasta, prawdopodobnie dlatego, że był po prostu bardzo popularnym świętym w tamtym czasie i na niego padło, ale no, to nie jest taki atrakcyjny jak legendy przecież. No i znowu tutaj z pomocą przychodzi Maria Zięta-Ramalewska, która opisała legendę o świętym Jakubie. No ja akurat należę do tych przewodników, którzy jednak lubią się trzymać faktów i zawsze ją tłumaczę i opisuję, że nie do końca jest prawdziwa, ponieważ legenda mówi o tym, że święty Jakub, przemierzając świat właściwie po śmierci Jezusa, był jednym z apostołów, prawda? Musimy sobie to usmysłowić. Jednym z 12, którzy po śmierci Jezusa mieli za zadanie szerzyć jego naukę wśród narodów świata. No więc święty Jakub przedstawiany zwykle z laską taką wędrowca i jakichś tam wygodnych butach, a czasem nawet bez, czasem też z jakimś mieszkiem, w którym trzymał jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i często w szerokim kapeluszu, który też pielgrzymom towarzyszył, chroniąc przed słońcem i deszczem. I tak ten święty Jakub przemierzał właśnie świat, głosząc nauki Jezusa. No i tutaj muszę od razu powiedzieć, że nie ma opcji, żeby do Olsztyna dotarł, ale możemy udawać, że tak było i tak właśnie tej wersji trzyma się Maria Zięta-Ramalewska. Mówi o tym, że wędrując tak przez świat, święty Jakub, no zmęczony był niesamowicie, szedł przez piękną krainę, do tej pory mu nieznaną, pełną lasów, pełną rzek i jezior. Było fantastycznie i tak zapatrzony w te drzewa, lasy i jeziora, nawet nie zauważył, kiedy została go noc. Bardzo był już zmęczony i postanowił przespać się nad brzegiem jednej z rzek napotkanych i strasznie mu było zimno, było mu bardzo, bardzo zimno, ciemno się już zrobiło. zrobiła, nadeszła noc, otulał się swoim płaszczem, ale to było za mało, no i zaczął się modlić. Zaczął wznosić modlitwę z prośbą o pomoc, jakieś wsparcie z niebios i wtem zaszeleściły okoliczne krzaki i drzewa i wyłonił się spośród nich jeleń z szerokim, ogromnym porożem i ten jeleń, pocierając swoim porożem o gałęzie, wykrzesał ogień. I święty Jakub rozpalił sobie ognisko, ogrzał dłonie, stopy, no zrobiło mu się raźniej, też jaśniej, no i zaczęło mu burczeć w brzuchu. I znowu wznosi modły do niebios z prośbą o wsparcie. No przecież nie upiecza tego jelenia, który mu dopiero co pomógł. No i wsparcie przyszło znowu z lasu, ale tym razem w postaci małych zwierzątek, wiewiórek, lisów, jeżyków, które przyniosły owoce lasu. Grzybki, maliny, jagody, orzeszki również. Więc znosiły takich przysmaków dla świętego Jakuba, który już na jedzony, był już prawie całkiem szczęśliwy, oprócz tego, że zaczęło mu doskwierać pragnienie. No, próbował z rzeki nabrać wody w dłonie, no, ale to niespecjalnie mu szło, gdzieś ta woda uciekała między palcami. No i znowu krótka modlitwa zaowocowała tym, że z wody wyłoniła się rybka, przynosząc muszlę i podając wodę w muszli, co było dużo łatwiejsze do wykorzystania. Święty Jakub więc był już ogrzany, najedzony, napity, zasnął sobie smacznie. A rano obudziły go głosy, śpiewy, śmiechy i spostrzegł po drugiej stronie rzeki kobiety. Kobiety, które robiły pranie. No, trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze myliśmy pralki automatyczne. Kiedyś pranie robiło się nad rzeką i tak właśnie kobiety prały sobie wesoło, przyśpiewując sobie przy pracy i rozmawiając o najważniejszych rzeczach. Święty Jakub postanowił podejść do nich, przywitać się. Mówi: dobre kobiety, w pięknym miejscu mieszkacie, wspaniałym, obfitującym w lasy, w piękną przyrodę i bogatym w zwierzęta i owoce. Powiedzcie, jak się nazywa to miejsce? Skąd wy jesteście? Gdzie mieszkacie? A one mówią: no właściwie mieszkamy tutaj, mamy takie sobie miasteczko, ale nie nazywa się właściwie, nie ma swojej nazwy. Święty Jakub mówi: no ale jakże to tak, no musicie tutaj mieć nazwę do tego miasta. Coś wymyślmy. Rozgląda się Jakub dookoła i patrzy, że w pobliżu rośnie dużo olch, czy też olszyn, i postanowił, że miasto będzie nazywało się Olsztyn. No, my wiemy, że tak naprawdę nazwa miasta wzięła się skąd inąd, dawny Allenstein, który później przekształcono w Olsztyn, żeby brzmiało bardziej po polsku, no ale to właśnie takimi prawidłami rządzą się legendy, że można tu być wszystko. Święty Jakub został w mieście przez jakiś czas, pomagał mieszkańcom, cieszył się też ich sympatią, aż mieszkańcy wdzięczności wybudowali mu kościół, który później rozbudowywany stał się dzisiejszą katedrą świętego Jakuba. No i również na pamiątkę jego pobytu wytyczono tutaj szlak, którym wędrował rzekomo przez Europę. No, muszę sprostować właśnie, że nie w ten sposób to było. Jak już powiedzieliśmy, święty Jakub nigdy w Olsztynie osobiście nie był, ale legenda brzmi całkiem sympatycznie i możemy w ten sposób jego obecność tutaj i to, że jest patronem naszego miasta, tłumaczyć.
7: Legendę o świętym Jakubie i Olsztynie opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK. A teraz wybierzemy się kawałek pod Olsztyn. W Bukwałdzie działa ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich. Tuż obok jest azyl dla ptasiorów, a wszystkim tym opiekuje się Fundacja Albatros, której twarzą, sercem, umysłem i głosem jest Ewa Rumińska, nasza druga gościni.
10: Jak wy edukujecie? Jak można skorzystać z tego, co wy tutaj robicie?
11: No jest wiele sposobów. Można skorzystać faktycznie w wielu formach przeróżnych. W tej chwili zapraszamy na te zajęcia edukacyjne zarówno grupy zorganizowane, takie powiedziałabym zupełnie nieformalne, jak też szkoły i instytucje wszelkie, które gdzieś gromadzą osoby zainteresowane tym tematem. Także zapraszamy. Zajęcia u nas w Ptasie Akademii odbywają się oczywiście w formule takiej z reguły terenowej. O to też chodzi, żebyśmy cały czas byli w kontakcie ze zwierzętami. Ofertę edukacyjną naszą można się z nią zapoznać. Na stronie jest szczegółowo wszystko opisane. Ale jeśli chodzi o takie nasze założenia w ogóle w tej edukacji, którą tutaj prowadzimy, no to przede wszystkim mi osobiście od początku zależy na tym, żeby właśnie historie naszych pacjentów stanowiły bazę do tych działań edukacyjnych, bo w tych historiach jest zawartych mnóstwo wiedzy, informacji, jest podstawa do tego, żeby gdzieś spojrzeć na świat troszeczkę z innego punktu widzenia, a też dzięki temu no, poszerzyć swój horyzont myślowy, trochę też spróbować wyjść ponad i poza swoje jakieś tam stereotypy myślowe, bo poza swój umysł to nie wyjdziemy, ale można próbować stereotypy, w których gdzieś tam tkwimy, bo wiadomo, że każdy tkwi w jakichś tam już określonych ramach, w których gdzieś się tam wychował, wyuczył, wykształtował. My próbujemy właśnie ludzi troszeczkę z tych ramek powyciągać i postarać się, żeby wyobrażali sobie właśnie trochę świat innymi oczami, a przez to od razu no, patrzyli na pewne sprawy może z większą wrażliwością, może z większym też jakąś taką chęcią sprawczości. W pewnych kwestiach możemy też coś zrobić, tak? Jest istotny każdy najdrobniejsze działanie, ponieważ, nie wiem, każda szyba zabezpieczona przeciwko uderzeniom ptasim, każda świadomość ograniczeń prędkości na przykład, wszystko to daje szansę na uratowanie iluś istnień. To można powiedzieć globalnie, może nie mieć czy statystycznie większego znaczenia, ale dla tego danego istnienia to stanowczo robi grę.
10: Czy właśnie dużo jest w okolicach Olsztyna, bo gwałtu tutaj dookoła was, takich ludzi, którzy są wrażliwi na los ptaków?
11: No ja się stykam tylko z takimi ludźmi. Jak już ktoś przyjeżdża do nas tutaj z ptakiem rannym, którego gdzieś znalazł, to wiadomo, że jest to osoba, która jest wrażliwa. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na zajęcia, te dzieciaki, które przyjeżdżają tutaj na lekcje przyrodnicze, ci ludzie, którzy przyjeżdżają tu w trakcie wakacji po to, żeby po prostu zobaczyć zwierzęta, bo usłyszeli, że tu jest takie miejsce, czy też w ogóle poznać, jak to miejsce działa, to wszystko są ludzie, którzy są wrażliwi, bo gdzieś tam już ten temat jest dla nich istotny, interesujący i tak dalej. Nam zależy też, żeby oczywiście ktoś, dziewczyny tam się kłócą czasem, zależy nam, żeby to grono osób poszerzać, żeby też właśnie no, pokazywać ludziom te problemy, te właśnie pułapki, które na przykład czyhają na ptaki, te wszystkie przyczyny, dla których one trafiają do nas, mówić o tym, ponieważ to daje właśnie jakąś inną perspektywę, daje możliwości też popatrzenia na pewne sprawy z troszkę innego punktu widzenia. Także te wszystkie materiały, które też u nas na stronie czy w mediach społecznościowych są publikowane, to wszystko po to, żeby można było to nasze grono ptakolubów powiększać i też żeby, bo tak naprawdę, no cóż, o co w tym chodzi wszystkim, no przecież no, wszystko to jest jedno tak naprawdę. W związku z tym im bardziej ludzie sobie z tego zdają sprawę, tym też ich życie staje się piękniejsze po prostu. Bo to nie tylko kwestia tego, że my chcemy tutaj ściągnąć ludzi, którzy będą chcieli pomagać ptakom. My, ptaki i wszystko, co nas otacza, jesteśmy jednym. I w momencie, kiedy coraz więcej ludzi to czuję, bo to nawet nie jest kwestia rozumienia, to jest bardziej kwestia czucia, bo rozumienie oczywiście gdzieś za tym może iść, czy pomiędzy, ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo często chodzi tutaj o współodczuwanie po prostu, które jest takim kluczem do chęci zrobienia czegoś w kierunku ochrony tych zwierząt, w kierunku poprawy jakości środowiska i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że każdy z nas ma inne przestrzenie, w których ich funkcjonuje i w których może jakieś tam działania wykonać i coś uczynić, coś sprawić, coś poprawić i im więcej tych ludzi właśnie za tą sprawczością zatęskni dzięki ptakom, tym lepiej, no.
10: Trochę statystyk bym chciała wyciągnąć. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, że nawet kilkaset tych gatunków tutaj się mogło u was w lecznicy pojawić. A jak często w ogóle do was trafiają ranne, chore, gdzieś tam przywiezione przez kogoś ptaki?
11: Powiem tak, rok ma 365 dni z reguły, a do nas trafia rocznie około 1500. Średnio 3 dziennie. A w praktyce w sezonie letnim, czyli w sezonie lęgowym, trafia do nas po kilkanaście ptaków dziennie. A poza sezonem lęgowym, no to jest już mniej stanowczo, ale praktycznie są zawsze. są zawsze, można powiedzieć, że prawie codziennie trafiają do nas przez cały rok nowi pacjenci. Także no jest to bardzo dużo, jak na nasze tutaj możliwości, to jest naprawdę dużo, w związku z tym no to też pokazuje, jakie są potrzeby w tej kwestii, tak? No i ponieważ ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie województwa jest jeszcze kilka, no ale akurat nasz ośrodek jest takim ośrodkiem, który po pierwsze no, na miejscu ma lecznicę specjalistyczną dla ptaków, która jest tylko i wyłącznie jakby pracuje dla ptaków dzikich, co jest no, tym elementem jakby takim podstawowym tutaj wyróżniającym nasz ośrodek, a efekt tego jest taki, że połowa tych zwierząt, albo ponad połowa, która trafia do wszystkich ośrodków na terenie województwa, to trafia właśnie do nas. Powiem szczerze, bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby gdzieś obok Olsztyna powstał jakiś ośrodek jeszcze rehabilitacji ptaków, czy zwierząt w ogóle dzikich, ze względu na to, że no, ośrodki w tej chwili, wszystkie praktycznie, które są u nas, są u nas. Powiem szczerze, bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby gdzieś obok Olsztyna powstał jakiś ośrodek jeszcze rehabilitacji ptaków, czy zwierząt w ogóle dzikich, ze względu na to, że no, ośrodki w tej chwili, wszystkie praktycznie, które są u nas, są wypełnione po brzegi, jeśli nie przepełnione. Także no, potrzeby w tej kwestii, co tu dużo mówić, no niestety nie maleją. Z roku na rok one są coraz większe i to widać i to jest taka tendencja, która już się od długiego czasu utrzymuje. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam ta liczba pacjentów się w miarę ustabilizuje, że nie będzie już rosnąć, ale to wie.
7: Małe gesty mają ogromne znaczenie, więc jeśli możecie, to pomyślcie, czy macie możliwość pomocy olsztyńskim ptakom, a jeśli pomysłów brak, to proszę bardzo na pogadankę doszkalającą w Bukwałdzie się wybrać. I to wszystko, co dla Was przygotowałam na ten kwadrans. Niedługo wrócę do Was na 95 FM. Do usłyszenia, mówi Wam Aga Wiśniewska.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: No dzień dobry się z Państwem, mili moi radiosłuchacze. Zaczynamy kolejne wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was gorąco do spędzenia ze mną czasu na falach 95. To gorąco w moim zaproszeniu nie pojawiło się przez przypadek. Nie wiem, czy też tak miewacie, ale ja owszem, że czasem się budzę z melodią w głowie i ona właściwie robi mi soundtrack pod cały dzień. No i dziś wylosowała się piosenka pod tytułem Arabska noc. Jest rok 92, mała Agnieszka zasiada do dobranocki, a tam serial o przygodach Alladyna i Gina. Na wokalu Adrian Wiśniewski, bo nie ma przypadków, i padają słowa: opowieści tej wirkusi was porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. I tymi słowy chciałam wam zapowiedzieć, że wir opowieści będzie was kusił także na naszej antenie. Już za chwilę Marian Jurak, przewodnik PTTK, opowie w kilku słowach o jeziorach, które są, były i prawie zniknęły z przestrzeni naszego miasta, ale przede wszystkim opowie nam, jakiego magicznego miejsca przed laty mieszkańcy Olsztyna szukali w lesie miejskim. Zostańcie z nami i posłuchajcie. Co jeszcze zniknęło z przestrzeni Olsztyna, o czym warto byłoby powiedzieć?
12: Ponieważ operujemy dźwiękiem, no to zniknęła jedna rzecz niezapisana, mianowicie po wojnie, szczególnie na Zatorzu, ale nie tylko, można było w Olsztynie usłyszeć piękny zaśpiew wileński, bo przecież tutaj sprowadzili się ludzie, których wyrzucono z Wilna w 45 czy 6 roku i oni się tu osiedlili i mieli ten piękny wschodni akcent. Tego już nie usłyszymy, bo tych ludzi już nie ma.
7: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Brzeziny i jezioro, którego już nie ma. Opowiedzmy właśnie, co tam zaszło. I to chyba też nie jest jedyne takie miejsce, bo tutaj niedaleko na Podgrodziu chyba była jakaś podobna historia, że tam był kiedyś jakaś woda i teraz już jej nie ma, bo zrobili działki.
12: To właśnie na tym Podgrodziu, czy w okolicy osiedla Podgrodzie, jest ta Płocidupa, czy też Płocidługa, jak chcą poprawni politycznie. Ona jest w tym miejscu, o tak powiedzmy, od Warszawskiej na wschód, po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej. Ale oprócz tego było inne jeziorko. Nazywało się fikuśnie Fajferek i mieściło się niedaleko dworca zachodniego. Tam teraz rzeczywiście są w tej dolince ogródki działkowe i to było jeziorko, nad które mieszkańcy Olsztyna chodzili się kąpać.
7: Co się stało, że te akweny zniknęły?
12: Potrzeba było ziemi uprawnej i łąk. I dlatego w naszym regionie co najmniej 1/3 istniejących w XIX wieku jezior została spuszczona, płytszych jezior została spuszczona właśnie pod te potrzeby. Proszę Państwa, niewiele brakowało, nie mielibyśmy jeziora Ukiel, bo też było planowane do spuszczenia, żeby zrobić z tego łąki i pastwiska, ale mieszkańcy zaprotestowali, na szczęście jeszcze to się nie udało.
10: To rzeczywiście to była kraina tysiąca jezior, bo w samym Olsztynie, zdaje się, jest tych jezior kilkanaście.
12: No żyjemy w krainie tysiąca jezior, to jest oczywiście nieprawda, bo tych jezior mamy dużo, dużo więcej, ponad 2000 w naszym regionie, województwie. Natomiast w samym Olsztynie jasięg oficjalnie się podaje 11. Natomiast jak się doliczy takie mniejsze zbiorniki typu Choinka, gdzie jest jezioro Choinka,

0: Pytanie do wszystkich, proszę Państwa, gdzie jest jezioro Choinka? Jezioro Choinka jest niedostępne, mieści się na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Warszawskiej. Czy ona ma adres Saperska, prawda, przy ulicy Saperskiej. I jak się doliczy takie małe jeziorka, to ja się doliczyłem, że jest ich 16.
1: Coś pięknego, nic tylko spędzać czas nad wodą w Olsztynie, ale czasami też warto przejść się do naszych lasów, między innymi do Lasu Miejskiego. Czy one też skrywają jakieś tajemnice?
0: Oj tak, no przecież w Lesie Miejskim to możemy powiedzieć, że był tor saneczkowy, były kawiarenki, było źródełko miłości. Nawet próbowano je reaktywować, ale źródełko wyschło, nie ma źródełka miłości.
1: Nie ma już miłości w Olsztynie, chociaż można je znaleźć, to źródełko miłości, w sensie też nad jeziorem Unkiel, zdaje się.
0: Ale to nie to źródełko miłości. Chodzi o takie źródełko, które było przy moście, jakby to ładnie opisać, na zapleczu rozgłośni radiowej. No, chodzili tam mieszkańcy Olsztyna romantyczni, ale już nie ma, już się skończyło.
1: Ale czy coś poza źródełkiem miłości jeszcze Las Olsztyński Miejski skrywa?
0: Powiedzmy tak, to już będzie rzecz późniejsza. Jak ja byłem młodym człowiekiem, to głośna była legenda o zaklętym zamku. Tak jest. Co więcej, chodziliśmy do lasu szukać zaklętego zamku, bo tak głośno mówiło się o tej legendzie. To jest opowieść opisana też przez Marię Zięta-Romaleską, a źródłem tej opowieści jest wieś Sądyty albo Sendyty, o której ostatnio było głośno, bo prowadzono tam i wykopaliska archeologiczne i jakieś inne prace. Choć, żeby być precyzyjnym, wieś Sądyty nie była w miejscu tych uwidocznionych, uczytelnionych, oznaczonych wykopalisk, tylko jakiś kilometr dalej. To była miejska wieś, która wymarła w czasie wielkiej zarazy na początku XVIII wieku. No i tam to mówimy o wsi, natomiast tu, gdzie były te wykopaliska prowadzone, to rzeczywiście było polskie grodzisko. No jest tam ten zaklęty zamek, legenda o zaklętym zamku.
1: Ale ta legenda polegała na czym? Na tym, że gdzieś właśnie w tych Sądytach jest ten zamek i on się, nie wiem, na przykład tylko w pełni księżyca pokazuje.
0: No właśnie, o to chodzi, że szło się do lasu szukać tego zamku, śladów po tym zamku nie ma, choć obwołowania dawnego grodziska są widoczne. Miejsce ładne, miejsce urocze na takim półwyspie wcinającym się w rzekę Łynę. Więc warto wybrać się teraz na taką wycieczkę.
1: No i ewentualnie też można sięgnąć jeszcze do książki z tekstem pani Marii Zięta-Rymalewskiej, tak?
0: Tak, oczywiście. I poczytać sobie opowieść, legendę o zaklętym zamku.
1: Legenda o magicznym zamku w olsztyńskim Lesie Miejskim to nie jedyna historia z mistycyzmem w tle, którą dla was dziś przygotowałam. O dobrych i złych duchach Olsztyna i Warmii opowie nam przewodniczka PTTK Marta Kruk. W tych legendach dotyczących Warmii i Mazur i Olsztyna pojawiają się takie magiczne, pozytywne postaci, pojawiają się też postaci gdzieś tam zaczerpnięte z religii, ale zdarzają się chyba też takie psotne, o, może tak, psotne postaci i też smutne. No i teraz chyba przyszedł czas na tę smutną.
2: No tak, no rzeczywiście jest dużo takich tutaj lokalnych duszków, skrzatów i pomocników, i psotników. Do psotników pewnie zaliczylibyśmy Kłobuka, który no jak się go karmiło, jak się o niego dbało, to był całkiem przyjemny, bo znosił swoim gospodarzom bogactwa, natomiast gdy tylko coś mu się nie spodobało, to potrafił nawet spalić dobytek swojemu gospodarzowi, więc z Kłobukiem trzeba było być ostrożnym. Mamy jeszcze brastuki, które były takimi z kolei skrzatami pomocnymi, pomagały ludziom, nawet kiedy byli zbyt zmęczeni, to barstuki nocami przychodziły, czy to gotować, czy sprzątać, tacy to by nam się przydali pewnie. No ale właśnie jest też taka postać w pewnym sensie melancholijna i to jest Smętek. No Smętek też pojawia się w wielu opowieściach i bywa czasem takim wręcz ponurym, marudnym dziadem, którym się nic nie chce i któremu dokuczają Kłobuki, ale jest też taka piękna legenda mówiąca o tym, kiedy Smętek był pięknym młodzieńcem, właściwie niemalże bóstwem, które zamieszkiwało te tereny, zanim tutaj, no, trzeba powiedzieć, przyszła cywilizacja. Smętek opiekował się przyrodą, troszczył się o lasy, o łąki, o wody, o wszelkie zwierzęta i stworzenia żyjące tutaj. Cieszył się dużą sympatią ludzi mieszkających w jakichś osadach, którzy też tą przyrodę szanowali i oddawali jej cześć. Była nawet pewna piękna młoda dziewczyna, która patrząc w błękitne, głębokie jak jeziora oczy Smętka, do reszty się w nim zakochała. On z jednej strony odwzajemniał uczucie, ale no, trochę chyba przeczuwając, co może się stać, bał się jej wiele obiecywać. Ona jednak tęskniła i czekała, kiedy tylko on wyruszał w powiedzmy, takie wyprawy, by doglądać swoich ziem. I za każdym razem tęskniła. On często wracał i z nią się spotykał. Natomiast właśnie gdzieś w tych spotkaniach przewijał się ciągle taki smutek, taka melancholia i taka ostrożność, że on nie chciałby jej obiecywać zbyt wiele. No i okazało się, że po latach na tę ziemię zaczęli przybywać ludzie, którzy wycinali coraz więcej drzew, a zanieczyszczali coraz bardziej rzeki, bo zaczęli wznosić duże miasta, które wiązały się i z większą ilość, większym ruchem tutaj ludności, właśnie z wykorzystywaniem drewna, z zajmowaniem powierzchni lasów pod zabudowy, i smętek tracił swoje królestwo, aż w końcu, żegnając się ze swoją kochaną na zawsze, powiedział: ludzie wybrali taki los, dla mnie nie ma tu już miejsca. Być może spotkamy się jeszcze kiedyś, kiedy ludzie zmądrzeją i zaczną szanować przyrodę, ale póki co muszę odejść gdzieś, gdzie będzie mi lepiej.
3: A co z ukochaną?
2: No, ukochana wypłakiwała sobie oczy. Nie jest to szczęśliwe zakończenie tej legendy, natomiast zostawia ona taką obietnicę, a może naukę właśnie w tym kierunku, żebyśmy o naszą tą przyrodę wspaniałą, warmińską, mazurską dbali i nie zapominali, że jest ona naprawdę wielką cennością i przywilejem tak naprawdę. I musimy jej poświęcić dużo uwagi i oszczędzić przed tym zalewem cywilizacyjnym.
3: Gdyby ktoś zainspirowany tymi twoimi opowieściami chciał poznać więcej takich historii, gdzie najlepiej szukać?
2: Okazuje się, że jest całkiem sporo takich wydawnictw publikujących legendy, natomiast niektóre z nich są dość już stare i trzeba do nich się dokopywać. Ja mogę polecić też, swego czasu wyszła taka nieduża książeczka, która też nie kosztuje wiele, możecie ją znaleźć w informacji turystycznej w Olsztynie, nazywa się Nowe Legendy Olsztyna, i tam, bazując na historii, na tradycjach regionu, układaliśmy nowe legendy wraz z dzieciakami z olsztyńskich szkół. Są naprawdę przyjemne i myślę, że można zapoznać się z nimi, żeby tak poszerzyć sobie horyzonty. One też zawsze opierają się o jakieś historyczne prawdy. Natomiast w ramach akcji Olsztyn Aktywnie latem organizowane są też spacery z opowiadaniem legend. Te legendy są oparte o, powiązane z tym takim krótkim na razie szlakiem figurek, które odnoszą się do legend Warmii i Mazur, ale serdecznie zapraszam, żeby śledzić stronę Olsztyn Aktywnie, gdzie będą pojawiać się terminy.
3: Legendę o smętku opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK po Olsztynie, Warmii i Mazurach, a przed nami jeszcze jeden temat, tym razem niezwiązany z legendami. Jeśli myślicie o tym, żeby przygarnąć jakiegoś futrzaka, to mam dla Was opcję. Fundacja Permondo opiekuje się starymi i chorymi kotami, które często potrzebują pomocy człowieka. Niestety, niewiele osób decyduje się na adopcję mruczków, staruszków, i o tym, jaki jest to problem, opowie nam prezeska fundacji Magda Orłowska.
4: Od nas z kociego azylu bardzo mało kotów się wyadoptowuje, bo nasze koty wymagają specjalnej opieki. Ale poza tymi kotami, które są w kocim azylu, my wyadoptowujemy też całą kupę innych kotów. One nie trafiają w ogóle do nas, tylko są w domach tymczasowych, albo od razu znajdują dom tymczasowy, a później w tych domach tymczasowych zostają. Więc ta rotacja jest, natomiast w samym kocim azylu, chcielibyśmy, żeby ta rotacja była większa, ale niestety nie jest, tak? Niestety nie jest, nikt nie chce starego, chorego kota, choć naprawdę jest wielu osób, które serce na te koty otwierają i wtedy jest to święto dla nas. Z jednej strony liczymy je oddając, ale z takim poczuciem, że robimy coś dobrego dla tego kota, bo to nie nasze uczucia się liczą, tylko dobro tych zwierząt, tak?
3: Teraz w tym momencie też sobie tak pomyślałam, że ten, kto nas usłyszy, a właśnie ma takie dobre serduszko i chciałby pomóc, to może się do Was zgłosić, można zostać wolontariuszem u Was.
4: Tak, mamy nabór na wolontariat non-stop. I muszę tu też podkreślić, że tu nie chodzi tylko o sprzątanie kuwet, sprzątanie kociego azylu, co niestety jest naszym głównym zajęciem, ale także różne inne działania, takie jak pomoc w organizowaniu imprez, prowadzenie social mediów, pomoc właśnie w sprzedaży tych rzeczy, które pozyskaliśmy od darczyńców. Można także być fundraiserem, czyli zgłaszać się do firmy czy do jakichś osób prywatnych, które nas wesprą w jakiś tam sposób, niekoniecznie finansowy, tylko właśnie w postaci darów czy jakiejś usługi. Mamy całe mnóstwo wspaniałych darczyńców, którzy wspierają od lat, ale wolontariuszy zawsze nam brakuje. Wolontariusz może także na przykład właśnie zająć się dokarmianiem na przykład raz czy dwa razy w tygodniu kotów, które na przykład tracą opiekuna, tak? Czyli karmiciela tak zwanego nieładnie, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że karmiciele to przeważnie osoby starsze. One chorują, niestety odchodzą, a stada tych kotów pozostają. Więc bardzo ważnym jest, żeby tych młodych ludzi, czy w średnim wieku, zachęcić do tego, żeby przejmowali obowiązki tych karmicieli, którzy nie są w stanie już tymi zwierzętami się opiekować. Więc my też jakby pośredniczymy w takich działaniach. Więc dla obojętnie kto jaki ma talent, może u nas zostać wykorzystany.
3: I co najważniejsze, będzie dużo czasu na to, żeby pokiziać kotki.
4: Dokładnie tak. A tego im naprawdę życzymy, dlatego że my tu nie jesteśmy w stanie, mimo to, że bardzo kochamy te zwierzęta jak nasze i one są częścią naszej dużej kociej rodziny, ale mimo tego, że tu są naprawdę super warunki, ludzie się dziwią, Boże, tu jest jak w domu, to jednak to nie jest dom. To nie jest dom. Każdy kot potrzebuje swojego człowieka i tego życzymy nam, czyli naszym podopiecznym i wszystkim kotom, które żyją na ulicy, bo marzymy o tym, żeby na ulicach kotów w ogóle nie było.
3: Do tych życzeń prezeski Fundacji Bermondo Magdy Orłowskiej oczywiście się przyłączam, a Wam zostawiam pod rozwagę pomysł zostania wolontariuszem i spędzenia trochę czasu z kotami, które, zapewniam Was, są cudownymi stworzeniami, charakternymi oczywiście też, ale powiadam Wam, po przekroczeniu progu kociego azylu przy bohaterów Monte Cassino wsiąka się na dobre, bo ilość wdzięczności i miłości, jaka wypływa z tych puchatych stworzeń, nie zna granic. I nawiązując do cytatu z początku naszego spotkania, mają one magiczną moc, niczym arabska noc. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Słuchaliście magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dzięki i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy spędzili wspólnie kolejny kwadrans. A w tym kwadransie pojawi się kilkoro gości i będą opowiadali nam o naprawdę różnych rzeczach. W programie m.in. dokończenie spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciejem Wróblem, którzy spotkali się w Olsztynie z mediami i nauczycielami, żeby porozmawiać o edukacji medialnej. Oprócz tego w najbliższym kwadransie będziemy też Wam podpowiadali, na co ostatnio Urząd Miasta wydał pieniądze i jak na tym będą mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna, na przykład w kryzysowej sytuacji. Podpowiemy też, na jaki spektakl warto się teraz wybrać do podolsztyńskich lasów. A na koniec jeszcze będzie trochę o drogach. Zapraszam Was na najbliższe 15 minut z 95. A teraz zgodnie z obietnicą zaczniemy od tematu edukacji medialnej i wystąpienia minister edukacji Barbary Nowackiej.
6: I trzeba tylko popatrzeć, na ile te wakaty, o których pan redaktor wspomniał, patrząc na te pana dane, one mogą być z lipca. Kiedy dopiero szkoły widzą, że ten i ten i ten nauczyciel zmieni pracę i mówią, będziemy potrzebować w tym miejscu nauczycieli, ale realne dane, ile brakuje nauczycieli, będziemy mogli podać w połowie września, no bo wtedy już każdy dyrektor zakontraktuje potrzebnych mu nauczycieli. Widzę, że to jest tendencja spadająca, ale nadal, w szczególności dla nauczycieli ścisłowców, niepokojąca. Stąd ministerstwo też działa na rzecz dwóch obszarów. Po pierwsze zatrzymywania ludzi w zawodzie nauczycielskim, a po drugie przyciągania młodych osób. I będziemy o tym też, o planach ministerstwa na najbliższe miesiące, komunikować niedługo, co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej wybierali ten zawód. Ja wczoraj przypadkiem spotkałam młodego człowieka, który właśnie skończył studia pedagogiczne, powiedział, zaczynam pracę w szkole i opowiedział mi o tych swoich wyzwaniach, pewnych obawach, które są. Też mój wielki apel do rodziców, żeby pamiętali, że nauczyciel to ktoś, kto spędza z ich dzieckiem bardzo często wiele godzin, często dłużej z nim rozmawia niż niektórzy członkowie rodziny. I trzeba go po prostu otoczyć szacunkiem, dbać o jego prestiż, bo to jest jeden z powodów, w których nauczyciele mówią, że nie czują tego prestiżu zawodowego. To nie jest wyłącznie kwestia wynagrodzeń. To jest również atmosfera wokół zawodu nauczyciela. Pani redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też pokazuje, jak wielkie wyzwania stają zawsze przed dyrektorami szkół. I tak jak w realizacji poszczególnych przedmiotów i treści programowych, tak przy realizacji modułów, tu kluczowa jest rola dyrektora szkoły, który też wie, którzy nauczyciele czego uczą, będzie miał spotkanie, czy już mieli spotkania. Z tego co wiem, pani kurator Skrzypczyńska, która jest tutaj ze mną, miała spotkanie w Elblągu z dyrektorami szkół, żeby powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych zmian, do prowadzenia modułów. Ale to jest odpowiedzialność dyrektora. I dyrektorzy po prostu to doskonale wiedzą. My naprawdę mamy dyrektorów, którzy są doświadczeni, przygotowani. To nie jest łatwe być dyrektorem szkoły, ale doskonale wiedzą, jak dogadywać nauczycieli. Kiedy szkoła jest dobra, kiedy uczniowie chodzą do niej z satysfakcją, a nauczyciele również mają z tego przyjemność, wtedy, kiedy jest dobry dyrektor. I to dyrektor dba o to, by każda podstawa programowa była realizowana. Ale oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, to jest też nadzór kuratoryjny. I w momencie, kiedy mogłyby być wyzwania, problemy, czy nawet czasami jakieś pytania, czy rodziców, czy uczniów, jak realizowany jest ten moduł, zawsze jest kuratorium, które ma też te narzędzia sprawdzające i kontrolne, ale również wspierające. I właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten moment, kiedy kuratorzy oświaty opowiadają dyrektorom, w jaki sposób można dobrze realizować, jakich dobrych praktyk używać, jak zadbać o to, żeby się nauczyciele dogadali. Czy nauczyciele się dogadają? Ja wierzę w nauczycieli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nauczyciele, którzy wiedzą, że mają do zrealizowania podstawę programową moduł, powiedzieli, a ja myślałem, że to ktoś inny, bo są odpowiedzialnymi ludźmi. I tak przygotowaliśmy podstawę programową, by było im łatwo się też ze sobą porozumieć. Ale przede wszystkim tu jest wielka rola dyrektorów i ewentualnego wsparcia kuratorium. A ja do tych dwóch instytucji zaufanie mam. Takiej prozy życia oczywiście można się obawiać każdego dnia, bo przecież dzisiaj już każdy nauczyciel ma prawo do swoich poglądów. Natomiast to, co daje edukacja medialna, to daje młodzieży narzędzia do zadania sobie pytania, dlaczego ktoś opowiada mi taką czy inną wersję, dlaczego ktoś ma takie zdanie, czy to jest fakt, czy to jest opinia. To, co my dajemy, to dajemy młodzieży narzędzia weryfikacyjne. I to nawet dobrze, że będą mogli czasami zweryfikować to w najbliższym otoczeniu. W klasach w 7 i 8 to jest trochę już wyższy poziom tej edukacji medialnej. Tam dokładnie omawiamy temat chociażby baniek informacyjnych, tam będzie omawiany temat baniek informacyjnych, tam będzie też starannie przygotowanie do tego, by rozróżniać fakt od opinii, od publicystyki i zastanowić się, kto, dlaczego, w jakim medium i co przekazuje. Natomiast to, jak edukować polityków, to jest wielkie wyzwanie i widzimy je każdego dnia, ale tu jest też rola państwa, wolnych mediów do weryfikowania naszych wypowiedzi i też do poszukiwania źródeł prawdy. My to robimy cały czas, nasz rzecznik rządu też dołączył do akcji informowania o dezinformacjach i rozpakowywania fake newsów, ale mówiąc zupełnie odpowiedzialnie, przez lata temat edukacji medialnej w ogóle w przestrzeni publicznej nie istniał. Młody człowiek nie miał gdzie się dowiedzieć, w jaki sposób odróżniać prawdę od fałszu, jak szukać źródeł. Jak miał szczęście, trafił, tak jak pani mówi, na polonistkę, która wskazała, powiedziała, na informatyka, który podpowiedział coś. Dzisiaj to będzie standard. Cała reforma tworzona jest na podstawie najlepszych doświadczeń polskich nauczycieli. Oni pisali podstawy programowe. Zasięgaliśmy radę specjalistów od mediów, ale to jest stworzone przez nauczycieli praktyków, którzy mówili, tak, z tym jest problem. Młodzież spędza przed ekranem bardzo dużo czasu i widzimy różne konsekwencje. Widzimy konsekwencje w świecie polityki, ale i w świecie kultury, w świecie zdrowia. Młodzież czerpie często kompletnie bezrefleksyjnie informacje z portali społecznościowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako ministerstwo odpowiedzialne za politykę młodzieżową, prowadzi działania do tego, by ograniczyć dostęp do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. No, dziesięciolatek, nawet przy najlepszej edukacji medialnej, nie będzie w stanie odróżnić dobrze przygotowanej dezinformacji ruskiej propagandy od informacji wyglądającej na wiarygodną. A jak patrzymy na źródła finansowania niektórych wpływowych influencerów czy mediów, to też można się zastanowić, komu służą i temu służymy edukacja medialna, aby to młody człowiek umiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, komu to służy.
1: O edukacji medialnej opowiadała nam minister edukacji Barbara Nowacka. A przed nami kolejny temat i zakupy olsztyńskiego Urzędu Miasta. O tym, na co zostały ostatnio wydane pieniądze, opowie nam Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu.
7: Olsztyński magistrat wzbogacił się o 3 nowe defibrylatory AED wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 17 tysięcy złotych zrealizowano przy wsparciu PZU Życie S.A. z pieniędzy Funduszu Prewencyjnego. Nowe defibrylatory znalazły się w 3 lokalizacjach. W ratuszu przy placu Jana Pawła II 1, budynku magistratu przy ulicy Wyzwolenia 30, oraz w Olsztyńskim Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Dworcowej 3. Rozmieszczenie nowych urządzeń w budynkach Urzędu Miasta i jednostki miejskiej ma zwiększyć dostępność sprzętu ratunkowego w miejscach, w których każdego dnia przebywają zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy załatwiający sprawy urzędowe. Nowe defibrylatory to kolejny element wyposażenia, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejskich obiektów. W sytuacji zagrożenia życia szybki dostęp do AED obok natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i rozpoczęcia resuscytacji może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy.
1: O nowych defibrylatorach, które pojawiły się w różnych budynkach należących do olsztyńskiego ratusza, opowiadał nam Patryk Pulikowski. A przed nami spotkanie z Adamem Pietrzakiem, który z kolei będzie nam opowiadał o jednym z najbardziej wyjątkowych zjawisk przyrodniczych, którego możemy doświadczać teraz między innymi w podolsztyńskich lasach.
8: Wrzesień to w warmińsko-mazurskich lasach naprawdę wyjątkowy czas. Właśnie teraz możemy usłyszeć jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej przyrody. Potężny, donośny ryk jelenia. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni i szczególnie wieczorem, w nocy oraz wczesnym rankiem możemy usłyszeć, jak kolejne byki odpowiadają sobie gdzieś w głębi lasu. Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów. I właśnie temu służy m.in. ten charakterystyczny ryk. To informacja dla innych jeleni. Jestem tutaj, jestem silny, to jest moja chmara. Czasami już sama wymiana głosów wystarczy, żeby słabszy rywal się wycofał, ale zdarza się też, że dochodzi do bezpośredniego starcia i jelenie krzyżują poroża. Dla nas może wyglądać to bardzo widowiskowo, ale dla zwierząt jest to ogromny wysiłek. Warmia i Mazury ze względu na duże kompleksy leśne są świetnym miejscem do słuchania rykowiska. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie próbujmy za wszelką cenę podchodzić do zwierząt. Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony. Jeśli jesteśmy w lesie z psem, prowadźmy go na smyczy. I przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tutaj gośćmi. Las jest domem dzikich zwierząt. I chyba właśnie na tym polega magia rykowiska. Nie trzeba żadnych specjalnych atrakcji. Wystarczy czasem stanąć wieczorem na skraju lasu, zachować ciszę i po prostu słuchać. To jeden z najpiękniejszych jesiennych spektakli warmińsko-mazurskiej przyrody.
1: Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie był naszym gościem i to on opowiadał nam o rykowisku, które właśnie teraz odbywa się między innymi w podolsztyńskich lasach. I mam dla Was jeszcze jedną informację, taką z gatunku bardziej urzędowych. Za chwileczkę, za momencik na naszej antenie pojawi się głos Elżbiety Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrady w Olsztynie, która nam będzie opowiadała o tym, że no cóż, po prostu S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem jest coraz bliżej, a to dlatego, że wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S16 właśnie Olsztyn Wschód-Barczewo. Uzyskanie decyzji otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji w terenie. A o szczegółach nasza gościni.
9: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę obecnie drogi krajowej nr 16 do standardu drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 11 km. Inwestycje realizuje firma Budimex, z którą umowę podpisaliśmy 27 września 2024 roku. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe: Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę systemu odwodnienia i systemu zarządzania ruchem. Inwestycje uwzględnią rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie, powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej nawierzchni, w tym destruktu asfaltowego. Uzyskanie decyzji z RIT na odcinku Olsztyn Wschód-Barczewo to kolejny krok w rozbudowie trasy pomiędzy Olsztynem a Biskupcem do parametrów drogi ekspresowej. Na sąsiednim odcinku Barczewo-Biskupiec od tego roku prowadzone są już roboty budowlane. Łączna długość obu zadań wynosi ponad 29 km. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda warmińsko-mazurski. Powołani przez niego niezależni biegli i rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla Generalnej Dyrekcji do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
1: Elżbieta Milner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie opowiadała nam o tym, że droga S16 łącząca Olsztyn Wschód z Barczewem jest o krok bliżej realizacji. I tym akcentem kończymy tę część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, Aga Wiśniewska. I już teraz zapraszam Was na część kolejną, która za chwilę na naszej antenie się pojawi.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry wszystkim tym, którzy już z nami byli i wszystkim tym, którzy dopiero do nas dołączyli. Aga Wiśniewska z tej strony, słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ostatnimi czasy przypominałam Wam, na co można wybrać się do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, ale oczywiście to nie jedyny teatr działający w naszym pięknym mieście. Dlatego teraz propozycja dla nieco młodszych widzów, ale i ci starsi z pewnością znajdą coś dla siebie. Przeglądamy repertuar olsztyńskiego teatru Lalek, a w nim między innymi Zakurzona Królewna, na którą możecie wybrać się jeszcze w tym miesiącu.
10: Autorem tekstu tej prapremiery jest Piotr Rowicki. Za reżyserię odpowiada Lena Alberska, scenografia Natalia Krynicka, kostiumy Magdalena Gajewska, muzyka Bartłomiej Alberski, teksty piosenek Karolina Liminowicz, reżyseria świateł Biurek Świtoń, obsada Elżbieta Grat, Agnieszka Harasimowicz, Jagna Polakowska, Jarek Cupriak, Adam Hajduczenia. Ale taką ciekawostką jest to, że w tym spektaklu gra nasze lalki z magazynu, które czekają na swoje ponowne 5 minut, więc pozwolę sobie również przeczytać, jakie lalki wykorzystujemy. Jest tutaj lalka burmistrza ze starej wersji spektaklu Krawiec Niteczka, scenografia Jana Zielińskiego, królewna Lala z spektaklu Trzewiczki Szczęścia, scenografia Alicja Chodyniecka-Kuberska, doktor Proktor, scenografia Monika Wójcik, wilk z niebieskiego ptaka, scenografia Paweł Kubiczka, lalka Strzała Putek, scenografia Jacka Zagajewskiego, i Jacka Zagajewskiego jest również lalka z królowej Królewny Wełenki oraz lalka ze Złodzieja Snów, scenografia Urszula Kubicz-Fik. Tym samym oddaję głos reżyserce, która zadysponuje, że zaraz obejrzymy zapewne fragment spektaklu.
11: Tak, zapraszam Państwa na fragment spektaklu.
12: Strzała Putki są dzielne, myszka też. Nie.
11: Proszę pani. Proszę przestać. Kto tu jest? My.
13: Lena Alberska, reżyserka. No jest to na pewno taki ukłon w stronę tradycji, pamięci, ale nie w rozumieniu może takim, jak nam się kojarzy z lekcji historii, tylko bardziej o takich drobnych elementach, które budują naszą rzeczywistość, codzienność i które potem wpływają na to, jak myślimy o naszym życiu. Tak, myślę, że to takie wartości, można powiedzieć, że tak. To jest spektakl o potrzebie bycia potrzebnym, o tym, że teatr to jest bardzo dobre miejsce na to, żeby w nim zamieszkać, w sensie nie tylko fizycznym, ale też takim emocjonalnym. To jest historia czwórki czy piątki przyjaciół, wieloletnich przyjaciół z bardzo długim stażem, którzy nie godzą się na to, co proponuje im rzeczywistość, nie chcą być zaszufladkowani, nie chcą być zepchnięci na drugi tor i w swój właściwy sobie bardzo ekscentryczny sposób sprzeciwiają się rzeczywistości i pędzącemu światu. Bardzo trudnym by było spreparowanie takich lalek, bo już nawet nie ma takich materiałów, które by mogły imitować te stare lalki, dlatego zupełnie chyba nikomu nie przyszło do głowy, że te role starych lalek mogłyby grać jakieś nowe lalki, bo to by było zupełnie bez sensu i też wbrew idei tego, co właśnie ten spektakl ma przecież nam zaprezentować, prawda? No tak, my się tutaj odwołujemy do takiej mitologii, może teatralnej, bo dużo się mówi o duchach teatru, że to są takie osoby, które były pełne pasji, które nie mogły się rozstać po prostu z tym miejscem, bo często jest tak, że jak kochamy swoją pracę, to właśnie utożsamiamy się z nią całe swoje życie i poświęcamy. Bardzo często w teatrze mamy takie sytuacje i bardzo często taka osoba nie układa sobie życia prywatnego, nie ma nic, nikogo, kto by też tęsknił poza tymi właśnie teatralnymi przyjaciółmi i często jako ten duch, tak wierzymy w to, my w teatrze, zostaje na zawsze i przechadza się korytarzami, patrzy, jak idą kolejne premiery i tak dalej. Więc no tak, no my tak w teatrze trochę w to wierzymy, trochę z przymrużeniem oka, trochę może nie. W każdym razie tak, no nie chciałabym tutaj żadnego ducha urazić, więc powiem, że tak, mamy nadzieję, że ta premiera też będzie im się podobała. To było tak, że Piotr Rowicki już dawno temu, z 10 lat temu napisał ten tekst. Ten tekst dostał jakąś nagrodę w Centrum Sztuki Dziecka, wyróżnienie chyba w konkursie na tekst dla dzieci i młodzieży i my też trochę wykopaliśmy z dyrektorem ten tekst i dlatego został zrealizowany. I już jak przeczytaliśmy tekst, to wiedzieliśmy, że wykorzystamy oczywiście aktorów, którzy się tam właśnie kurzą i czekają na powrót do świateł i braw.
14: Elżbieta Grat, gram zakurzoną królewnę. Ta lalka właśnie, która gra tą główną rolę i tą lalką zaczynałam pracę tutaj w teatrze w Olsztynie, od razu po studiach w 1990 roku. Pamiętałam o niej z takich anegdot, historyjek, to jeszcze to, że ta lalka ma moje włosy. Moje obcięte włosy, prywatne wtedy były i ta lalka ma moje włosy, bo miała być trochę do mnie podobna. Ja potem grałam tę samą postać w żywym planie, tak samo ubrana jak ta lalka. I to były Trzewiki Szczęścia i to Królewna Lala właśnie. Także teraz znowu powrót do Królewny Lali, która gra zakurzoną królewnę po prostu. Tutaj się bardzo różni, ta lalka troszeczkę została inaczej teraz spreparowana na potrzeby tego spektaklu, dlatego że ta lalka jest jawajką i wkłada się jakby rękę w lalkę, tak? W sukienkę. A teraz jest tak, że ten kołeczek, który powinien być ukryty, jest na wierzchu, dlatego że tutaj są inne warunki. Nie gramy na parawanie. Tam była gra na parawanie, czyli aktora nie było widać, była widoczna tylko lalka. Teraz tutaj gramy w żywym planie tymi lalkami, więc te lalki no, troszeczkę są inaczej jakby przystosowane do grania. Królewna, jak i wszystkie postaci w tym spektaklu czekają na rolę. Czekają na to, żeby wznowić ich, żeby grały, żeby cały czas były, uczestniczyły. No niestety te lalki wiadomo, że odchodzą do magazynu. Przestajemy grać spektakl, lalki wracają, idą do magazynu i no zazwyczaj już są bardzo rzadko, czasami są jeszcze używane, ale no niestety rzadko to się zdarza. Więc te wszystkie postaci czekają na rolę, po prostu czekają na granie i my jako duchy tych ról, tych aktorów też chcemy grać, po prostu chcemy grać. No i królewna zaczyna walczyć o to, żeby była ta rola, żebyśmy wrócili do teatru.
15: Tomasz Koczerowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
16: Rozmawiamy tym razem o przedostatniej premierze tego sezonu artystycznego, czyli o spektaklu Zakurzona Królewna. No właśnie, co się kryje pod tym tytułem i w takim razie, no właśnie, jaką historię chcecie nam opowiedzieć?
15: Chcemy opowiedzieć trochę o historii Teatru Lalek, ponieważ ten tekst Piotra Rowickiego, mimo że w tytule ma Zakurzona, wcale nie jest aż tak stary. On kilka lat temu został nagrodzony w konkursie na sztukę dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Zakurzył się na kilka lat, bo nie miał jeszcze prapremiery i ją realizujemy. To jest opowieść o lalkach, które zeszły z afisza, to znaczy ze spektakli, które zeszły z afisza, które chciałyby mieć kolejne swoje 5 minut. Natomiast no, przygoda szykuje się ogromna, ponieważ ich magazyn i teatr ma zostać sprzedany. Na miejsce teatru i magazynu ma powstać centrum handlowe. Więc oczywiście zbierają siły, jak w najlepszych przygodówkach i walczą. Walczą o to, żeby teatr był dla ludzi ważny. Ten spektakl też odpowiada bardzo mocno na to, czy sztuka to praca, czy teatr to praca, czy kultura to praca w dobie dzisiejszej bardzo niesprawiedliwej debaty wobec ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów zawodowych. Myślę, że jest to szczególnie istotny spektakl, żeby młodzi widzowie i bliscy im dorośli zobaczyli, że to nie jest tak łatwo stanąć z lalką w ręku i nadać jej życie, że to jest ciężka praca, obciążająca fizycznie kręgosłup, a także działająca na wyobraźnię, pracująca na rozwój wyobraźni kolejnych pokoleń. Ten spektakl jest bardzo mocno zaangażowany w sprawę tego, że teatr jest nam potrzebny do budowania więzi społecznych, do rozwijania emocji, współczucia, empatii. I o tym to jest. A przy okazji mamy taką, w takiej pigule, historię teatru lalkowego.
16: No właśnie, czy w związku z tym też sięgnęliście do swoich magazynów i będziemy mogli zobaczyć ponownie jakieś lalki, które no już swoje właśnie lata świetności mają za sobą?
15: Tak, wydobyliśmy z naszego magazynu przepiękne lalki, które mają swoje kolejne 5 minut. Na naszej stronie internetowej podpisaliśmy, z jakich spektakli wykorzystujemy te formy. Natomiast

0: żeby zobaczyć te lalki, które mówią swoim głosem. To jest bliskie dzieciom. Dla dorosłych będą również smaczki odpowiednie, tak jak w Shreku, tak jak w naszym spektaklu Zmień się, gdzie dzieci odbierają jedną warstwę fabularną, a pewne zakodowane fragmenty odczytują dorośli i potem mogą wspólnie o tym spektaklu porozmawiać, bo to jest to 6+, to jest dolna granica, ona nie ma górnej. Na nim będzie, mam nadzieję, się świetnie bawił 6-latek, jak i 15 i 60-latek. U nas dzieją się rzeczy bardzo równolegle. Przygotowujemy z Jeziora Łabędzie w autorstwa i reżyserii Honoraty Mierzejewskiej-Mikoszy spektakl dla dzieci powyżej 4 roku życia. Na dużą scenę, dużo lalek, dużo wizualnych, plastycznych rozwiązań.
1: Czy to będzie odwzorowany ten klasyk?
0: Zdecydowanie nie. To jest tylko inspiracja. Nawet tytuł się różni, chociaż nie słychać tego w radiu. Jak zobaczycie Państwo kiedyś plakat czy tytuł, to jest Jezioro przecinek Łabędzie. To jest z inspiracji baletem Czajkowskiego, natomiast nie jest to balet. To jest spektakl lalkowy, wizualny, plastyczny, inspirowany tą historią, którą Czajkowski zapisał w librecie, natomiast autorsko przetworzony, można powiedzieć od podstaw, zrobiony przez naszą etatową aktorkę i reżyserkę i specjalistkę, jedną z najlepszych specjalistek w dziedzinie teatru dla najmłodszych widzów, Honoratę Mierzejewską-Mikoszę. Ja oglądając realizowane lalki, patrząc na projekty, które nam zostały dostarczone, uważam, że to przepiękny spektakl. Myślę, że po pierwsze bardzo wzruszający, z elementami w ogóle jakichś regionalnych nawiązań, bo będą warmińskie czepce w tych rozwiązaniach plastycznych. Będzie praca z kamerą, z teatrem cieni, ale przenikający się plan. To będzie naprawdę przepiękny, wizualny teatr.
1: Fabularnie o czym to będzie?
0: To jest historia oczywiście o miłości i wcale nie dwóch łabędzi, ale historia miłości osoby zaklętej w łabędzia, którą mu trzeba odczarować.
1: I też miałam okazję tutaj na korytarzach spotkać jeszcze Marcina Rumińskiego, który też zdradził, że będzie właśnie muzykę do tego spektaklu przygotowywał.
0: Tak, cieszę się, bo Marcin jedną realizację w tym teatrze już miał i wrócił do współpracy z nami po kilku latach. To był wybór reżyserki. Bardzo mnie osobiście cieszy, że twórcy wracają do Olsztyńskiego Teatru Lalek. Na pewno będzie to mocna muzyka z wykorzystaniem też jakichś regionalnych, ludowych fragmentów, ale też z jakimiś nowoczesnymi brzmieniami.
2: Lalki!
3: Lalki!
4: Lalki!
3: Lalki!
2: O jak! Właśnie tak? A to mi się śni. O, tyle mam na głowie. Muszę się wyciszyć.
1: Zachęcam Was do tego, żebyście i Wy się wyciszyli, na przykład wybierając się do Olsztyńskiego Teatru Lalek. O spektaklu Zakurzona Królewna, na który możecie wybrać się teraz do Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz o kolejnym spektaklu, który z pewnością jeszcze do tegorocznego repertuaru olsztyńskich lalkarzy powróci, opowiadał nam m.in. dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski. I oczywiście będę Wam jeszcze przypominała, na co wciąż warto zerknąć szerszym okiem, przeglądając repertuar Olsztyńskiego Teatru Lalek, ale to już nie teraz, bo teraz zaproszę Was na nieco dłuższą przerwę i odrobinę relaksu przy doskonałej muzyce, którą serwuje Wam oczywiście Meloradio. A za kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do

0: wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Rany, Julek, czy was też tak wszystkich zagilało? Jakieś okropieństwo unosi się w powietrzu i po prostu co chwilę kogoś atakuje. Jest coraz więcej przeziębionych osób w moim otoczeniu. Jednakowoż mam nadzieję, że wytrzymacie się zdrowo. Jakoż i ja. Aga Wiśniewska. Dzień dobry. Zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się materiał z konferencji, podczas której były omawiane sprawy związane z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Najtęższe szczegółowy dyskutowały o tym, jaka będzie przyszłość tej właśnie placówki medycznej, która przy okazji też odebrała specjalny certyfikat akredytacyjny, który ma dla nich ogromne znaczenie. I właśnie o tym wyróżnieniu już za chwilę będzie nam opowiadał dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie, uniwersyteckiego oczywiście.
8: Bogdan Wodarczyk, dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie.
7: No właśnie, pani minister o tym wspomniała, że czasami się chyba zastanawiacie jako dyrektorstwo też właściwie po co się starać o te certyfikacje. No to właśnie, po co ona jest?
8: To jest bardzo ważny moment dla nas, uzyskanie takiego certyfikatu w ochronie zdrowia. Jest to potwierdzenie jakości oraz bezpieczeństwa funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala. Certyfikat akredytacyjny pozwala stwierdzić, że szpital akredytowany spełnia wszystkie najwyższe normy w zakresie opieki zdrowotnej, przede wszystkim normy w zakresie jakości pracy wewnątrz szpitala, organizacji, farmakologii, laboratorium i wszystkich aspektów funkcjonowania skupionych w 14 dziedzinach szpitala oraz w 169 normach, które powinien szpital spełniać. To jest ważne dla nas, ponieważ spełnienie tych wszystkich norm powoduje, że pacjent jest zaopiekowany. Tak jak pani minister powiedziała, nasz wynik w zakresie obsługi czy współpracy z pacjentem i jakości obsługi pacjenta był na jeden z najwyższych, 94%. Jest to wysoka nota i to jest element, który powoduje, że nasi pacjenci mogą się czuć bezpieczni w naszym szpitalu i dobrze zaopiekowani z punktu widzenia tych świadczeń medycznych, które oferujemy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ponadto jest jeszcze jeden element, taki porównywalny z punktu widzenia innymi szpitalami. Nie wszystkie szpitale uzyskują certyfikaty, więc my jako pacjenci, a wszyscy możemy być tymi pacjentami, chcielibyśmy się lepiej leczyć w tych szpitalach, które spełniają najwyższe standardy, te, które są określone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. I w tej sytuacji to jest ważny element, że dla naszego szpitala i rzeczywiście, tak jak pani minister wspomniała, duże święto, że uzyskaliśmy też ten certyfikat. Jest to także element dużego wysiłku całego personelu naszego szpitala, za który bardzo dziękuję, który jest w codziennej pracy wykazywany z pacjentem, jak i w innych obszarach tak zwanego zaplecza szpitala.
7: Czy to się wiąże z jakimiś finansami dla Was?
8: Tak, to również się wiąże z finansami, ponieważ szpitale certyfikowane mają wyższy kontrakt i o współczynnik, w zależności od tego, jaki element uzyskują w wyniku. W naszym przypadku jest to ponad 1 000 000 zł dodatkowego przychodu rocznego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Jak długo się o taki certyfikat trzeba starać?
8: Certyfikat jest elementem, można powiedzieć, ciągłym. My jako szpital uniwersytecki mieliśmy certyfikat wcześniej już akredytacyjny. Niemniej jednak od 2025 roku zmieniły się normy w opiece zdrowotnej i te normy, które musieliśmy spełnić, obowiązują właśnie rok i wszystkie te elementy musieliśmy dopasować w naszym szpitalu do tych nowych norm, tak jak wspomniałem, 169 standardów obowiązujących we szpitalu.
7: A to wyjątkowe wyróżnienie przyznała szpitalowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Mam tu ze sobą dzisiaj certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, który jest wypracowany ciężko, konsekwentnie przez szpital kliniczny. Myślę, że właściciel może być dumny, panie rektorze, z tego, że szpital otrzymał ten certyfikat, a dla mnie to coś więcej, panie dyrektorze, niż tylko to piękne pudełko, dlatego że sama przechodziłam przez certyfikację zarządzając szpitalami i wiem, ile to wysiłku wymaga, jak wiele zespołów ludzi trzeba zaangażować w to, żeby ten certyfikat uzyskać, a szczególnie cieszy mnie wynik, który Państwo osiągnęliście w obszarze opieki nad pacjentami, 94%. To naprawdę zasługuje na dzisiejsze uznanie i podkreślenie i myślę, że na pewno nieraz certyfikując się myślimy sobie, a po co nam to? Tyle pracy mamy na głowie i dzisiaj tak warto było. Dziękuję, że Pan zachęcił zespoły do tego, żeby dzisiaj ta miła chwila nastąpiła. Natomiast dla wszystkich pacjentów to jest informacja, że to jest szpital, który pracuje, działa w oparciu o najwyższe standardy, że jest szpitalem bezpiecznym dla pacjenta, że tutaj prawa pacjenta są dotrzymywane. Także bardzo gratuluję, panie rektorze, panie dyrektorze. Myślę, że na ręce, wybaczy pan, panie rektorze, ale
10: oczywiście,
9: dyrektora, bo wiem, ile to jest trudu, panie dyrektorze, naprawdę. Proszę zerkać na ten certyfikat i już się przygotowywać do kolejnej certyfikat, bo tak to jest w szpitalu.
7: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była oczywiście w Olsztynie, żeby przekazać certyfikat akredytacyjny dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego w Olsztynie. Przy tej okazji odbyło się także spotkanie między innymi z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, a to spotkanie przebiegało mniej więcej tak.
11: Przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za obecność pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, pana ministra Marcina Kulaska, naszego resortowego ministra i pana ministra Jacka Karnowskiego. Proszę państwa, tak jak zatytułowano temat rozwój medycyny akademickiej, tak też ja myślę, że państwo wszyscy się domyślacie, że tego rozwoju medycyny akademickiej nie może być, jeśli nie będziemy dążyć do rozwoju infrastruktury klinicznej, niezbędnej dla Uniwersytetu jako uczelni medycznej, czyli mowa jest o szpitalu klinicznym. I to, co mogę powiedzieć, to to, że wszyscy jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Olsztyn, Uniwersytet potrzebuje tego szpitala klinicznego i że należy go budować. Jest wiele scenariuszy, ale dzisiaj o tych scenariuszach, drodzy Państwo, mówić nie chcemy, dlatego że są elementy, które trzeba najpierw wyjaśnić, zanim przekażemy konkretne informacje. I ja przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mamy poparcie pani minister zdrowia, pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki, pana ministra Jacka Karnowskiego, pana wojewody. Jesteśmy zgodni co do tego, że w tym kierunku będziemy podążali.
9: Panie rektorze, szanowni państwo, to jest chyba taka Pierwsza i ważna chwila, w której na zaproszenie pana rektora jest zarówno minister nauki, jak i minister zdrowia, minister funduszy i rozmawiamy wspólnie na temat strategii i rozwoju uczelni, ale przede wszystkim również z zaplanowaniem świadczeń medycznych na terenie miasta Olsztyna. Rozmawialiśmy o tych wskaźnikach, które dzisiaj nie są nam obojętne, bo projektujemy ochronę zdrowia na za 5-10 lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób do strategii ochrony zdrowia podchodzili, tym bardziej, że te rozmowy również są prowadzone w obecności dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, więc każdy pieniądz, który ma być wydatkowany na inwestycje, to pieniądz, który powinien dzisiaj być zaprojektowany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi. Tutaj też ważna obecność pana wojewody, który odpowiada za mapę na terenie województwa, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Także naprawdę dużo dzisiaj cennych informacji i ta wymiana dla mnie naprawdę budująca, ponieważ widzę duży pragmatyzm w tym, co na terenie miasta Olsztyna się dzieje. Natomiast oczywiście pieniądze są ważne. My dysponujemy dzisiaj możliwościami zarówno Funduszu Medycznym, jak i w nowej perspektywie, którą projektujemy na rok 2028. I dla mnie dzisiejsza rozmowa jest taką podstawą do tego, żebyśmy mogli w środkach, o które będziemy aplikowali do Komisji Europejskiej, również ująć potrzeby regionu, ale to jest przyszłość. Natomiast w teraźniejszości też się już pewne plany pojawiają. Tak jak pan rektor wspomniał, nowy szpital jest potrzebny na terenie Olsztyna. Ja oglądałam projekt kilka miesięcy temu. Teraz cieszę się, że państwo również chcecie go przejrzeć pod względem mapy świadczeń i tego, co jest potrzebne. Myślę, że to jest taki dobry moment, w którym po prostu będziemy projektowali ochronę zdrowia taką, na którą czekają mieszkańcy Olsztyna, ale myślę, że też całego województwa, bo przecież szpitale na terenie Olsztyna zaopatrują również pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego i oczywiście również sąsiadujących województw, więc to jest na pewno ważne, więc za to spotkanie bardzo dziękuję i myślę, że tutaj też obecność pana ministra Karnowskiego świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzimy do środków, które już wydatkujemy i te, które przed nami. Także tą dobrą wiadomość może zostawimy jeszcze na późniejszą chwilę, bo to faktycznie dzisiaj również święto Szpitala Uniwersyteckiego. Stąd też ta nasza dzisiaj tutaj obecność i myślę, że za chwilę też więcej o tym, co dzisiaj miłego również w Olsztynie.
10: Dzień dobry. Proszę państwa, prawie 500 000 000 zł z KPO dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim, oczywiście w Olsztynie, oczywiście w Elblągu, ale także w Morągu, Biławie, Wełku czy w Pasłęku. Też konkretne środki finansowe dla uniwersytetu na szkolenie z jednej strony studentów, stypendia, z drugiej strony na kardiologię oraz także na rozwój kompetencji medycznych, także na cyfryzację. I to, co powiedziała pani minister zdrowia, to, co podkreślał pan minister nauki, no będą się liczyły silne ośrodki, bo tylko silne ośrodki będą potrafiły sięgnąć po bardzo duże środki unijne w przyszłej perspektywie, nie tylko te dla województwa warmińsko-mazurskiego czy dla Polski, ale także z Funduszu Konkurencyjności. Tutaj potrzeba rzeczywiście silnego ośrodka uniwersyteckiego.
11: Panie wojewodo. Szanowni państwo, ja ze swojej strony jestem przede wszystkim wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie, dlatego że plan transformacji medycznej od 2022 roku wymaga realizacji. Jesteśmy do tego gotowi, przygotowani, jesteśmy po wielu analizach. Oczywiście jeszcze mamy warianty do realizacji i tutaj podmioty odpowiedzialne muszą się generalnie swoją mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, ale niemniej jesteśmy gotowi do tego, żeby inwestycje wspomóc w szpitalu uniwersyteckim. Cóż, my ze swojej strony, pani minister, jesteśmy gotowi do tego, żeby tę mapę potrzeb realizować. Przy okazji jeszcze program ochrony ludności obrony cywilnej, tam też są zadania dla nas, dla wspólnych, dla szpitali, nie tylko lądowiska. Jesteśmy województwem granicznym, specjalnie narażonym, w związku z tym
12: też tych inwestycji proochronnych, tak powiem, żeby nie nazwać proobronnych, będzie na pewno w tej sferze również i medycyny walki i tak zwanego wsparcia sojuszniczych, czyli HNS, Human National Support. I o tym wszystkim jeszcze dzisiaj w urzędzie będziemy z panem minister rozmawiać i myślę, że z Wydziałem Zdrowia i z panem dyrektorem NZ-u i myślę, że jesteśmy w stanie przygotować się na to, co jest czeka nas w przyszłym roku, czyli na dokończenie wszystkich analiz i planów. I myślę, że te inwestycje rozpoczęte, plany wejdą w życie, myślę, że jak najszybciej. Tyle ode mnie. Dziękuję.
7: A więc na razie szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że jakiś szpital nowy w Olsztynie ma powstać. To prawdopodobnie pokłosie tego, że ma dojść do konsolidacji szpitala uniwersyteckiego, miejskiego i wojewódzkiego. Ale jak to finalnie będzie zorganizowane, na odpowiedź musimy jeszcze zaczekać. I tymi słowy zapraszam Was na krótką przerwę. Po niej oczywiście wracamy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko wszystkim Melo słuchaczom po drugiej stronie radioodbiorników. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie, między innymi, bo nie przez całe 15 minut kulturą będziemy się zajmowali. Już za chwilę będę chciała Was zaprosić na rozmowy dotyczące nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wiadomo już, że projekt został określony. Teraz trzeba jeszcze na niego znaleźć pieniądze. No i o tym, jak taka nowa siedziba olsztyńskich lalkarzy miałaby wyglądać, opowie między innymi dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski.
13: Przede wszystkim ma być funkcjonalny. Scena ma mieć porządne kieszenie, żeby można było ukryć i demontować w trakcie, zmieniać dekoracje w trakcie spektaklu. Musi mieć duże zascenie, musi mieć bezpośrednio magazyn, żeby nie tracić logistycznie na przewożeniu dekoracji z magazynu poza. Musi mieć dwie niezależne sceny, które mogą funkcjonować bez kolizji akustycznej. Bo na ten moment scena duża i scena kameralna funkcjonują w obecnej siedzibie przy ulicy Głowackiego z kolizją akustyczną, nie możemy grać równocześnie. Muszą być dobre, wygodne pracownie, plastyczne, malarskie, mechanizatorskie, stolarskie, ślusarskie, z dobrym dostępem, z dobrą komunikacją i windą towarową, żeby wszystko można było sprawnie transportować na scenę i do magazynu. No i oczywiście biura, sale teatralne, sale konferencyjne, sala prób, miejsca do działalności edukacyjnej. To ma być przestrzeń wielofunkcyjna. W marzeniu naszym jest zwiększenie widowni, nieznaczne, bo chodzi o to, żebyśmy jednak nie grali mniej spektakli, tylko żeby po prostu na każdy spektakl jednak nie było takiego dużego deficytu biletów. W marzeniach widownia zwiększa się około 50-60 miejsc na 220-230 miejsc na dużej scenie, a druga scena kameralna w typie black box, czyli z dowolnym ustawieniem widowni dla około setki widzów, obecnie scena kameralna to około 50 miejsc.
7: Tak jak wspomniałam, na to potrzebne są pieniądze. I tu kilka dobrych, ciepłych słów od sekretarza stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego.
14: Szczególnie z tego powodu, że pan dyrektor, pan prezydent, pan minister planują także tam Centrum Edukacji Teatralnej. Także jest taka możliwość, żeby w przyszłej perspektywie znaleźć środki finansowe na budowę tego teatru.
7: O swoim wsparciu zapewnia także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
15: My jako resort kultury, i tutaj deklaruję, nie wykluczamy, że będziemy partnerem miasta jako podmiot współprowadzący Olsztyński Teatr Lalek, gdy będziemy już znali wszelkie warunki budowy nowego obiektu i ostateczny jego koszt, który może opiewać na kwotę między 70 a nawet 100 milionów złotych. Te wszystkie dane będą nam znane, jak ostatecznie powstanie projekt budowlany. Jesteśmy dzisiaj zdeterminowani, by Olsztyński Teatr Lalek powstał, żeby ta siedziba w Olsztynie została wybudowana i rozpoczynamy dyskusję, jak widać, nie tylko lokalną, ale także ogólnokrajową na temat możliwości pozyskania środków na ten cel.
7: A o tym, jak ważna jest to inicjatywa? Jeszcze parę słów od prezydenta Olsztyna, Roberta Szewczyka.
16: Jesteśmy na tym ważnym etapie, że jesteśmy po konkursie architektonicznym. Już wiemy, jak funkcjonalnie ma być zaprojektowany i jak będzie wyglądał, w którym miejscu. Mamy nieruchomość, pozostaje nam właśnie zaplanować realizację, zbudować harmonogram, zbudować sposób finansowania tego obiektu funkcjonalnego, otwartego dla mieszkańców, dla młodego widza, dla starszego widza Teatru Lalek.
7: Na te inwestycje będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Tak jak zostało już tu wspomniane, wiadomo, gdzie nowy teatr będzie będzie wybudowane. Wiadomo mniej więcej, jak będzie on wyglądał. Trzeba na to znaleźć pieniądze i trzeba wybrać wykonawcę. To pewnie zajmie nam jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy. A w tym czasie cały czas możecie odwiedzać Olsztyński Teatr Lalek w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Głowackiego. A tam w repertuarze na najbliższe tygodnie między innymi spektakl pod tytułem Pchła Szachrajka, o którym opowiedzą nam twórcy.
17: Agnieszka Roszko, jestem wieloletnią aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek. Tak jak jest napisane w opisie, to jest spektakl interaktywny, a to znaczy, że będziemy prosić o pomoc naszych młodych widzów, żeby się zaangażowali w spektakl. Nie zdradzę, co to będzie, nie będę spoilerować, ale na pewno młodzi widzowie będą musieli w spektaklu uczestniczyć. A te techniki teatralne, więc przede wszystkim gra przedmiotem, ożywianie przedmiotu. Tu też nie będę spoilerować, jaki przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską. Także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską. Także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście techniki teatralne Teatru Lalek właśnie są wykorzystywane. Brzechwa jest mistrzem słowa, mistrzem dowcipu, ten dowcip tam jest, tylko trzeba go wydobyć. Bo pierwotnie w ogóle tekst Pchły Szachrajki był napisany dla osób dorosłych. Nie każdy o tym wie. Z czasem, w zasadzie chyba dopiero po II wojnie światowej, on został uznany za tekst dla dzieci. Ale tam, jak się, że tak powiem, głębiej zanurzyć, to tam jest wiele, wiele podtekstów, które tylko dorośli wyłapią. Jeszcze trzeba zauważyć to, że to jest tylko 9 obrazów. Ja przedstawiam tylko 9 obrazów. To nie jest cały tekst Pchły Szachrajki. On jest okrojony, są wybrane poszczególne sceny. Natomiast no, całość jest zdecydowanie dłuższa i tych smaczków tam jest o wiele, wiele więcej. My w naszym teatrze mamy spektakle od 0 do 100 lat, więc każdy sobie coś wynajdzie, na pewno dorośli również.
18: Tomek Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. To jest przepiękny tekst i uważam, że powinniśmy go przypominać dzieciom, dorosłym. Tutaj opiekun reżyserski tego projektu, Zbigniew Głowacki, zauważył, że Pchła Szachrajka, Brzechwy, to jest tekst, który nie powstał dla dzieci. On był opublikowany w przekroju i dopiero dzięki tej swojej przepięknej poezji przypadkiem trafił w ręce jako przeznaczenie dla dzieci. No więc mamy taki spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale i dla dorosłych, bo tam jest dużo kodów, dużo zakamuflowanych rzeczy, więc myślę, że wszyscy się będą na tym świetnie bawić. Myślę, że przede wszystkim przepiękna poezja, obcowanie z niesamowitym językiem, jakiego dzisiaj tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Po drugie, również dlatego, że wciąż szukamy tych propozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym, w takim bazowym szukaniu odbiorców. No i jest to propozycja, która bardzo się wpisuje w to, co ja myślę sobie o teatrze. Po raz kolejny, bo w zeszłym sezonie premierowaliśmy Kleksa Szkoły Wyobraźni na podstawie Akademii Pana Kleksa i myślę sobie, że jak będzie taki moment, że zagramy oba tytuły w jednym miesiącu, to można mówić, że mamy Festiwal Brzechwy prawie, że to jest przede wszystkim premiera, która inauguruje obchody weekendu z Dniem Dziecka, takie poprzedzające wielkie świętowanie. Jest Pchła Szachrajka, która potem będzie grana do chyba do połowy czerwca aż, więc zapraszam, żeby zwracać uwagę, kiedy jest u nas w repertuarze. Zapraszam na naszą stronę internetową.
19: Na koniec jeszcze chciałam w tej przestrzeni, że ponownie ją wykorzystujecie. Wcześniej był tam odegrany wampir, spektakl typowo dla osób dorosłych, teraz coś dla młodych.
18: Tak, to jest odkryta przez nas przestrzeń. Ona nie jest łatwa, ponieważ ona trochę nam zaburza takie działanie na co dzień w teatrze. Wszyscy muszą chodzić na paluszkach, żeby nie przeszkadzać, a i tak przeszkadzają. Ale z drugiej strony bardzo zwiększamy nasze możliwości dla widza. Często słyszymy, że czemu gramy tak mało, czemu nie da się kupić biletów. No bo właśnie brakuje nam przestrzeni i staramy się szukać nowych możliwości. I ta scena na piętrze, na której już premierowaliśmy Wampira dla dorosłych, teraz będzie na chwilę domem dla Pchły Szachrajki.
20: Zbigniew Głowacki, no, reżyser tego przedstawienia. Ten tekst sam się o to prosi. to jest tak, że on powoduje, ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to, do tego publiczność. No także, także to jest instynktowny wybór, powiedziałbym. Powiem, że z wielką radością. Czuję się, no w końcu spędziłem tutaj 10 lat, to kawał życia i duża część czasu, którą oddałem teatrowi. W związku z tym, no ludzie są ci sami, prawda, którzy pojawili się również nowi, ale mnóstwo jest aktorów, z którymi również pracowałem. No i to właśnie przede wszystkim te kontakty międzyludzkie są ważne, kontakty, które kiedyś nawiązałem, one wracają i z tego się bardzo cieszę. Ja sądzę, że w czasach

0: kiedy to Brzechwa pisał, czyli to był 46 rok, o ile dobrze pamiętam, czyli tuż po wojnie, jeszcze inaczej traktowano literaturę dla dzieci niż dzisiaj. I myślę, że to oczywiście, tam jest mnóstwo elementów i odniesień do dorosłych, prawda? To dorośli to jakby inaczej rozumieją, ale w tamtych czasach jakby ta literatura dziecięca nie była tak, powiedziałbym, pedagogiczna, to znaczy, że pochylano się nad dzieckiem z wielką troską i tak dalej. To dziecko miało dorastać do tekstu, a nie tekst zniżać się do dziecka. I ja myślę, że tutaj akurat jest rzeczywiście pewna przewaga właśnie tej dorosłości w tym tekście, ten kierunek do dorosłego, ale myślę, że to dzieci równie dobrze czytały. Ja pierwszy raz tę książeczkę miałem w rękach w 56 roku, w ubiegłym wieku, i jako dziecko to czytałem, czyli udało się. Także oczywiście dzieci nie chwytają wszystkiego. No tutaj między innymi dlatego są słowa, że to jest tekst już, powiedziałbym, dosyć stary i pewne pojęcia, pewne słowa są zupełnie nieznane. Na przykład żadne dziecko dzisiaj nie wie, co to są brewerie, prawda? Albo dzieci nie wiedzą, co to jest kontredans. Dlatego jest ta interaktywność, bo próbujemy właśnie również, przerywając spektakl, przypomnieć dzieciom, albo nie, powiedzieć, bo one nie wiedzą, nie przypominam, powiedzieć dzieciom, czym to jest, co to jest kontredans, co to są brewerie, prawda, co to jest flit na przykład, no tutaj takie słowo pojawia się, nikt nie wie dzisiaj, co to jest. Także to również, ta interaktywność wynika z potrzeby pewnej kontaktu z widzem.
1: A jeżeli chodzi o muzykę i to właśnie, że to jest taki muzyczny spektakl?
0: To jest jakby, to jest bardzo takie, żeby to zaistniało i wciągnęło widza, to musimy stosować różnorodne formy i muzyka jakby tutaj dodatkowo wnosi, muzyka, piosenka, bo to śpiewają dzieci razem z pchłą albo może inaczej narratorką, bo to już nie jest wiele postaci, Agnieszka Rożko się tutaj wciela. No i to wzbogaca ten tekst i jednocześnie uatrakcyjnia. Tu chodzi o atrakcję, a ta muzyka naprawdę pana Miłosza Sienkiewicza jest wspaniała, fantastyczna, mi się bardzo to podoba. To co on zrobił, będzie ważyło na losach tego spektaklu.
1: Pchła Szachrajka, spektakl przygotowany dla widzów od trzeciego roku życia bez górnej granicy, więc jeśli tylko macie ochotę i będzie ku temu okazja, to polecam wybrać się właśnie na ten monodram. A teraz w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna temat przyrodniczy. Ostatnio Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie opowiadał nam o rykowisku, czyli okresie godowym jeleni, a teraz opowiemy sobie o naprawdę wspaniałej działalności pewnego ośrodka działającego na rzecz cietrzewi.
2: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wielki sukces Lasów Państwowych, a konkretnie ośrodka hodowli cietrzewia przy nadleśnictwie Spychowo. W tym roku tutejsi leśnicy odchowali aż 125 młodych cietrzewi. To jest szczególnie ważna wiadomość, ponieważ cietrzew należy dziś do najbardziej zagrożonych ptaków w naszym kraju. Jego polską populację szacuje się obecnie na zaledwie około 200-300 osobników, więc każdy ptak, który może trafić do środowiska naturalnego, ma ogromne znaczenie dla przyszłości tego gatunku. Spośród 125 młodych cietrzewi odchowanych w tym roku w Spychowie, aż 109 zostało przekazanych do innych nadleśnic w różnych częściach Polski. Są to miejsca, w których prowadzone są działania mające na celu odbudowę naturalnych populacji tego gatunku. Pozostałych 16 ptaków zostało w nadleśnictwie Spychowo. Część z nich zostanie wypuszczona na wolność na tym terenie, natomiast część posłuży do poprawy zmienności genetycznej stada hodowlanego. Warto podkreślić skalę całego przedsięwzięcia. Ośrodek w Spychowie działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania leśnicy przekazali do środowiska naturalnego już blisko 900 cietrzewi. Przy obecnej liczebności tego gatunku w Polsce pokazuje to, jak duże znaczenie ma działalność spychowskiego ośrodka dla ratowania cietrzewia przed całkowitym zniknięciem z naszego kraju. A tegoroczny sezon nie należał do łatwych. Szczególnie trudna była pogoda w okresie klucia i wychowu pisląt. Mieliśmy gwałtowne zmiany temperatur, a pod koniec czerwca, na początku lipca również intensywne opady deszczu. Dla młodych cietrzewi takie warunki są bardzo bardzo niebezpieczne. Pisklęta nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów termoregulacji, dlatego wychłodzenie może stanowić dla nich poważne zagrożenie.
1: O cietrzewiach opowiadał nam Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. I tym spotkaniem kończymy kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne kilkanaście minut razem. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Przybywam do Was z nowym odcinkiem magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. I już sobie właśnie tutaj zerkam do swoich ściągawek, co też ja dla Was przygotowałam na najbliższy czas. Otóż zdaje się, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie jeszcze rozmawiali o naprawdę wyjątkowym festiwalu. Jestem nim absolutnie zauroczona. Każdemu polecam odwiedzenie Biedowa. Chociaż robię to z taką nutą niepewności, bo im więcej osób się o tym festiwalu dowie i tam przyjedzie, tym bardziej będzie on tracił na swojej unikatowości i na takim swoim bardzo kameralnym klimacie. W każdym razie, każdy go chociaż raz powinien doświadczyć. Dlatego teraz chciałabym Wam nieco ten temat przybliżyć. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek odpowiedzialny za organizowanie właśnie tego festiwalu, który odbywa się swoją drogą w ogrodzie jego rodziców. Tuż przy domu jego rodziców, w którym jego rodzice cały czas mieszkają i też żywo angażują się i czynnie w organizowanie festiwalu i też świetnie się podczas niego bawią, zdaje się. Sławek Koryzno. To on jest ojcem Biedowo Music Fest. I to on teraz pojawi się na 95. W tym zespole chciałbym twoim porozmawiać, no właśnie, bo to są ludzie, którzy znaleźli ciebie, czy ty znalazłeś ich?
4: Wiesz co, no oni znaleźli w sumie Biedowo, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżali na te, w większości przyjeżdżali na te edycje starsze. Jeszcze wtedy się dobrze nie znaliśmy, no ale to jest ekipa z Gdańska, która przychodziła do Lawendowej 8, miejsca, gdzie startowały dżemy właśnie podczas moich studiów na akademii i tam się gdzieś poznawaliśmy. To są ludzie nie stricte z środowiska muzycznego, aczkolwiek część też jest, no ale gdzieś tam fani muzyki, fani festiwali tutaj się zaczęli pojawiać i jakoś się nawiązała ta nasza relacja. No i też to tak właśnie, bo trzeba zauważyć, że jednak to jest 14 lat minęło w zasadzie od tego początku, więc to jest szmat czasu i to wszystko jakoś tak organicznie bardzo postępowało, że tam po prostu z roku na rok, dwie, trzy nowe osoby, a może bym pomógł w tym i tak dalej, nie? I jakby ten team się tak zawiązał już teraz powiedzmy od 3 lat, jest to około tam 20 osób. Nawet mamy jakiś tam podział na działy, promo i inne. No i naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać, tak, ale to są ludzie, którzy tutaj jeszcze na pierwszych edycjach, kiedy mieliśmy spływy kajakowe, zjeździliśmy sobie razem na spływ, robiliśmy grilla, ognisko, będąc uczestnikami po prostu wciągnęli się w te struktury organizacyjne.
1: Jakbyś miał spełnić swoje marzenie muzyczne, to kogo chciałbyś tutaj do Biedowa ściągnąć? Tak, żeby nie przesadzić, ale żeby było miło.
4: No już mamy plan. Nie mogę zdradzić niestety. Już to pytanie gdzieś tam padło, ale w ogóle mamy coś takiego jak edycja marzeń. Jest coś takiego w głowie, tak to nazywamy. I każdy z teamu sobie tam wymyśla właśnie artystów, których chciałby. Nam już takie grube nazwy padają naprawdę. Zobaczymy, czy to kiedykolwiek się uda, ale warto żyć tymi marzeniami. No, także jest taka lista, każdy sobie wybiera tego artystę i no, powolutku będziemy starać się spełniać te marzenia. Ja nie mam, tak naprawdę myśląc, tak mówiąc tak zupełnie szczerze, nie mam jednego zespołu, który bym tutaj chciał sprowadzić. Już mam listę jakichś zespołów, z którymi w ogóle wcześniej już rozmawiałem, bo to też nie jest tak, że co roku udaje się, no zresztą tak jak z In-In, to 3 lata pracy tak naprawdę maili, żeby w końcu się udało, więc mam kilka takich zespołów, powiedzmy z takiej półki, z którymi jestem w kontakcie i w zasadzie to czekamy teraz tylko, żeby ogłosić datę na następny rok. no i już zacząć ten booking, bo wiadomo, że no, te zespoły są mocno zapracowane i kalendarze zapchane.
1: To jeszcze jedna tylko rzecz. Czy myślicie o tym, żeby rozszerzyć festiwal o kolejny dzień na przykład? Czy te dwa to już jest tak naprawdę optymalnie?
4: No właśnie, już jakieś głosy słyszałem, że nawet jakieś komentarze, bo dostajemy ogromny feedback, świetny naprawdę, ale ktoś tam napisał w komentarzu, że przydałby się taki rozruchowy trzeci dzień w czwartek i ktoś to z teamu podłapał. Ja nic nie mówię, to jest pytanie tak naprawdę tutaj do właścicieli tego domu, bo to my im robimy zamieszanie. Czy rodzice będą chcieli, zobaczymy. To też jest dla nich duży wysiłek. Ja sam sobie czasami myślę, że nie wiem, czy na ich miejscu bym po prostu wpuszczał tyle osób tutaj i robił taki po prostu, robił taką imprezę. No ale możliwe, że taki jeden dzień rozruchowy, może jakiś taki nawet nie koncertowy, ale właśnie warsztatowy, z jakimś jam session albo z jakąś sekretną sceną, no na pewno będą jakieś nowości. To jest jeszcze trochę za szybko, żeby potrzebujemy chwili, ale na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawią.
1: Sławek Koryzno, ojciec założyciel Biedowo Music Fest, opowiadał nam o tym, jakie mają plany związane z kolejnymi edycjami tego fantastycznego festiwalu. Wspomniał też o tym, że często spotykają się z pozytywnymi komentarzami i nie pozostawimy tych słów bez poparcia. Teraz chciałabym Wam przedstawić kilka głosów, które udało mi się złapać podczas jednej z edycji festiwalu Biedowo Music Fest.
5: Który raz jesteście na Biedowie?
6: Pierwszy.
5: Jak się o tym dowiedzieliście?
6: Szymon znalazł.
7: Ja przez przypadek znalazłem i jestem bardzo zadowolony z tego.
5: No właśnie, jak Wam się podoba ten festiwal? Jakie są pierwsze wrażenia?
7: O Jezu, jest super, jest naprawdę świetnie. Muzyka jest genialna, nawet pogoda nie przeszkadza. Ludzie są wspaniali, wszyscy są uśmiechnięci. Nie ma naprawdę żadnych minusów. Same plusy i to dodatnie.
5: Tych artystów, którzy tutaj się pojawiają, znaliście? Przyjechaliście na kogoś konkretnego, czy raczej zaufaliście, że oni wiedzą, co robią?
7: Właśnie tak i też przez to znalazłem, bo jestem wielkim fanem Nene Heroin na przykład, więc generalnie jeździmy troszkę za nimi, jak grają. Kosmonauci, ale nie udało nam się dojechać na nich. A reszcie zaufaliśmy, że będzie super i nie zawiedliśmy się w ogóle.
5: A jak się panie bawią na Biedowie?
8: Wspaniale.
5: Który to jest pani raz?
8: Drugi.
5: Dlaczego pani tu wraca?
8: Oryginalna atmosfera. Myślę, że taka przestrzeń jest międzynarodowa, że tak nietypowy jak na polskie festiwale klimat jest.
5: A jak się pani o tym festiwalu dowiedziała?
8: Z radia od koleżanki.
5: A przyjechałyście tutaj na jakiegoś konkretnego artystę, czy raczej tak właśnie dla klimatu?
8: Dla klimatu.
5: To jeśli chodzi o artystów, których już miałyście okazję zobaczyć i usłyszeć, to ktoś przykuł waszą uwagę jakoś bardziej?
8: No tutaj jednak każdy coś proponuje i to jest tak oryginalna muzyka, że warto po prostu doświadczyć jej, nie? Na żywo zwłaszcza.
5: Cześć.
9: Cześć.
5: Który raz jesteście na Biedowie?
9: Pierwszy.
5: Jak się dowiedzieliście o festiwalu?
9: Prowadziłam warsztaty. Więc jestem z Trójmiasta i mieszkam w Trójmieście i bardzo często przychodzę koło Kosmosu, bo mieszkam w pobliżu i jest tam zawsze taki piękny plakat Biedowo. Plus wszyscy moi znajomi chodzą na Lawendową i jesteśmy z tego środowiska. A że szukałam miejsca, gdzie mogę poprowadzić warsztaty, to napisałam do Biedowa i napisali mi okej.
5: Właśnie na czym polega w ogóle magia waszym zdaniem tego miejsca, że ludzie tutaj przyjeżdżają i czasami nawet w ciemno, nie znając artystów?
9: To znaczy, no ja jestem trochę u siebie, bo znam więcej ludzi niż nie znam. To nie jest prawda, ale znam dużo osób. No i w moim przypadku bardzo dużo osób mi polecało to miejsce. I też Marcel jest tutaj drugi raz, mój kolega, który stoi obok. Więc to nie jest tak, że ja przyjechałam w ciemno. No bo ja jestem jednak z tej bańki trójmiejskiej. Ale to nie jest jedyny festiwal, którym się zgodził, żebym poprowadziła warsztaty, a jednak jest to jedyny festiwal, na którym prowadzę warsztaty w te wakacje.
5: Jeżeli chodzi o tych artystów właśnie, którzy się tutaj pojawiają, jak byście określili to, jacy są ci ludzie, bo tu jest bardzo różnorodnie, jeżeli chodzi o muzykę.
9: Bardzo trójmiejsko, bardzo jazzowo, ale też...
7: Nie wszystko to jazz.
9: Nie wszystko jazzowo, jakby właśnie o to chodzi, to jest mega różnorodne, ale ja się specjalizuję w tańcu, więc Marcel, powiedz, jakie to są rodzaje muzyki?
5: Nie musimy ich nazywać.
7: Nie. Ja myślę, że to jest jakaś nisza, jakaś grupa ludzi, która słucha, jakby mimo wszystko, jakby gatunkowo jest różnorodnie, ale w jakiś dziwny sposób się to pokrywa. Ja również nie jestem jakimś specem od muzy, od strony bardziej technicznej, ale...
5: Myślicie, że wrócicie tutaj w przyszłym roku?
7: Tak.
9: Nie wiem, bo to zależy, jak ułoży mi się życie i praca. Natomiast chciałabym i bardzo sprzyja mi fakt, że jest to 3-dniowy festiwal. Pół dnia, jeden dzień, pół dnia tak naprawdę. Bo mogę go wbić w jakieś moje plany, bo w wakacje bardzo dużo jeżdżę. I czy to właśnie na warsztaty, czy gdzieś na szkolenia. Więc myślę, że wrócę, mam nadzieję, trzymam kciuki. No tym bardziej, że no, to jest też kameralny festiwal. Bardzo sobie cenię, bo nie ma przebodźcowania, to znaczy jest, ale też bez przesady, nie tak na innych festiwalach. No i fajnie tu jest.
5: Dzień dobry, cześć. Który raz jesteście na Biedowie?
10: Chyba czwarty?
11: Czwarty albo piąty, ale bardzo rozciągnięte w czasie, od samych początków. Także...
5: To dlaczego tu wracacie?
11: To jest jakaś społeczność taka, dość unikalna moim zdaniem.
5: No właśnie, bo bardziej się przyjeżdża tutaj dla klimatu, czy dla artystów?
10: Dlatego i dlatego.
11: Jedno wynika z drugiego, jakby to jest jakby koherentne takie.
5: A na czym waszym zdaniem polega w ogóle magia tego miejsca? To, że tutaj gdzieś w ogóle pod Olsztynem, tak naprawdę na prywatnej działce, tak wiele osób z różnych zakątków Polski się tu pojawia.
11: Myślę, że zaczęło się to od po prostu świetnej przyjaźni tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać na początku i to jakoś zaczęło się rozciągać. Tak. Coraz szersze kręgi.
5: A ci artyści, którzy się pojawiają w tym roku, czy ktoś szczególnie zwrócił waszą uwagę?
11: Tak. Było naprawdę świetny, tak.
1: Zatem mam nadzieję, że nie będzie trzeba was dłużej przekonywać i w najbliższe wakacje wybierzecie się na Biedowo Music Fest do Biedowa, które jest zaledwie tam, nie wiem, z 15-20 minut autem od Olsztyna. Można pojechać, świetnie się bawić, a potem wrócić do domu na noc. Można też zostać na noc tam, bo jest przygotowane pole namiotowe. Generalnie dla chcącego nic trudnego. Da się to wszystko przepięknie ogarnąć i fantastycznie bawić w naprawdę absolutnie wyjątkowych okolicznościach. A teraz na naszej antenie pojawi się Patryk Pulikowski z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który będzie nam opowiadał o aplikacji Nasz Olsztyn.
12: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla Olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit za płacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
1: O aplikacji Nasz Olsztyn opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego magistratu. I to było już ostatnie spotkanie, które dla Was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale nie żegnamy się oczywiście na długo, bo już za chwilę do Was wrócę, więc zostańcie z 95.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ... prawdopodobnie już wiecie, że jednym z moich koników jest kultura, związana oczywiście z naszym miastem, choć czasem też trochę szerzej, bo i z regionem, to dlatego teraz chciałabym Was zabrać do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam bowiem został przygotowany spektakl zarówno dla mniejszych widzów, jak i nieco starszych. To z tymi mniejszymi nie jest znowu też takie oczywiste, bo bardzo rzadko się to zdarza, żeby spektakle dla dzieci były przygotowane przez nasz teatr dramatyczny imienia Stefana Jaracza. A tak się właśnie wydarzyło i powstał spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka. Co oczywiście nie znaczy, że dorośli na nim się będą nudzić. A o tym, że tak właśnie się nie stanie, będą Was przekonywali artyści, którzy ten spektakl stworzyli. Zapraszam do wysłuchania materiału dotyczącego spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka, przygotowanego przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a który będzie można zobaczyć już niebawem na deskach naszego teatru.
13: No to smacznego proszę wilka!
14: Kuzynie! To ja! Wolf!
15: To kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po tostę!
14: Kuzynie!
13: Jak go zobaczy, to go zje!
15: Co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam z zakąską, szybko!
16: Jestem Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem. Ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu. Jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt takiej wielkości. I no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. każdym wieku można debiutować i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku i też wywiązała się dyskusja na temat właśnie wiodący w tym spektaklu.
13: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
15: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden ich szuka. Tak, a ja szukam, ty się chowasz.
13: A gdzie? Gdzie? Pod łóżko.
15: Pod łóżko, pod łóżko. Żyje, bo tam jestem. Ogon mi przymarza.
17: Już. Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat, że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
15: Siedź cicho!
13: No ale wilk będzie mnie szukał?
15: Tak!
13: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
15: Postaram się zapomnieć. Co zapomnieć?
13: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że mam mnie szukać.
15: Nie zapomnę. Ach, nie zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca spędziłem. No co z tego? Wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I ma zająca.
13: No ale jak wilk zapomni, że mam mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
15: To będziesz siedział. Co? Będziesz siedział za tego zająca? Ach, kuzynku, no tak nie...
14: Kuzynku!
12: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało.
18: do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre. Więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią. To znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi. A co? To już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, jakby zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dwa dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
14: Wylazłem, kurzy! Kurzyka, nie wygłupiaj się z tym zającą!
15: A skąd ty wiesz o zającu?
14: No jak to, skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć, tak. Chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając,

0: że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem, ale i odwrotnie.
1: Ale ja jestem!
2: Ale ja jestem zmęczony, położyłbym się.
3: To znaczy, że mamy żyć?
1: Długo jeszcze?
2: Nie.
3: Wiem, zaraz idę!
1: No bo mnie się nudzi.
3: Co? Ze mną ci się nudzi?
2: Nie, skąd?
1: Wyjść!
3: Dobra, wychodzę. Ale żeby tak do kuzyna!
2: Kuzynku!
3: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna! Rodzina! Wyrzucił mnie! A to stera nie oddał! Coś.
2: No i co?
4: To chyba jasne! Zajączek nie jest tu bezpieczny! Musimy znaleźć dla niego nowy dom! Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę! Ruszacie z samego rana!
2: To my? Ale...
4: I nie zapomnij podręcznika.
5: Ja się czuję absolutnie zachęcona i muszę przyznać, że chyba sobie rzeczywiście sprawię taki prezent i kupię bilet na tenże właśnie spektakl. Tych spektakli oczywiście w Teatrze imienia Stefana Jaracza będzie coraz więcej, ponieważ po wakacjach sezon artystyczny rusza z kopyta. Już niebawem premiera spektaklu pod tytułem Toń i o nim też z pewnością będę Wam na naszej antenie opowiadała. Ale na to musimy jeszcze trochę zaczekać. A jak już tak będziemy czekali, to posłuchajmy sobie muzyki, z którą Was zostawiam, oczywiście na falach 95, czyli Melo Radio w Olsztynie. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna o stałej porze. Pa, pa!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
7: Zapraszamy do nowego salonu Geely.

0: Sobota. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
0: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
0: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wracali do początków roku szkolnego i do tego, przed jakimi wyzwaniami i zmianami stanęli no i uczniowie, i nauczyciele dużo bardziej oraz rodzice. Bo tych zmian na lepsze trochę się w tym roku szkolnym pojawiło. O nich rozmawiali i opowiadali nam, czyli przedstawicielom mediów olsztyńskich, minister edukacji Barbara Nowacka oraz Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to właśnie oni już za chwilę na naszej antenie się pojawią, żeby o tych zmianach na lepsze opowiedzieć.
4: Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 w Olsztynie i to wspaniały moment, żeby też opowiedzieć o zmianach, które będą w nowym roku szkolnym. Reforma Kompas Jutra wkracza do szkół, do podstawy programowej klasy pierwszej, klasy czwartej oraz do podstawy programowej w przedszkolach. Ta zmiana jest konieczna, dlatego że świat się zmienia dynamicznie, a młodzież się zmienia dynamicznie i bardzo często szkoły też się zmieniają, ale te najwyższe standardy wiedzy, najwyższe standardy kształcenia młodych ludzi, angażowania ich w edukację, chciałabym, żeby były powszechne. Stąd reforma Kompas Jutra, która kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne i duży nacisk na współpracę pomiędzy uczniami, bo to są później kompetencje przyszłości. Reforma wchodzi spokojnie, stopniowo, stąd pierwsza i czwarta klasa szkoły podstawowej. W ramach tej reformy kilka bardzo ważnych zmian. I o jednej dzisiaj z panem ministrem Wróblem państwu opowiemy, bo jest to nasza wspólna troska. Wspólna troska o to, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, hybrydowa wojna również prowadzona przez dezinformację, to jest dzisiaj właściwie nasza codzienność. Każdy z nas, czytając dowolny artykuł, oglądając dowolne zdjęcie, powinien mieć chwilę refleksji. Skąd się to wzięło? Kto takiego newsa, taką informację daje, czy jest to źródło rzetelne, czy jest to news prawdziwy, czy jest to news stworzony przez człowieka, czy wygenerowany przez AI. I to są kompetencje, które też powinny mieć młode osoby. Uczeń, dziecko spędza średnio dziennie, to są bardzo zatrważające tak naprawdę dane, według danych NASK 4 godziny 59 minut przed ekranem telefonu komórkowego. Dziecko dostaje telefon już często w 8-9 roku życia i tak naprawdę całe jego dorastanie jest związane z ekranem. Od 1 września zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, ale edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby te 5 godzin spędzonych przed telefonem, po pierwsze nie było 5 godzinami, a trochę mniej, ale po drugie by było świadome, by młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdy od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji i nie był łatwą ofiarą zarówno korporacji, firm, które sprzedają różne towary i usługi, ale również znacznie bardziej niebezpiecznych, działających wokół nas sił. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w ramach reformy Kompas Jutra edukację medialną. I uwaga, to nie jest nowy przedmiot, bo młodzież w szkołach i tak spędza dużo czasu. Ale z tego, co oferuje szkoła, trzeba wyciągnąć to, co jest najlepsze i połączyć wiedzę na różnych przedmiotach w spójną treść. Stąd w ramach reformy Kompas Jutra między innymi moduł dotyczący edukacji medialnej. Co to oznacza? To oznacza, że już od 1 września w klasach czwartych, na języku polskim, geografii, informatyce, a w starszych klasach również na edukacji dla bezpieczeństwa budujemy odporność młodego człowieka na to, co może znaleźć w mediach. Czyli uczymy go krytycznej analizy tekstu, Czyli uczymy go samemu dobrze korzystać z narzędzi, czy sztucznej inteligencji, czy narzędzi cyfrowych. Uczymy go, jakie zagrożenia mogą płynąć dla świata z manipulacji. Uczymy go, jak bezpiecznie i odpornie reagować na to, co się dzieje w sieci. Moduł edukacja medialna obejmuje przedmioty język polski, informatykę, edukację dla bezpieczeństwa i geografię. Przedmiot edukacja medialna to też odpowiedź na wielokrotne apele właściwie wszystkich środowisk, by młodzież była znacznie bardziej odporna na dezinformacje, na fejki, by świadomie korzystała z cyfrowego świata, bo on po prostu jest, on nas otacza, ale nie możemy zostawić młodych ludzi bez odpowiedniego narzędziowego, wiedzowego przyrządowania, by radzić sobie w tym świecie. Dzisiaj patrzymy na młodego człowieka, który często jest zagubiony. Musi rozróżnić prawdę od fałszu, poszukuje prawdziwych informacji, a one są bardzo trudne do oznaczenia. Przecież sami Państwo widzieliście, jak dorośli ludzie potrafią koncertowo zniszczyć swój dorobek życia, używając narzędzi sztucznej inteligencji. Młode pokolenie musi być znacznie mądrzejsze i znacznie bardziej odporne. Tutaj mamy fantastyczną współpracę z Ministerstwem Kultury i cieszę się, że mój kolega Maciej Wróbel, doświadczony wieloletni dziennikarz, parlamentarzysta warmińsko-mazurski, odpowiada też za media publiczne, bo to między innymi patrząc na media, przygotowywany był program edukacji medialnej. Nauczycielki, nauczyciele i tak każdego dnia, czy na godzinie wychowawczej, czy na swoich przedmiotach, uczą młodzież, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak poszukiwać źródeł. Ale do tej pory było to nieskoordynowane. To, co zmienia edukacja medialna, to jest to, że jest to skoordynowane, widoczne pomiędzy przedmiotami, nauczyciele ze sobą współpracują, a młody człowiek po szkole będzie miał znacznie większą odporność na dezinformację i znacznie większą umiejętności chociażby poszukiwania źródeł. Z EDU-u edukacja medialna jestem naprawdę bardzo dumna, bo to jest jedna z tych rzeczy, które pozwolą nam zbudować szeroką odporność społeczną. Proszę też pamiętać, że taki młody człowiek przynosi wiedzę swoją i zaciekawienie światem rodzicom. I jest realnie tą osobą, która może wesprzeć dziadków, żeby nie nabrali się na fejkowe linki i rodziców, by nie nabierali się na fejkowe newsy. Także od 1 września to jedna z tych zmian i bym bardzo prosiła pana ministra, żeby opowiedział, jak z perspektywy tej drugiej, z perspektywy mediów, ta zmiana będzie budowała odporność. Panie ministrze.
5: Bardzo dziękuję. Pani minister, pani kurator, szanowni państwo. Budowanie odporności państwa to nie tylko budowanie silnej armii, to też budowanie mądrego, świadomego obywatela i właśnie edukacja medialna ma temu służyć. Adresujemy edukację medialną do tych młodych ludzi, którzy są cyfrowymi tubylcami. Oni właściwie wychowują się od pierwszych dni swojego życia w nowoczesnym świecie, w którym smartfony, sztuczna inteligencja, social media dominują naszą rzeczywistość. I to jest niezwykle ważne, żeby ich do tego przygotować, bo kiedy młodzi ludzie częściej ufają influencerom niż naukowcom, częściej ufają opiniom niż faktom, musi wkroczyć edukacja medialna, która powie im, jaka jest rzeczywistość i jak odróżniać fake newsy od prawdziwej informacji. Dlatego też tutaj z panią minister, z Ministerstwem Edukacji łączymy siły w tej kwestii i edukacja medialna rusza w tym roku w szkołach podstawowych. Dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby młodzi ludzie także w praktyce poznawali, jak wygląda tworzenie informacji, żeby wiedzieli, jak wygląda praca reportera telewizyjnego, żeby wiedzieli, jak wygląda praca dziennikarza, żeby zrozumieli, że dziennikarz, zanim poda informację publicznie, musi sprawdzić ją w przynajmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, że musi zapytać drugą stronę, że musi zebrać jak najwięcej faktów. Nie liczy się dzisiaj bardzo często to, o czym powiedziałem przed chwilą, liczy się to, żeby podać informację szybciej. I wówczas powstaje dezinformacja. Te wszystkie mechanizmy chcemy, żeby młodzi ludzie poznawali, wtedy łatwiej będzie im poruszać się w tym świecie pełnym dezinformacji. Rok 2027 będzie ogłoszony przez Senat rokiem właśnie takiego bezpieczeństwa informacyjnego. To będzie też okazja do tego, by szerzej o edukacji medialnej rozmawiać. Ale my jako resort kultury już od wielu miesięcy prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają wzmacniać ten przekaz. Wykorzystujemy do tego oczywiście wszystkie dostępne nam narzędzia. Media publiczne ustawowo nie są zobowiązane do tego, by realizować zadania z zakresu edukacji medialnej. Ustawa mówi, że zajmuje się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale ta w tej kwestii widocznie skapitulowała. Media publiczne dzisiaj realizują te zadania zawodowo. Telewizja Polska podczas ogólnopolskiej akcji Polska na tak, trwającej przez cały rok, prowadzi takie działania z edukacji informacyjnej, z walki z dezinformacją, z udziałem działem ekspertów Akademii Telewizyjnej. Przygotowaliśmy także portal sprawdzamto.pl. Portal ten tworzą redakcje Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polski i na łamach tego portalu prezentowane są treści, które są odpowiedzią na fake newsy, które zalewają internet każdego dnia w Polsce. Wzmacniamy także rolę mediów lokalnych, bo w tym roku przeznaczyliśmy 10 milionów złotych na wsparcie mediów lokalnych, bo przecież kto jak nie media lokalne może najlepiej prezentować walkę z dezinformacją, bo każdy dziennikarz lokalnej prasy, lokalnej telewizji jest znany swoim widzom, swoim czytelnikom, zmieniaj nazwiska i widzowie wiedzą, że on nie będzie gotów podać nieprawdy. Chcemy też wzmocnić młodzież poprzez akcję What the Fake. To będzie akcja ogólnopolska realizowana przez Ministerstwo Kultury wspólnie z Europejskim Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. No i ostatnia rzecz, ten komponent, który jest niezwykle istotny. Tworzymy w całej Polsce świetliki, czyli świetlice multimedialne w małych miejscowościach, we wsiach, w małych gminach, po to, żeby na terenach wykluczonych cyfrowo młodzi ludzie, ale także seniorzy mogli korzystać z nowoczesnych technologii. W tym roku powstanie takich świetlików prawie 60. W przyszłym roku chcemy, żeby było ich 3 razy więcej.
4: My żeśmy długo zastanawiali się, w jaki sposób edukację medialną zakorzenić. Nowy przedmiot oznaczałby przygotowanie, nowe kwalifikacje dla nauczycieli, oznaczałby dodatkową godzinę. A realnie te treści już są. I jeżeli byśmy zamknęli edukację medialną w jednym przedmiocie, młodzież nie widziałaby na przykład powiązań pomiędzy tym, czego się uczą na języku polskim, a tym, w jaki sposób na przykład tworzą się informacje medialne. Nie widzieliby tego wpływu na geografię. To byłoby dołożenie czegoś, co tak naprawdę w szkole jest, tylko trzeba wyciągnąć, wyjąć jako osobną część i dobrze opowiedzieć. Polska szkoła nie potrzebuje dodatkowych przedmiotów. To jest najczęstsza laików recepta, dajcie nowy przedmiot. Tylko to się nie sprawdzi, bo to nie chodzi o dodatkową godzinę. To chodzi o dobre wyłożenie wiedzy, przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli praktyków. I taki jest pomysł na edukację medialną. I tak jak patrzę nawet na reakcję będącej tu z nami pani dyrektor, a nie rozmawiałyśmy o tym, no to jest też ten kierunek pożądany przez nauczycieli. Żeby młodzież spędzała w szkole czas znacznie bardziej efektywnie, a nie znacznie dłużej. I to efektywne wykorzystanie czasu będzie dobre. Dlatego, że też proszę pamiętać, że nauczyciel języka polskiego ma inne kompetencje, inne uprawnienia, inne kwalifikacje niż nauczyciel informatyki. A kiedy ze sobą współpracują, powstaje też synergia. Przez lata borykaliśmy się z tym, że młodzież nie widziała powiązań pomiędzy historią a literaturą. Na pewno pan to pamięta ze swojego życia szkolnego, a każda młoda osoba, która jest tu z nami, pamięta to też ze swojego, że jeden przedmiot szedł swoim torem, drugi swoim. My je właśnie spinamy. To samo jest z modułem przyrodniczym, to samo będzie z modułem filozoficznym, czyli wyciągnięcie tego, co jest najlepsze i pokazanie młodym ludziom, że świat jest spójny i wspólny. I nie ma planów dokładania dodatkowych przedmiotów. To, co trzeba robić, to wskazywanie na priorytety. Jednym z tych priorytetów dla Ministerstwa Edukacji jest budowanie odporności. Właśnie w ramach każdego możliwego przedmiotu. Generalnie w systemie oświaty chciałabym, żeby było więcej nauczycieli. Natomiast proszę pamiętać, że dane z lipca nie jak się mają do danych, które będą we wrześniu, bo to właśnie w miesiącach wakacyjnych nauczyciele podejmują decyzje o zmianie pracy, zmianie szkoły. Często się przeprowadzają, często zdobywają nowe kwalifikacje i też zmienia się ich ścieżka zawodowa. To jest ten czas transferów dla nauczycieli. Tak jak ma pan w sporcie okienko transferowe, tak okres wakacyjny jest tym momentem, kiedy w szkole się też dużo zmienia. Przychodzą nowe klasy, odchodzą nowe klasy, więc wiarygodne dane są tak naprawdę na początek września. I widzimy wyzwania szczególnie dotyczące nauczycieli ścisłowców i dlatego podejmujemy działania, żeby ten problem był jak najmniejszy. Ja zauważam też dane z roku na rok. I tak jak faktycznie potężny kryzys był w roku 2022-2023, tak z roku na rok widzimy, że tych wakatów jest, takie zapotrzebowania nauczycieli wyrażanego w wakatach jest trochę mniej, bo parę rzeczy nam się udało ustabilizować. Po pierwsze wzrost wynagrodzeń. Realnie od 2023 to jest wzrost o 41 lub 44% w zależności od tego, czy jest to nauczyciel początkujący, mianowany czy dyplomowany. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność zatrudnienia dla młodych nauczycieli. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność też dla nauczycieli starszych, zmiany chociażby w urlopach na poratowanie zdrowia i sanatoryjnych. Więc tu stabilizujemy system. system, na czym bardzo mi zależy.
3: O zmianach dotyczących przede wszystkim edukacji medialnej, która została wprowadzona do szkół w całej Polsce, opowiadała minister edukacji Barbara Nowacka oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel podczas spotkania z mediami i nauczycielami w Olsztynie. Wszystko to pięknie brzmi, mamy nadzieję, że te programy rzeczywiście przyniosą zamierzone skutki. I ten temat był jedynym, który dla Was przygotowałam na ten kwadrans, ale przecież to jeszcze nie koniec naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Teraz zaproszę Was na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy i będzie kulturalnie nadal. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko i zapraszamy na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ze stolicy Warmii i Mazur, która gromadzi w sobie ograniczone, ale jednak też spore zasoby instytucji kultury, które prężnie działają na korzyść mieszkańców Olsztyna, ale także mieszkańców całego regionu, bo oczywiście w swoje mury zapraszają nie tylko Warmińsko-Mazurska Filharmonia czy Olsztyński Teatr Lalek lub Galeria BWA w Olsztynie, ale także między innymi Teatr Jaracza w Olsztynie. To właśnie tam jest realizowany projekt Teatr Osiągalny za 1 zł. I jego celem jest właśnie stanie się bardziej dostępnym dla osób spoza Olsztyna, dla których też teatr chce otworzyć swoje drzwi. No i jednym ze spektakli, na które będzie można wybrać się w najbliższych tygodniach, jest sztuka pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych. Więc chciałabym Wam teraz trochę opowiedzieć o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a nie tyle ja będę o nim mówiła, co twórcy tego spektaklu. Posłuchajcie. O sztuce pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych na podstawie książki pod tym samym tytułem. Na scenie pojawiają się trzy fantastyczne aktorki, które wcierają się w różne oblicza jednej postaci. Będzie też smaczek dla miłośników kultury azjatyckiej. Polecam zrobić teraz nieco głośniej.
6: Tego lata zakochałam się 64 razy. W chłopakach, dziewczynach i w osobach. Pani z piekarni. I w facecie, który w czerwcowy poranek sprzedawał z brudnego kota kradzione okulary przeciwsłoneczne. W dorastających chłopcach, z plączącymi się kończynami i drżącym głosem. W każdej napotkanej staruszce w kwiecistym kostiumie z poliestru. W czereśniach i w rozgrzanym asfalcie. Zakochiwałam się demokratycznie, przelotnie i niezobowiązanie.

0: Daria Sobiek, dramaturszka spektaklu Jak płakać w miejscach publicznych. Zaproszenie do tego projektu złożył mnie i Pameli Leonczyk, dyrektor teatru Paweł Dobrowolski. Był zainteresowany adaptacją tej konkretnej książki, więc z wielką przyjemnością zapoznałyśmy się z nią już wcześniej. Wiedziałyśmy o niej, że taka książka jest, była dość głośna. Z racji właśnie tego, że traktuje o dość poważnym temacie, o temacie zdrowia psychicznego. Za to bardzo ciekawe jest to, że podchodzi w sposób lekki, humorystyczny, ciepły, bardzo czuły i myślę, że uniwersalizujący ten problem dla wszystkich. Aktorki wcielają się w trzy postaci, które nazwałyśmy E, Mi, Ilia, czyli troszeczkę robimy tak, że rozczłonkowujemy tą główną bohaterkę Emilię, z racji tego, że zauważamy, że w jednej osobie może być tak wiele różnych odcieni, tak wiele ambiwalencji, kontrastów i te osoby po prostu się uzupełniają w jednej. Czasami po prostu tak możemy zauważyć, szczególnie w takich momentach kryzysu psychicznego. Mamy też świadomość, że temat jest bardzo istotny, szczególnie dzisiaj. Wiemy, że tematem coraz częściej zajmuje się media i możemy dość dużo się o nim dowiedzieć, natomiast chcemy też dotrzeć do takiej grupy odbiorców, którzy są potencjalnie zainteresowani sami zdrowiem psychicznym, zadbaniem o niego, o to, by znajdować w osobach, które są blisko, wsparcie i w razie czego szukać pomocy specjalisty. Natomiast mam też wrażenie, że ten spektakl będzie dotykał osoby, które po prostu czasami odczuwają samotność, lęk, smutek i takie uczucia, które łączą nas wszystkich, więc nie robimy spektaklu, który mówi o medykalizacji cierpienia, ale opowiadamy konkretną historię autorki Emilii Dłużewskiej, która myślę, że może dotknąć wiele, wiele osób.
1: Emilia to typowa przedstawicielka milenialsów. Chce mieć wszystko, karierę zawodową, udany związek, bogate życie towarzyskie, czas dla siebie i dobre zdjęcia na Insta. Żyje intensywnie, od zebrania do imprezy, od wernisażu do zagranicznych wakacji, do dnia, gdy nagle odkrywa, że wszystko to było złudzeniem. Wydawało jej się, że jest szczęśliwa, a tymczasem czołga się w głównej rozpaczy.
2: Dzień dobry, nazywam się Marzena Bergman. Jestem Lio. Tak naprawdę zależało nam, żeby dziewczyny stanowiły jedność, żeby były trójgłową boginią, czy też smoczycą. Ale no, żeby móc nadać im jakiś rozpoznawalny, charakterystyczny kolor, to rzeczywiście troszeczkę je dociążyłyśmy, czy też poszukałyśmy jakiejś odmienności. Starałyśmy się wcisnąć Lię w gorset, w jakąś taką sztywność, w niemożność właśnie wyluzowania, puszczenia się, w takie zniewolenie, żeby stworzyć taką intymną opowieść i przyswajalną, i strawialną, to potrzebowałyśmy tego czasu, żeby się jakoś też w sobie zakotwiczyć, zapoznać, żeby się podzielić doświadczeniami, opowieściami właśnie osobistymi, czy też jakimiś takimi no, jakby z zasięgu ręki. Bazą, tak, jakby takim źródłem informacji podstawowym była rzeczywiście książka, ale też dzieliłyśmy się. Tak naprawdę to ma miejsce zawsze. Czegokolwiek by się nie robiło, jakiego repertuaru by się nie robiło, to ten moment spotkanie się na takim gruncie prywatnym też jest bardzo ważny, a tutaj właściwie on był jakąś taką trampoliną w ogóle do naszej pracy. Bez tego w ogóle by nie poszło, tak? Gdybyśmy my się w tej bliskości, w tym siostrzeństwie nie spotkały, myślę, że niemożliwe byłoby stworzenie tej opowieści.
3: Dzień dobry, nazywam się Agata Zielińska i wcielam się w postać Mi. Każda z nas ma inną swoją, że tak powiem, barwę depresji. Moja postać jest raczej osobą nadpobudliwą, osobą, która na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma depresji, czyli ta, która generalnie na ogół się bardzo dużo uśmiecha, jest pozytywnie i energetycznie nastawiona do świata, a tak naprawdę gdzieś w głębi duszy przechodzi bardzo trudne chwile w życiu. Zła diagnoza i też w późniejszym etapie spektaklu okazuje się, że ta dwubiegunówka jest też normalną rzeczą. Na początku właśnie została zdiagnozowana jako depresja i przy większym, że tak powiem, rozpoznaniu okazuje się, że właśnie jest dwubiegunówka. Tak jak też z tekstu wynika, że to no, może być też choroba jak każda inna, jak na przykład zapalenie wyrostka i właśnie myślę, że nie chcemy demonizować tej depresji i stwarzać z tego jakiegoś wielkiego problemu i wielkiej sprawy, tylko coś, co jest wokół nas i też to jest po prostu normalne, że gdzieś te neurony gdzieś inaczej funkcjonują, że ta serotonina, o której ja też w spektaklu mówię, dociera do komórek w inny sposób i to właśnie też jest rzecz normalna, żeby, no, chcemy, nie chcemy demonizować tego problemu i dlatego też spektakl jest pokazany w dość lekki, dość przyjazny i pozytywny sposób, właśnie żeby widz nie wyszedł z tym ciężarem, tylko z czymś bardziej lekkim, że okej, nic nie ma w tym złego, że mam depresję.
4: Dzień dobry, nazywam się Barbara Prokopowicz i wcielam się tutaj w rolę E. Myślę, że ten aspekt takiego rozluźnienia, ale które to rozluźnienie nie wynika z dobrego samopoczucia na swój własny temat, tylko z powodu braku sił. I moja postać, znaczy nie wiem, czy mogę tutaj spoilerować troszeczkę, ale porusza się generalnie bardziej przy ziemi niż w pionie. Także położenie horyzontalne jest tutaj dla mnie kluczowe. Ale oczywiście nie tylko, bo to się później zmienia, bo są różne momenty w spektaklu, gdzie my w zależności od kontekstu no się zmieniamy, tak? Więc to nie tylko jest to, że ja jestem, przelewam się przez siebie samą cały czas. Bo tutaj mamy w ogóle właśnie taką naszą przestrzeń mobilną dosyć, w której egzystujemy, funkcjonujemy i przeżywamy te nasze różne stany. Zaufanie, że poznałyśmy się bliżej, że potrzeba było właśnie wytworzyć taką między nami bliskość i przede wszystkim, żebyśmy się lubiły w tym i nie miały zahamowań, czy przeszły różne bariery wobec siebie, no żeby to było w miarę swobodne.
1: Życie rozpada się na kawałki. Czy uda się je skleić? Poruszająca opowieść o samotności, zagubieniu i potrzebie miłości.
5: Głupia sprawa.
1: Głupia sprawa to przez przypadek wysłać poufną korespondencję na zbiorowy adres.
5: Albo wyrzucić do śmieci cukierek zamiast papierka.
1: Albo odpalić papierosa od strony filtra. Głupia sprawa. Zwrócić się do swojego chłopaka imieniem jego brata też.
6: Dzień dobry, Magdalena Mucha, scenografka i kostiumografka w Jak płakać w miejscach publicznych w reżyserii Pameli Lończyk, tekst Dali Sobik.
7: Chciałabym podpytać właśnie trochę o tę scenografię, bo to pani temat i to, co najbardziej mnie zaintrygowało, to jest właśnie ten kot. Skąd pomysł na to, żeby on się tutaj pojawił, żeby też sygnował sobą cały spektakl, bo pojawia się też ta postać na plakatach. To może najpierw o pomyśle, a potem jeszcze kilka szczegółów.
8: Pomysł wziął się z takiej potrzeby też, którą na początku sobie założyłyśmy, że nie chcemy jakby dociążać tematu, który jest wyjątkowo ciężki i zaczęłam szukać czegoś, co jest na kontrze i po wymyśleniu tam ilość pomysłów myślę sobie i cały czas chodził mi płaczący kot po głowie i wtedy jeszcze nie wiedziałam jakby do czego mnie ta myśl zaprowadzi i jak sobie gdzieś tam zaczęłam myśleć o kocie, to przypomniały mi się te kotki, które nas zapraszają do sklepów po to, żebyśmy kupowali dużo towarów. No i w samej książce bardzo dużo jest o tym budowaniu się kapitalizmu, o tych początkach. Jakby mnie ta książka odniosła do czasu, kiedy budował się kapitalizm, kiedy właśnie nasi rodzice, wujkowie jeździli za granicę, przywozili torby z towarami, kiedy te wszystkie na stadionach były tak zwane rynki, na których można było mnóstwo, stąd też torby. Więc jakby pomyślałam sobie, że to był taki moment, kiedy skończył się ten czas prostych wyborów i dostaliśmy bardzo dużo i to bardzo dużo zaczęło nas przytłaczać i przygniatać, bo aż trudno się w tym odnaleźć. I gdzieś tam ten kot mi się połączył właśnie z tym zapraszającym kotem. Pomyślałam sobie, że ten nasz może być takim kotem, który zaprasza nas do popłakania sobie teraz nad tym straconym czasem, tą prostotą, która kiedyś była, ale też no właśnie to popłakanie jest po to, żeby zastanowić się, co my mamy w ogóle z tym dobrem, które mamy i z tą ilością wyborów zrobić. Więc jakby taka była jego historia.
7: Kiedyś słyszałam, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale podobno ma znaczenie to, którą łapką ten kot macha i te tabliczki, które tutaj są w formie pudełka z chusteczkami, też najczęściej mają jakieś życzenia. To właśnie gdyby tu mogła jeszcze pani trochę.
8: No tak, no nasz kot w związku z tym, że płacze, ta łapka podniesiona lewa do góry jest zapraszająca zapraszającą właśnie. No, wstawia się te koty w sklepach, właśnie one mają zapraszać ludzi do kupowania rzeczy. Nasz zaprasza do płakania i dlatego ma chusteczki, a nie życzenia. Chusteczki, no może tego nie będę zdradzała jeszcze, jakie tam są chusteczki. No tak, ale my zrobiliśmy inną wersję tego kota. Ja sobie też pomyślałam, że w ogóle jak sobie zadałam pytanie, no bo tak naprawdę też mam takie uczucie, że ta mnogość chorób naszych psychicznych wynika też z tej wielości, w której żyjemy, wyborów, jakby tych rzeczy, bodźców też, z którymi się spotykamy. I też miałam taką myśl, że jakby co sam kapitalizm by zrobił, jakby jak wyszedłby naprzeciw, bo kapitalizm lubi wychodzić naprzeciw też potrzebom, które sam generuje. I pomyślałam sobie właśnie też, że pewnie stworzyłby jakąś taką strefę płaczu, właśnie postawił jakieś fajne rzeczy kolorowe i w ogóle i to nagle stałoby się znowu kolejnym produktem, który można sprzedać, na którym można zarabiać pieniądze. Nasz problem oczywiście by się nie rozwiązał w ten sposób, ale byłby tak prowizorycznie jakby rozwiązany i utrzymujący jednocześnie ten system, no, który się musi karmić tą, tym nadmiarem.
1: Ale największy fakat jest jest tak ostateczny, że nie ma sensu go powstrzymywać. Czyli dokładnie wtedy, gdy mówisz wszystkim swoim znajomym, że masz depresję. A potem okazuje się, że jednak masz dwubiegunówkę.
7: Spektakl pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych to jedna z propozycji, która znalazła się w tegorocznym repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze znalazło się w programie na najbliższe dni i tygodnie, zajrzyjcie na stronę teatr.olsztyn.pl/repertuar. I tym zaproszeniem żegnam się z Wami na jakiś czas, ale oczywiście o stałej porze wrócę do Was na 95 z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Kłaniam się, Aga Wiśniewska. Pa, pa.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Dzień dobry, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę zajmiemy się dwoma tematami. Na pierwszy ogień wylosowała się Marta Kruk, przewodniczka PTTK, która za chwilę zdradzi sekret powiązań świętego Jakuba, tego samego, który siedział z Jezusem przy stole, a Olsztynem, miastem mlekiem i miodem, nie płynącym, ale też jest spoko.
10: Ja rodowitą olsztynianką nie jestem i jedno z pytań, które się w pewnym momencie w mojej głowie pojawiło, to było to, dlaczego patronem Olsztyna jest święty Jakub i dlaczego w ogóle mamy jego szlak tutaj?
11: No, to też jest ciekawe i oczywiście możemy opowiadać o faktach i tutaj jeśli miałabym mówić o faktach, to bym powiedziała, że święty Jakub pojawił się na pierwszej pieczęci miasta, prawdopodobnie dlatego, że był po prostu bardzo popularnym świętym w tamtym czasie i na niego padło, ale no, to nie jest taki atrakcyjny jak legendy przecież. No i znowu tutaj z pomocą przychodzi Maria Zięta-Ramalewska, która opisała legendę o świętym Jakubie. No ja akurat należę do tych przewodników, którzy jednak lubią się trzymać faktów i zawsze ją tłumaczę i opisuję, że nie do końca jest prawdziwa, ponieważ legenda mówi o tym, że święty Jakub, przemierzając świat właściwie po śmierci Jezusa, był jednym z apostołów, prawda? Musimy sobie to uzmysłowić. Jednym z 12, którzy po śmierci Jezusa mieli za zadanie szerzyć Jego naukę wśród narodów świata. No więc święty Jakub przedstawiany zwykle z laską taką wędrowca i jakichś tam wygodnych butach, a czasem nawet bez, czasem też z jakimś mieszkiem, w którym trzymał jakieś najpotrzebniejsze rzeczy i często w szerokim kapeluszu, który też pielgrzymom towarzyszył, chroniąc przed słońcem i deszczem. I tak ten święty Jakub przemierzał właśnie świat, głosząc nauki Jezusa. No i tutaj muszę od razu powiedzieć, że nie ma opcji, żeby do Olsztyna dotarł, ale możemy udawać, że tak było i tak właśnie tej wersji trzyma się Maria Zięta-Ramalewska. Mówi o tym, że wędrując tak przez świat, święty Jakub, no zmęczony był niesamowicie, szedł przez piękną krainę, do tej pory mu nieznaną, pełną lasów, pełną rzek i jezior. Było fantastycznie i tak zapatrzony w te drzewa, lasy i jeziora. Nawet nie zauważył, kiedy została go noc. Bardzo był już zmęczony i postanowił przespać się nad brzegiem jednej z rzek napotkanych i strasznie mu było zimno, było mu bardzo, bardzo zimno, ciemno się już zrobiło. zrobiła, nadeszła noc, otulał się swoim płaszczem, ale to było za mało. No i zaczął się modlić. Zaczął wznosić modlitwę z prośbą o pomoc, jakieś wsparcie z niebios. I wtem zaszeleściły okoliczne krzaki i drzewa i wyłonił się spośród nich jeleń z szerokim, ogromnym porożem. I ten jeleń, pocierając swoim porożem o gałęzie, wykrzesał ogień. I święty Jakub rozpalił sobie ognisko, ogrzał dłonie, stopy. No, zrobiło mu się raźniej, też jaśniej. No i zaczęło mu burczeć w brzuchu. I znowu wznosi modły do niebios z prośbą o wsparcie. No przecież nie upiecza tego jelenia, któremu dopiero co pomógł. No i wsparcie przyszło znowu z lasu, ale tym razem w postaci małych zwierzątek, wiewiórek, lisów, jeżyków, które przyniosły owoce lasu. Grzybki, maliny, jagody, orzeszki również. Więc naznosiły takich przysmaków dla świętego Jakuba, który już był już prawie całkiem szczęśliwy, oprócz tego, że zaczęło mu doskwierać pragnienie. No, próbował z rzeki nabrać wody w dłonie, no, ale to niespecjalnie mu szło. Gdzieś ta woda uciekała między palcami. No i znowu krótka modlitwa zaowocowała tym, że z wody wyłoniła się rybka, przynosząc muszlę i podając wodę w muszli, co było dużo łatwiejsze do wykorzystania. Święty Jakub więc był już ogrzany, najedzony, napity, zasnął sobie smacznie. A rano obudziły go głosy, śpiewy, śmiechy i spostrzegł po drugiej stronie rzeki kobiety. Kobiety, które robiły pranie. No, trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze myliśmy pralki automatyczne. Kiedyś pranie robiło się nad rzeką i tak właśnie kobiety prały sobie wesoło, przyśpiewując przy pracy i rozmawiając o najważniejszych rzeczach. Święty Jakub postanowił podejść do nich, przywitać się. Mówi: dobre kobiety, w pięknym miejscu mieszkacie, wspaniałym, obfitującym w lasy, w piękną przyrodę i bogatym w zwierzęta i owoce. Powiedzcie, jak się nazywa to miejsce? Skąd wy jesteście? Gdzie mieszkacie? A one mówią: no właściwie mieszkamy tutaj, mamy takie sobie miasteczko, ale nie nazywa się właściwie, nie ma swojej nazwy. Święty Jakub mówi: no ale jakże to tak, no musicie tutaj mieć nazwę do tego miasta. Coś wymyślmy. Rozgląda się Jakub dookoła i patrzy, że w pobliżu rośnie dużo olch, czy też olszyn, i postanowił, że miasto będzie nazywało się Olsztyn. No, my wiemy, że tak naprawdę nazwa miasta wzięła się skąd inąd. Dawny Allenstein, który później przekształcono w Olsztyn, żeby brzmiało bardziej po polsku, no ale to właśnie takimi prawidłami rządzą się legendy, że można tu być wszystko. Święty Jakub został w mieście przez jakiś czas, pomagał mieszkańcom, cieszył się też ich sympatią, aż mieszkańcy wdzięczności wybudowali mu kościół, który później rozbudowywany stał się dzisiejszą katedrą świętego Jakuba. No i również na pamiątkę jego pobytu wytyczono tutaj szlak, którym wędrował rzekomo przez Europę. No, muszę sprostować właśnie, że nie w ten sposób to było. Jak już powiedzieliśmy, święty Jakub nigdy w Olsztynie osobiście nie był, ale legenda brzmi całkiem sympatycznie i możemy w ten sposób jego obecność tutaj i to, że jest patronem naszego miasta, tłumaczyć.
7: Legendę o świętym Jakubie i Olsztynie opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK. A teraz wybierzemy się kawałek pod Olsztyn. W Bukwałdzie działa ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich. Tuż obok jest azyl dla ptasiorów, a wszystkim tym opiekuje się Fundacja Albatros, której twarzą, sercem, umysłem i głosem jest Ewa Rumińska, nasza druga gościni.
12: Jak wy edukujecie? Jak można skorzystać z tego, co wy tutaj robicie?
13: No, jest wiele sposobów. Można skorzystać faktycznie w wielu formach przeróżnych. W tej chwili zapraszamy na te zajęcia edukacyjne zarówno grupy zorganizowane, takie powiedziałabym zupełnie nieformalne, jak też szkoły i instytucje wszelkie, które gdzieś gromadzą osoby zainteresowane tym tematem. Także zapraszamy. Zajęcia u nas w Ptasiej Akademii odbywają się oczywiście w formule takiej z reguły terenowej. O to też chodzi, żebyśmy cały czas byli w kontakcie ze zwierzętami. Ofertę edukacyjną naszą można się z nią zapoznać. Na stronie jest szczegółowo wszystko opisane. Ale jeśli chodzi o takie nasze założenia w ogóle w tej edukacji, którą tutaj prowadzimy, no to przede wszystkim mi osobiście od początku zależy na tym, żeby właśnie historie naszych pacjentów stanowiły bazę do tych działań edukacyjnych, bo w tych historiach jest zawartych mnóstwo wiedzy, informacji, jest podstawa do tego, żeby gdzieś spojrzeć na świat troszeczkę z innego punktu widzenia, a też dzięki temu no, poszerzyć swój horyzont myślowy, trochę też spróbować wyjść ponad i poza swoje jakieś tam stereotypy myślowe, bo poza swój umysł to nie wyjdziemy, ale można próbować stereotypy, w których gdzieś tam tkwimy, bo wiadomo, że każdy tkwi w jakichś tam już określonych ramach, w których gdzieś się tam wychował, wyuczył, wykształtował. My próbujemy właśnie ludzi troszeczkę z tych ramek powyciągać i postarać się, żeby wyobrażali sobie właśnie trochę świat innymi oczami, a przez to od razu no, patrzyli na pewne sprawy może z większą wrażliwością, może z większym też jakąś taką chęcią sprawczości. W pewnych kwestiach możemy też coś zrobić, tak? Jest istotny każde najdrobniejsze działanie, ponieważ nie wiem, każda szyba zabezpieczona przeciwko uderzeniom ptasim, każda świadomość ograniczeń prędkości na przykład, wszystko to daje szansę na uratowanie iluś istnień. To można powiedzieć globalnie, może nie mieć czy statystycznie większego znaczenia, ale dlatego danego istnienia to stanowczo robi grę.
7: Czy właśnie dużo jest w okolicach Olsztyna, bo gwałtu tutaj dookoła was, takich ludzi, którzy są wrażliwi na los ptaków?
13: No ja się stykam tylko z takimi ludźmi. Jak już ktoś przyjeżdża do nas tutaj z ptakiem rannym, którego gdzieś znalazł, to wiadomo, że jest to osoba, która jest wrażliwa. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na zajęcia, te dzieciaki, które przyjeżdżają tutaj na lekcje przyrodnicze, ci ludzie, którzy przyjeżdżają tu w trakcie wakacji po to, żeby po prostu zobaczyć zwierzęta, bo usłyszeli, że tu jest takie miejsce, czy też w ogóle poznać, jak to miejsce działa, to wszystko są ludzie, którzy są wrażliwi, bo gdzieś tam już ten temat jest dla nich istotny, interesujący i tak dalej. Nam zależy też, żeby oczywiście ktoś, dziewczyny tam się kłócą czasem, zależy nam, żeby to grono osób poszerzać, żeby też właśnie no, pokazywać ludziom te problemy, te właśnie pułapki, które na przykład czyhają na ptaki, te wszystkie przyczyny, dla których one trafiają do nas, mówić o tym, ponieważ to daje właśnie jakąś inną perspektywę, daje możliwości też popatrzenia na pewne sprawy z troszkę innego punktu widzenia. Także te wszystkie materiały, które też u nas na stronie czy w mediach społecznościowych są publikowane, to wszystko po to, żeby można było to nasze grono ptakolubów powiększać i też żeby, bo tak naprawdę, no cóż, o co w tym chodzi wszystkim, no przecież no, wszystko to jest jedno tak naprawdę. W związku z tym, im bardziej ludzie sobie z tego zdają sprawę, tym też ich życie staje się piękniejsze po prostu. Bo to nie tylko kwestia tego, że my chcemy tutaj ściągnąć ludzi, którzy będą chcieli pomagać ptakom. My, ptaki i wszystko, co nas otacza, jesteśmy jednym. W momencie, kiedy coraz więcej ludzi to czuje, bo to nawet nie jest kwestia rozumienia, to jest bardziej kwestia czucia, bo rozumienie oczywiście gdzieś za tym może iść, czy pomiędzy, ale tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo często chodzi tutaj o współodczuwanie po prostu, które jest takim kluczem do chęci zrobienia czegoś w kierunku ochrony tych zwierząt, w kierunku poprawy jakości środowiska i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że każdy z nas ma inne przestrzenie, w których ich funkcjonuje i w których może jakieś tam działania wykonać i coś uczynić, coś sprawić, coś poprawić i im więcej tych ludzi właśnie za tą sprawczością zatęskni dzięki ptakom, tym lepiej, no.
7: Trochę statystyk bym chciała wyciągnąć. No właśnie, bo wspomniałaś o tym, że nawet kilkaset tych gatunków tutaj się mogło u was w lecznicy pojawić. A jak często w ogóle do was trafiają ranne, chore, gdzieś tam przywiezione przez kogoś ptaki?
13: Powiem tak, rok ma 365 dni z reguły, a do nas trafia rocznie około 1500. Średnio 3 dziennie. A w praktyce w sezonie letnim, czyli w sezonie lęgowym, trafia do nas po kilkanaście ptaków dziennie. A poza sezonem lęgowym, no to jest już mniej stanowczo, ale praktycznie są zawsze. są zawsze, można powiedzieć, że prawie codziennie trafiają do nas przez cały rok nowi pacjenci. Także no jest to bardzo dużo. Jak na nasze tutaj możliwości, to jest naprawdę dużo. W związku z tym no to też pokazuje, jakie są potrzeby w tej kwestii, tak? No i ponieważ ośrodków rehabilitacji zwierząt na terenie województwa jest jeszcze kilka, no ale akurat nasz ośrodek jest takim ośrodkiem, w którym po pierwsze no, na miejscu ma lecznicę specjalistyczną dla ptaków, która jest tylko i wyłącznie, jakby pracuje dla ptaków dzikich, co jest no, tym elementem jakby takim podstawowym tutaj wyróżniającym nasz ośrodek, a efekt tego jest taki, że połowa tych zwierząt, albo ponad połowa, która trafia do wszystkich ośrodków na terenie województwa, to trafia właśnie do nas. Powiem szczerze, bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby gdzieś obok Olsztyna powstał jakiś ośrodek jeszcze rehabilitacji ptaków, czy zwierząt w ogóle dzikich, ze względu na to, że no, ośrodki w tej chwili, wszystkie praktycznie, które są u nas, są wypełnione po brzegi, jeśli nie przepełnione. Także no, potrzeby w tej kwestii, co tu dużo mówić, no niestety nie maleją. Z roku na rok one są coraz większe i to widać i to jest taka tendencja, która już się od długiego czasu utrzymuje. Ja mam nadzieję, że gdzieś tam ta liczba pacjentów się w miarę ustabilizuje, że nie będzie już rosnąć, ale to wie.
7: Małe gesty mają ogromne znaczenie, więc jeśli możecie, to pomyślcie, czy macie możliwość pomocy olsztyńskim ptakom, a jeśli pomysłów brak, to proszę bardzo na pogadankę do szkalającą w Bukwałdzie się wybrać. I to wszystko, co dla Was przygotowałam na ten kwadrans. Niedługo wrócę do Was na 95 FM. Do usłyszenia, mówi Wam Aga Wiśniewska.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: No dzień dobry się z Państwem, mili moi radiosłuchacze. Zaczynamy kolejne wydanie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was gorąco do spędzenia ze mną czasu na falach 95. To gorąco w moim zaproszeniu nie pojawiło się przez przypadek. Nie wiem, czy też tak miewacie, ale ja owszem, że czasem się budzę z melodią w głowie i ona właściwie robi mi soundtrack pod cały dzień. No i dziś wylosowała się piosenka pod tytułem Arabska noc. Jest rok 92, mała Agnieszka zasiada do dobranocki, a tam serial o przygodach Alladyna Gina. Na wokalu Adrian Wiśniewski, bo nie ma przypadków i padają słowa. Opowieści tej wirkusi was porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. I tymi słowy chciałam wam zapowiedzieć, że wir opowieści będzie was kusił także na naszej antenie. Już za chwilę Marian Jurek, przewodnik PTTK, opowie w kilku słowach o jeziorach, które są, były i prawie zniknęły z przestrzeni naszego miasta, ale przede wszystkim opowie nam, jakiego magicznego miejsca przed laty mieszkańcy Olsztyna szukali w lesie miejskim. Zostańcie z nami i posłuchajcie. Co jeszcze zniknęło z przestrzeni Olsztyna, o czym warto byłoby powiedzieć?
14: Ponieważ operujemy dźwiękiem, no to zniknęła jedna rzecz niezapisana, mianowicie po wojnie, szczególnie na Zatorzu, ale nie tylko, można było w Olsztynie usłyszeć piękny zaśpiew wileński, bo przecież tutaj sprowadzili się ludzie, których wyrzucono z Wilna w 45 czy 6 roku i oni się tu osiedlili i mieli ten piękny wschodni akcent. Tego już nie usłyszymy, bo tych ludzi już nie ma.
7: Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Brzeziny i jezioro, którego już nie ma. Opowiedzmy właśnie, co tam zaszło. I to chyba też nie jest jedyne takie miejsce, bo tutaj niedaleko na Podgrodziu chyba była jakaś podobna historia, że tam był kiedyś jakaś woda i teraz już jej nie ma, bo zrobili działki?
14: To właśnie na tym Podgrodziu, czy w okolicy osiedla Podgrodzie, jest ta Płocidupa, czy też Płocidługa, jak chcą poprawnie politycznie. Ona jest w tym miejscu, o tak powiedzmy, od Warszawskiej na wschód, po wschodniej stronie ulicy Warszawskiej. Ale oprócz tego było inne jeziorko. Nazywało się fikuśnie Fajferek i mieściło się niedaleko dworca zachodniego. Tam teraz rzeczywiście są w tej dolince ogródki działkowe i to było jeziorko, nad które mieszkańcy Olsztyna chodzili się kąpać.
7: Co się stało, że te akweny zniknęły?
14: Potrzeba było ziemi uprawnej i łąk. I dlatego w naszym regionie co najmniej 1/3 istniejących w XIX wieku jezior została spuszczona, płytszych jezior została spuszczona właśnie pod te potrzeby. Proszę Państwa, niewiele brakowało, a nie mielibyśmy jeziora Ukiel, bo też było planowane do spuszczenia, żeby zrobić z tego łąki i pastwiska, ale mieszkańcy zaprotestowali. Na szczęście to się nie udało.
7: To rzeczywiście to była kraina tysiąca jezior, bo w samym Olsztynie, zdaje się, jest tych jezior.
12: jezior kilkanaście.
14: No żyjemy w krainie tysiące jezior, to jest oczywiście nieprawda, bo tych jezior mamy dużo, dużo więcej, ponad 2000 w naszym regionie, w województwie. Natomiast w samym Olsztynie jasień oficjalnie się podaje 11. Natomiast jak się doliczy takie mniejsze zbiorniki typu Choinka, gdzie jest jezioro Choinka, pytanie do wszystkich, proszę Państwa, gdzie jest jezioro Choinka? Jezioro Choinka jest niedostępne, mieści się na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Warszawskiej. Czy ona ma adres Saperska, prawda, przy ulicy Saperskiej. Jak się doliczy takie małe jeziorka, to ja się doliczyłem, że jest ich 16.
7: Coś pięknego. Nic tylko spędzać czas nad wodą w Olsztynie, ale czasami też warto przejść się do naszych lasów, między innymi do Lasu Miejskiego. Czy one też skrywają jakieś tajemnice?
14: Oj tak, no przecież w Lesie Miejskim to możemy powiedzieć, że był tor saneczkowy, były kawiarenki, było źródełko miłości. Nawet próbowano je reaktywować, ale źródełko wyschło, nie ma źródełka miłości.
7: Nie ma już miłości w Olsztynie, chociaż można je znaleźć, to źródełko miłości, w sensie też nad jeziorem Ukiel, zdaje się.
14: Ale to nie to źródełko miłości. Chodzi o takie źródełko, które było przy moście, jakby to ładnie opisać, na zapleczu rozgłośni radiowej. No, chodzili tam mieszkańcy Olsztyna, romantyczni, ale już nie ma, już się skończyło.
7: Ale czy coś poza źródełkiem miłości jeszcze Las Olsztyński Miejski skrywa?
14: Powiedzmy tak, to już będzie rzecz późniejsza. Jak ja byłem młodym człowiekiem, to głośna była legenda o zaklętym zamku. Tak jest. Co więcej, chodziliśmy do lasu szukać zaklętego zamku, bo tak głośno mówiło się o tej legendzie. To jest opowieść opisana też przez Marię Zięta-Romaleską, a źródłem tej opowieści jest wieś Sądyty albo Sendyty, o której ostatnio było głośno, bo prowadzono tam i wykopaliska archeologiczne i jakieś inne prace. Choć, żeby być precyzyjnym, wieś Sądyty nie była w miejscu tych uwidocznionych, uczytelnionych, oznaczonych wykopalisk, tylko jakiś kilometr dalej. To była miejska wieś, która wymarła w czasie wielkiej zarazy na początku XVIII wieku. No i tam to mówimy o wsi, natomiast tu, gdzie były te wykopaliska prowadzone, to rzeczywiście było pruskie grodzisko. No jest tam ten zaklęty zamek, legenda o zaklętym zamku.
7: Ale ta legenda polegała na czym? Na tym, że gdzieś właśnie w tych Sądytach jest ten zamek i on się, nie wiem, na przykład no tylko właśnie w pełni księżyca pokazuje?
14: No właśnie o to chodzi, że szło się do lasu szukać tego zamku, śladu, bo tym zamku nie ma, choć obwołowania dawnego grodziska są widoczne. Miejsce ładne, miejsce urocze na takim półwyspie wcinającym się w rzekę Łynę. Więc warto wybrać się teraz na taką wycieczkę.
7: No i ewentualnie też można sięgnąć jeszcze do książki z tekstem pani Marii Zięta-Rymalewskiej, tak?
14: Tak, oczywiście. I poczytać sobie opowieść, legendę o zaklętym zamku.
7: Legenda o magicznym zamku w olsztyńskim lesie miejskim to nie jedyna historia z mistycyzmem w tle, którą dla was dziś przygotowałam. O dobrych i złych duchach Olsztyna i Warmii opowie nam przewodniczka PTTK Marta Kruk. W tych legendach dotyczących Warmii i Mazur i Olsztyna pojawiają się takie magiczne, pozytywne postaci, pojawiają się też postaci gdzieś tam zaczerpnięte z religii, ale zdarzają się chyba też takie psotne, o, może tak, psotne postaci i też smutne. No i teraz chyba przyszedł czas na tę smutną.
11: No tak, no rzeczywiście jest dużo takich tutaj lokalnych duszków, skrzatów i pomocników, i psotników. Do psotników pewnie zaliczylibyśmy Kłobuka, który, no jak się go karmiło, jak się o niego dbało, to był całkiem przyjemny, bo znosił swoim gospodarzom bogactwa, natomiast gdy tylko coś mu się nie spodobało, to potrafił nawet spalić dobytek swojemu gospodarzowi, więc z Kłobukiem trzeba było być ostrożnym. Mamy jeszcze barstuki, które były takimi z kolei skrzatami pomocnymi, pomagały ludziom, nawet kiedy byli zbyt zmęczeni, to barstuki nocami przychodziły, czy to gotować, czy sprzątać, tacy to by nam się przydali pewnie. No ale właśnie jest też taka postać w pewnym sensie melancholijna i to jest Smętek. No Smętek też pojawia się w wielu opowieściach i bywa czasem takim wręcz ponurym, marudnym dziadem, któremu się nic nie chce i któremu dokuczają kłobuki, ale jest też taka piękna legenda mówiąca o tym, kiedy Smętek był pięknym młodzieńcem, właściwie niemalże bóstwem, które zamieszkiwało te tereny, zanim tutaj, no trzeba powiedzieć, przyszła cywilizacja. Smętek opiekował się przyrodą, troszczył się o lasy, o łąki, o wody, o wszelkie zwierzęta i stworzenia żyjące tutaj. Cieszył się dużym też, dużą sympatią ludzi mieszkających w jakichś osadach, którzy też tą przyrodę szanowali i oddawali jej cześć. Była nawet pewna piękna młoda dziewczyna, która patrząc w błękitne, głębokie jak jeziora oczy Smętka, do reszty się w nim zakochała. On z jednej strony odwzajemniał uczucie, ale no, trochę chyba przeczuwając, co może się stać, bał się jej wiele odwzajemniać. obiecywać. Ona jednak tęskniła i czekała, kiedy tylko on wyruszał w, powiedzmy, takie wyprawy, by doglądać swoich ziem. I za każdym razem tęskniła. On często wracał i z nią się spotykał, natomiast właśnie gdzieś w tych spotkaniach przewijał się ciągle taki smutek, taka melancholia i taka ostrożność, że on nie chciałby jej obiecywać zbyt wiele. No i okazało się, że po latach na tę ziemię zaczęli przybywać ludzie, którzy wycinali coraz więcej drzew, a zanieczyszczali coraz bardziej rzeki, bo zaczęli wznosić duże miasta, które wiązały się i z większą ilość, większym ruchem tutaj ludności, właśnie z wykorzystywaniem drewna, z zajmowaniem powierzchni lasów pod zabudowy, i Smętek tracił swoje królestwo, aż w końcu, żegnając się ze swoją kochaną na zawsze, powiedział: ludzie wybrali taki los, dla mnie nie ma tu już miejsca. Być może spotkamy się jeszcze kiedyś, kiedy ludzie zmądrzeją i zaczną szanować przyrodę, ale póki co muszę odejść gdzieś, gdzie będzie mi lepiej.
10: A co z ukochaną?
11: No, ukochana wypłakiwała sobie oczy. Nie jest to szczęśliwe zakończenie tej legendy, natomiast zostawia ona taką obietnicę, a może naukę właśnie w tym kierunku, żebyśmy o naszą tą przyrodę wspaniałą, warmińską, mazurską dbali i nie zapominali, że jest ona naprawdę wielką cennością i przywilejem tak naprawdę. I musimy jej poświęcić dużo uwagi i oszczędzić przed tym zalewem cywilizacyjnym.
10: Gdyby ktoś zainspirowany tymi twoimi opowieściami chciał poznać więcej takich historii, gdzie najlepiej szukać?
11: Okazuje się, że jest całkiem sporo takich wydawnictw publikujących legendy, natomiast niektóre z nich są dość już stare i trzeba do nich się dokopywać. Ja mogę polecić też, swego czasu wyszła taka nieduża książeczka, która też nie kosztuje wiele, możecie ją znaleźć w informacji turystycznej w Olsztynie, nazywa się Nowe Legendy Olsztyna, i tam, bazując na historii, na tradycjach regionu, układaliśmy nowe legendy wraz z dzieciakami z olsztyńskich szkół. Są naprawdę przyjemne i myślę, że można zapoznać się z nimi, żeby tak poszerzyć sobie horyzonty. One też zawsze opierają się o jakieś historyczne prawdy. Natomiast w ramach akcji Olsztyn Aktywnie latem organizowane są też spacery z opowiadaniem legend. Te legendy są oparte o, powiązane z tym takim krótkim na razie szlakiem figurek, które odnoszą się do legend Warmii i Mazur, ale serdecznie zapraszam, żeby śledzić stronę Olsztyn Aktywnie, gdzie będą pojawiać się terminy.
10: Legendę o Smętku opowiadała nam Marta Kruk, przewodniczka PTTK po Olsztynie, Warmii i Mazurach, a przed nami jeszcze jeden temat, tym razem niezwiązany z legendami. Jeśli myślicie o tym, żeby przygarnąć jakiegoś futrzaka, to mam dla Was opcję. Fundacja Permondo opiekuje się starymi i chorymi kotami, które często potrzebują pomocy człowieka. Niestety, niewiele osób decyduje się na adopcję mruczków staruszków i o tym, jaki jest to problem, opowie nam prezeska fundacji Magda Orłowska.
15: Od nas z kociego azylu bardzo mało kotów się wyadoptowuje, bo nasze koty wymagają specjalnej opieki. Ale poza tymi kotami, które są w kocim azylu, my wyadoptowujemy też całą kupę innych kotów. One nie trafiają w ogóle do nas, tylko są w domach tymczasowych, albo od razu znajdują dom tymczasowy, a później w tych domach tymczasowych zostają. Więc ta rotacja jest, natomiast w samym kocim azylu, chcielibyśmy, żeby ta rotacja była większa, ale niestety nie jest. Tak? Niestety nie.

0: Też nie chodzi tylko o sprzątanie kuwet, sprzątanie kociego azylu, co no niestety jest naszym głównym zajęciem, ale także różne inne działania, takie jak pomoc w organizowaniu imprez, prowadzenie social mediów, pomoc właśnie w sprzedaży tych rzeczy, które pozyskaliśmy od darczyńców. Można także być fundraiserem, czyli zgłaszać się do firm czy do jakichś osób prywatnych, które nas wesprą w jakiś tam sposób, niekoniecznie finansowy, tylko właśnie w postaci darów czy jakiejś usługi. Mamy całe mnóstwo wspaniałych darczyńców, którzy wspierają od lat, ale wolontariuszy zawsze nam brakuje. Wolontariusz może także na przykład właśnie zająć się dokarmianiem na przykład raz czy dwa razy w tygodniu kotów, które na przykład tracą opiekuna, tak? Czyli karmiciela tak zwanego nieładnie, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że karmiciele to przeważnie osoby starsze. One chorują, niestety odchodzą, a stada tych kotów pozostają. Więc bardzo ważnym jest, żeby tych młodych ludzi, czy w średnim wieku, zachęcić do tego, żeby przejmowali obowiązki tych karmicieli, którzy nie są w stanie już tymi zwierzętami się opiekować. Więc my też jakby pośredniczymy w takich działaniach. Więc dla obojętnie kto jaki ma talent, może u nas zostać wykorzystany.
1: I co najważniejsze, będzie dużo czasu na to, żeby pokiziać kotki.
0: Dokładnie tak. A tego im naprawdę życzymy, dlatego że my tu nie jesteśmy w stanie, mimo to, że bardzo kochamy te zwierzęta jak nasze i one są częścią naszej dużej kociej rodziny, ale mimo tego, że tu są naprawdę super warunki, ludzie się dziwią, Boże, tu jest jak w domu, to jednak to nie jest dom. To nie jest dom. Każdy kot potrzebuje swojego człowieka i tego życzymy nam, czyli naszym podopiecznym i wszystkim kotom, które żyją na ulicy, bo marzymy o tym, żeby na ulicach kotów w ogóle nie było.
1: Do tych życzeń prezeski Fundacji Bermondo Magdy Orłowskiej oczywiście się przyłączam, a Wam zostawiam pod rozwagę pomysł zostania wolontariuszem i spędzenia trochę czasu z kotami, które, zapewniam Was, są cudownymi stworzeniami, charakternymi oczywiście też, ale powiadam Wam, po przekroczeniu progu kociego azylu przy bohaterów Monte Cassino wsiąka się na dobre, bo ilość wdzięczności i miłości, jaka wypływa z tych puchatych stworzeń, nie zna granic. I nawiązując do cytatu z początku naszego spotkania, mają one magiczną moc, niczym arabska noc. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Słuchaliście magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
6: Po reklamie.

0: Automoto.
1: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem. Tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray, Opokasie ma.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Melo Radio, na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy. Take it slow to taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd, gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Sibul już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Po reklamie.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w Meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nimi.

0: Getta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna. Zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Oreklam.

Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter.

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro, w poniedziałek, ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio. To weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł, a do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta, Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3. Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexha, David Guetta dla Was. Teraz opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio. Podej mi wyzwanie. Michał razem ze mną, siemano.
1: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
1: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
1: No nie miałem chyba takiego bardzo nienawidzonego.
0: A, czyli
1: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
1: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
1: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
1: 16.
0: 16 odjąć 7?
1: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
1: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie, gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
1: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
1: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie na kolejne Podejmij Wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni. Podejmij Wyzwanie.

0: ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eObuwie.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie.
8: I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love, as the leaves turn

ważymy takie plany, slipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpisz.

ten kawałek do reklamy. Melo Radio. Podkręcamy tempo.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś zmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Switch Disco i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Cześć, tu Brytka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Sylwa Bampa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć, jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry.

Heaven Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, z tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem Well Love Takes Over.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexha, czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo, to już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid, już teraz Kygo, razem z nim rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze szlachetnej paczki to odliczanie już się zaczęło, bo szlachetna paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobota i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach, na dole komunikator.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
16: Meloradio Olsztyn.

Kermi Lumix, Kaszmir Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas, więc wbijajcie na playermeloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shaw, to numer, którym macham do was, dzięki za ten weekend, no i co? Do następnego, za chwilę zmiana za sterami, bawcie się dobrze z Konradem, Opoka, cześć!

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internety i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudził. Anioły i demony. U nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16 też to zrobimy.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Olsztyn na 90,5 FM.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musią, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie.

Ile ja uksila winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup, kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl łamane na firmy.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
22: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym melo. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj, i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Olsztyn. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rosł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
22: Elektryk? Pewnie drogi.
21: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
22: Co? Z serwisem i gwarancją?
21: I tylko 10% opłaty wstępnej.
22: Tylko gdzie jest haczyk?
21: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
22: Czekaj, 30 tysięcy?
21: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
23: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
25: Drodzy kochani,

autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragment, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. A nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
17: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
18: Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Pezet i Formany i Karnawał. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy, i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majo Maj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

To Tiesto, to Layla O i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Fly Away u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście, jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię, albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Olsztyn.
1: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to już kwadrans po 19. To Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora. Jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

emocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w Melo.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy spędzili wspólnie kolejny kwadrans. A w tym kwadransie pojawi się kilkoro gości i będą opowiadali nam o naprawdę różnych rzeczach. W programie m.in. dokończenie spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciejem Wróblem, którzy spotkali się w Olsztynie z mediami i nauczycielami, żeby porozmawiać o edukacji medialnej. Oprócz tego w najbliższym kwadransie będziemy też Wam podpowiadali, na co ostatnio Urząd Miasta wydał pieniądze i jak na tym będą mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna, na przykład w kryzysowej sytuacji. Podpowiemy też, na jaki spektakl warto się teraz wybrać do podolsztyńskich lasów. A na koniec jeszcze będzie trochę o drogach. Zapraszam Was na najbliższe 15 minut z 95. A teraz zgodnie z obietnicą zaczniemy od tematu edukacji medialnej i wystąpienia minister edukacji Barbary Nowackiej.
2: I trzeba tylko popatrzeć, na ile te wakaty, o których pan redaktor wspomniał, patrząc na te pana dane, one mogą być z lipca, kiedy dopiero szkoły widzą, że ten i ten i ten nauczyciel zmieni pracę i mówią, będziemy potrzebować w tym miejscu nauczycieli. Ale realne dane, ile brakuje nauczycieli, będziemy mogli podać w połowie września, no bo wtedy już każdy dyrektor zakontraktuje potrzebnych mu nauczycieli. Widzę, że to jest tendencja spadająca, ale nadal, w szczególności dla nauczycieli ścisłowców, niepokojąca. Stąd ministerstwo też działa na rzecz dwóch obszarów. Po pierwsze, zatrzymywania ludzi w zawodzie nauczycielskim, a po drugie, przyciągania młodych osób. I będziemy o tym też, o planach ministerstwa na najbliższe miesiące, komunikować niedługo, co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej wybierali ten zawód. Ja wczoraj przypadkiem spotkałam młodego człowieka, który właśnie skończył studia pedagogiczne, powiedział, zaczynam pracę w szkole, i opowiedział mi o tych swoich wyzwaniach, pewnych obawach, które są. Też mój wielki apel do rodziców, żeby pamiętali, że nauczyciel to ktoś, kto spędza z ich dzieckiem bardzo często wiele godzin, często dłużej z nim rozmawia

0: uczą, będzie miał spotkanie, czy już mieli spotkania. Z tego co wiem, pani kurator Skrzypczyńska, która jest tutaj ze mną, miała spotkanie w Elblągu z dyrektorami szkół, żeby powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych zmian, do prowadzenia modułów. Ale to jest odpowiedzialność dyrektora. I dyrektorzy po prostu to doskonale wiedzą. My naprawdę mamy dyrektorów, którzy są doświadczeni, przygotowani. To nie jest łatwe być dyrektorem szkoły, ale doskonale wiedzą, jak dogadywać nauczycieli. Kiedy szkoła jest dobra, kiedy uczniowie chodzą do niej z satysfakcją, a nauczyciele również mają z tego przyjemność, wtedy, kiedy jest dobry dyrektor. I to dyrektor dba o to, by każda podstawa programowa była realizowana. Ale oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, to jest też nadzór kuratoryjny. I w momencie, kiedy mogłyby być wyzwania, problemy, czy nawet czasami jakieś pytania, czy rodziców, czy uczniów, jak realizowany jest ten moduł, zawsze jest kuratorium, które ma też te narzędzia sprawdzające i kontrolne, ale również wspierające. I właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten moment, kiedy kuratorzy oświaty opowiadają dyrektorom, w jaki sposób można dobrze realizować, jakich dobrych praktyk używać, jak zadbać o to, żeby się nauczyciele dogadali. Czy nauczyciele się dogadają? Ja wierzę w nauczycieli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nauczyciele, którzy wiedzą, że mają do zrealizowania podstawę programową moduł, powiedzieli, a ja myślałem, że to ktoś inny, bo są odpowiedzialnymi ludźmi. I tak przygotowaliśmy podstawę programową, by było im łatwo się też ze sobą porozumieć. Ale przede wszystkim tu jest wielka rola dyrektorów i ewentualnego wsparcia kuratorium. A ja do tych dwóch instytucji zaufanie mam. Takiej prozy życia oczywiście można się obawiać każdego dnia, bo przecież dzisiaj już każdy nauczyciel ma prawo do swoich poglądów. Natomiast to, co daje edukacja medialna, to daje młodzieży narzędzia do zadania sobie pytania, dlaczego ktoś opowiada mi taką czy inną wersję, dlaczego ktoś ma takie zdanie, czy to jest fakt, czy to jest opinia. To, co my dajemy, to dajemy młodzieży narzędzia weryfikacyjne. I to nawet dobrze, że będą mogli czasami zweryfikować to w najbliższym otoczeniu. W klasach w 7 i 8 to jest trochę już wyższy poziom tej edukacji medialnej. Tam dokładnie omawiamy temat chociażby baniek informacyjnych, tam będzie omawiany temat baniek informacyjnych, tam będzie też starannie przygotowanie do tego, by rozróżniać fakt od opinii, od publicystyki i zastanowić się, kto, dlaczego, w jakim medium i co przekazuje. Natomiast to, jak edukować polityków, to jest wielkie wyzwanie i widzimy je każdego dnia, ale tu jest też rola państwa, wolnych mediów do weryfikowania naszych wypowiedzi i też do poszukiwania źródeł prawdy. My to robimy cały czas, nasz rzecznik rządu też dołączył do akcji informowania o dezinformacjach i rozpakowywania fake newsów, ale mówiąc zupełnie odpowiedzialnie, przez lata temat edukacji medialnej w ogóle w przestrzeni publicznej nie istniał. Młody człowiek nie miał gdzie się dowiedzieć, w jaki sposób odróżniać prawdę od fałszu, jak szukać źródeł. Jak miał szczęście, trafił, tak jak pani mówi, na polonistkę, która wskazała, powiedziała, na informatyka, który podpowiedział coś. Dzisiaj to będzie standard. Cała reforma tworzona jest na podstawie najlepszych doświadczeń polskich nauczycieli. Oni pisali podstawy programowe. Zasięgaliśmy rady specjalistów od mediów, ale to jest tworzone przez nauczycieli praktyków, którzy mówili, tak, z tym jest problem. Młodzież spędza przed ekranem bardzo dużo czasu i widzimy różne konsekwencje. Widzimy konsekwencje w świecie polityki, ale i w świecie kultury, w świecie zdrowia. Młodzież czerpie często kompletnie bezrefleksyjnie informacje z portali społecznościowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej jako ministerstwo odpowiedzialne za politykę młodzieżową prowadzi działania do tego, by ograniczyć dostęp do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. No, 10-latek, nawet przy najlepszej edukacji medialnej, nie będzie w stanie odróżnić dobrze przygotowanej dezinformacji ruskiej propagandy od informacji wyglądającej na wiarygodną. A jak popatrzymy na źródła finansowania niektórych wpływowych influencerów czy mediów, to też można się zastanowić, komu służą i temu służymy edukacja medialna, aby to młody człowiek umiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, komu to służy.
1: O edukacji medialnej opowiadała nam minister edukacji Barbara Nowacka. A przed nami kolejny temat i zakupy olsztyńskiego Urzędu Miasta. O tym, Na co zostały ostatnio wydane pieniądze, opowie nam Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu.
2: Olsztyński magistrat wzbogacił się o 3 nowe defibrylatory AED wraz z niezbędnym wyposażeniem.

0: Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 17 tysięcy złotych zrealizowano przy wsparciu PZU Życie S.A. z pieniędzy Funduszu Prewencyjnego. Nowe defibrylatory znalazły się w trzech lokalizacjach. W ratuszu przy placu Jana Pawła II 1, budynku magistratu przy ulicy Wyzwolenia 30 oraz w Olsztyńskim Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Dworcowej 3. Rozmieszczenie nowych urządzeń w budynkach Urzędu Miasta i jednostki miejskiej ma zwiększyć dostępność sprzętu ratunkowego w miejscach, w których każdego dnia przebywają zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy załatwiający sprawy urzędowe. Nowe defibrylatory to kolejny element wyposażenia, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejskich obiektów. W sytuacji zagrożenia życia szybki dostęp do AED obok natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i rozpoczęcia resuscytacji może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy.
1: O nowych defibrylatorach, które pojawiły się w różnych budynkach należących do olsztyńskiego ratusza, opowiadał nam Patryk Pulikowski. A przed nami spotkanie z Adamem Pietrzakiem, który z kolei będzie nam opowiadał o jednym z najbardziej wyjątkowych zjawisk przyrodniczych, którego możemy doświadczać teraz między innymi w podolsztyńskich lasach.
2: Wrzesień to w olsztyńsko-mazurskich lasach naprawdę wyjątkowy czas. Właśnie teraz możemy usłyszeć jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej przyrody. Potężny, donośny ryk jelenia. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni i szczególnie wieczorem, w nocy oraz wczesnym rankiem możemy usłyszeć, jak kolejne byki odpowiadają sobie gdzieś w głębi lasu. Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów. I właśnie temu służy m.in. ten charakterystyczny ryk. To informacja dla innych jeleni: jestem tutaj, jestem silny, to jest moja chmara. Czasami już sama wymiana głosów wystarczy, żeby słabszy rywal się wycofał, ale zdarza się też, że dochodzi do bezpośredniego starcia i jelenie krzyżują poroża. Dla nas może wyglądać to bardzo widowiskowo, ale dla zwierząt jest to ogromny wysiłek. Warmia i Mazury ze względu na duże kompleksy leśne są świetnym miejscem do słuchania rykowiska. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie próbujmy za wszelką cenę podchodzić do zwierząt. Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony. Jeśli jesteśmy w lesie z psem, prowadźmy go na smyczy. I przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tutaj gośćmi. Las jest domem dzikich zwierząt. I chyba właśnie na tym polega magia rykowiska. Nie trzeba żadnych specjalnych atrakcji. Wystarczy czasem stanąć wieczorem na skraju lasu, zachować ciszę i po prostu słuchać. To jeden z najpiękniejszych jesiennych spektakli warmińsko-mazurskiej przyrody.
1: Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie był naszym gościem i to on opowiadał nam o rykowisku, które właśnie teraz odbywa się między innymi w podolsztyńskich lasach. I mam dla Was jeszcze jedną informację, taką z gatunku bardziej urzędowych. Za chwileczkę, za momencik na naszej antenie pojawi się głos Elżbiety Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, która nam będzie opowiadała o tym, że no cóż, po prostu S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem jest coraz bliżej, a to dlatego, że wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S16 właśnie Olsztyn Wschód-Barczewo. Uzyskanie decyzji otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji w terenie. A o szczegółach nasza gościni.
3: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę obecnej drogi krajowej nr 16 do standardu drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 11 km. Inwestycję realizuje firma Budimex, z którą umowę podpisaliśmy 27 września 2024 roku. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe: Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę systemu odwodnienia i systemu zarządzania ruchem. Inwestycja uwzględnia rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie, Powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej nawierzchni, w tym destruktu asfaltowego. Uzyskanie decyzji z RIT na odcinku Olsztyn Wschód-Barczewo to kolejny krok w rozbudowie trasy pomiędzy Olsztynem a Biskupcem do parametrów drogi ekspresowej. Na sąsiednim odcinku Barczewo-Biskupiec od tego roku prowadzone są już roboty budowlane. Łączna długość obu zadań wynosi ponad 29 km. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda warmińsko-mazurski. Powołani przez niego niezależni biegli i rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla Generalnej Dyrekcji do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
1: Elżbieta Milner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie opowiadała nam o tym, że droga S16 łącząca Olsztyn Wschód z Barczewem jest o krok bliżej realizacji. I tym akcentem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie. Aga Wiśniewska, już teraz zapraszam Was na część kolejną, która za chwilę na naszej antenie się pojawi.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Was zachęcam do tego, żebyśmy spędzili wspólnie kolejny kwadrans. A w tym kwadransie pojawi się kilkoro gości i będą opowiadali nam o naprawdę różnych rzeczach. W programie m.in. dokończenie spotkania z ministrą edukacji Barbarą Nowacką oraz sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciejem Wróblem, którzy spotkali się w Olsztynie z mediami i nauczycielami, żeby porozmawiać o edukacji medialnej. Oprócz tego w najbliższym kwadransie będziemy też Wam podpowiadali, na co ostatnio Urząd Miasta wydał pieniądze i jak na tym będą mogli skorzystać mieszkańcy Olsztyna, na przykład w kryzysowej sytuacji. Podpowiemy też, na jaki spektakl warto się teraz wybrać do podolsztyńskich lasów. A na koniec jeszcze będzie trochę o drogach. Zapraszam Was na najbliższe 15 minut z 95. A teraz zgodnie z obietnicą zaczniemy od tematu edukacji medialnej i wystąpienia minister edukacji Barbary Nowackiej.
5: I trzeba tylko popatrzeć, na ile te wakaty, o których pan redaktor wspomniał, patrząc na te pana dane, one mogą być z lipca. Kiedy dopiero szkoły widzą, że ten i ten i ten nauczyciel zmieni pracę i mówią, będziemy potrzebować w tym miejscu nauczycieli. Ale realne dane, ile brakuje nauczycieli, będziemy mogli podać w połowie września, no bo wtedy już każdy dyrektor zakontraktuje potrzebnych mu nauczycieli. Widzę, że to jest tendencja spadająca, ale nadal, w szczególności dla nauczycieli ścisłowców, niepokojąca. Stąd ministerstwo też działa na rzecz dwóch obszarów. Po pierwsze, zatrzymywania ludzi w zawodzie nauczycielskim, a po drugie, przyciągania młodych osób. I będziemy o tym też, o planach ministerstwa na najbliższe miesiące, komunikować niedługo, co zrobić, żeby młodzi ludzie chętniej wybierali ten zawód. Ja wczoraj przypadkiem spotkałam młodego człowieka, który właśnie skończył studia pedagogiczne, powiedział, zaczynam pracę w szkole i opowiedział mi o tych swoich wyzwaniach, pewnych obawach, które są. Też mój wielki apel do rodziców, żeby pamiętali, że nauczyciel to ktoś, kto spędza z ich dzieckiem bardzo często wiele godzin, często dłużej z nim rozmawia niż niektórzy członkowie rodziny. I trzeba go po prostu otoczyć szacunkiem, dbać o jego prestiż, bo to jest jeden z powodów, w których nauczyciele mówią, że nie czują tego prestiżu zawodowego. To nie jest wyłącznie kwestia wynagrodzeń, to jest również atmosfera wokół zawodu nauczyciela. Pani redaktor, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono też pokazuje, jak wielkie wyzwania stoją zawsze przed dyrektorami szkół. I tak jak w realizacji poszczególnych przedmiotów i treści programowych, tak przy realizacji modułów, tu kluczowa jest rola dyrektora szkoły, który też wie, którzy nauczyciele czego uczą, będzie miał spotkanie, czy już mieli spotkania. Z tego co wiem, pani kurator Skrzypczyńska, która jest tutaj ze mną, miała spotkanie w Elblągu z dyrektorami szkół, żeby powiedzieć, w jaki sposób przygotować się do tych zmian, do prowadzenia modułów. Ale to jest odpowiedzialność dyrektora. I dyrektorzy po prostu to doskonale wiedzą. My naprawdę mamy dyrektorów, którzy są doświadczeni, przygotowani. To nie jest łatwe być dyrektorem szkoły, ale doskonale wiedzą, jak dogadywać nauczycieli. Kiedy szkoła szkoła jest dobra, kiedy uczniowie chodzą do niej z satysfakcją, a nauczyciele również mają z tego przyjemność, wtedy, kiedy jest dobry dyrektor. I to dyrektor dba o to, by każda podstawa programowa była realizowana. Ale oczywiście, jeżeli pojawiają się wątpliwości, to jest też nadzór kuratoryjny. I w momencie, kiedy mogłyby być wyzwania, problemy, czy nawet czasami jakieś pytania, czy rodziców, czy uczniów, jak realizowany jest ten moduł, zawsze jest kuratorium, które ma też te narzędzia sprawdzające i kontrolne, ale również wspierające. I właśnie ten początek roku szkolnego to jest ten moment, kiedy kuratorzy oświaty opowiadają dyrektorom, w jaki sposób można dobrze realizować, jakich dobrych praktyk używać, jak zadbać o to, żeby się nauczyciele dogadali. Czy nauczyciele się dogadają? Ja wierzę w nauczycieli. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nauczyciele, którzy wiedzą, że mają do zrealizowania podstawę programową, moduł, powiedzieli, a ja myślałem, że to ktoś inny, bo są odpowiedzialnymi ludźmi. I tak przygotowaliśmy podstawę programową, by było im łatwo się też ze sobą porozumieć. Ale przede wszystkim tu jest wielka rola dyrektorów i ewentualnego wsparcia kuratorium. A ja do tych dwóch instytucji zaufanie mam. Takiej prozy życia oczywiście można się obawiać każdego dnia, bo przecież dzisiaj już każdy nauczyciel ma prawo do swoich poglądów. Natomiast to, co daje edukacja medialna, to daje młodzieży narzędzia do zadania sobie pytania, dlaczego ktoś opowiada mi taką czy inną wersję, dlaczego ktoś ma takie zdanie, czy to jest fakt, czy to jest opinia. To, co my dajemy, to dajemy młodzieży narzędzia weryfikacyjne. I to nawet dobrze, że będą mogli czasami zweryfikować to w najbliższym otoczeniu. W klasach w 7 i 8 to jest trochę już wyższy poziom tej edukacji medialnej. Tam dokładnie omawiamy temat chociażby baniek informacyjnych, tam będzie omawiany temat baniek informacyjnych, tam będzie też starannie przygotowanie do tego, by rozróżniać fakt od opinii, od publicystyki i zastanowić się, kto, dlaczego, w jakim medium i co przekazuje. Natomiast to, jak edukować polityków, to jest wielkie wyzwanie i widzimy je każdego dnia, ale tu jest też rola państwa, wolnych mediów do weryfikowania naszych wypowiedzi i też do poszukiwania źródeł prawdy. My to robimy cały czas. Nasz rzecznik rządu też dołączył do akcji informowania o dezinformacjach i rozpakowywania fake newsów, ale mówiąc zupełnie odpowiedzialnie, przez lata temat edukacji medialnej w ogóle w przestrzeni publicznej nie istniał. Młody człowiek nie miał gdzie się dowiedzieć, w jaki sposób odróżniać prawdę od fałszu, jak szukać źródeł. Jak miał szczęście, trafił, tak jak pani mówi, na polonistkę, która wskazała, powiedziała, na informatyka, który podpowiedział coś. Dzisiaj to będzie standard. Cała reforma tworzona jest na podstawie najlepszych doświadczeń polskich nauczycieli. Oni pisali podstawy programowe. Zasięgaliśmy rady specjalistów od mediów, ale to jest stworzone przez nauczycieli praktyków, którzy mówili, tak, z tym jest problem. Młodzież spędza przed ekranem bardzo dużo czasu i widzimy różne konsekwencje. Widzimy konsekwencje w świecie polityki, ale i w świecie kultury, w świecie zdrowia. Młodzież czerpie często kompletnie bezrefleksyjnie informacje z portali społecznościowych. Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako ministerstwo odpowiedzialne za politykę młodzieżową, prowadzi działania do tego, by ograniczyć dostęp do platform społecznościowych dla dzieci i młodzieży. No, dziesięciolatek, nawet przy najlepszej edukacji medialnej, nie będzie w stanie odróżnić dobrze przygotowanej dezinformacji ruskiej propagandy od informacji wyglądającej na wiarygodną. A jak popatrzymy na źródła finansowania niektórych wpływowych influencerów czy mediów, to też można się zastanowić, komu służą i temu służymy edukacja medialna, aby to młody człowiek umiał sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, komu to służy.
1: O edukacji medialnej opowiadała nam minister edukacji Barbara Nowacka. A przed nami kolejny temat i zakupy olsztyńskiego Urzędu Miasta. O tym, na co zostały ostatnio wydane pieniądze, opowie nam Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu.
0: Olsztyński magistrat wzbogacił się o 3 nowe defibrylatory AED wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup sprzętu o łącznej wartości ponad 17 tysięcy złotych zrealizowano przy wsparciu PZU Życie S.A. z pieniędzy Funduszu Prewencyjnego. Nowe defibrylatory znalazły się w 3 lokalizacjach. W ratuszu przy placu Jana Pawła II 1, budynku magistratu przy ulicy Wyzwolenia 30 oraz w Olsztyńskim Centrum Usług Wspólnych przy ulicy Dworcowej 3. Rozmieszczenie nowych urządzeń urządzeń w budynkach Urzędu Miasta i jednostki miejskiej ma zwiększyć dostępność sprzętu ratunkowego w miejscach, w których każdego dnia przebywają zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy załatwiający sprawy urzędowe. Nowe defibrylatory to kolejny element wyposażenia, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z miejskich obiektów. W sytuacji zagrożenia życia szybki dostęp do AED obok natychmiastowego wezwania służb ratunkowych i rozpoczęcia resuscytacji może zdecydować o skuteczności udzielanej pomocy.
1: O nowych defibrylatorach, które pojawiły się w różnych budynkach należących do olsztyńskiego ratusza, opowiadał nam Patryk Pulikowski. A przed nami spotkanie z Adamem Pietrzakiem, który z kolei będzie nam opowiadał o jednym z najbardziej wyjątkowych zjawisk przyrodniczych, którego możemy doświadczać teraz m.in. w podolsztyńskich lasach.
2: Wrzesień to w warmińsko-mazurskich lasach naprawdę wyjątkowy czas. Właśnie teraz możemy usłyszeć jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej przyrody. Potężny, donośny ryk jelenia. Trwa rykowisko, czyli okres godowy jeleni i szczególnie wieczorem, w nocy oraz wczesnym rankiem możemy usłyszeć, jak kolejne byki odpowiadają sobie gdzieś w głębi lasu. Przy spokojnej, chłodnej pogodzie ich głosy niosą się naprawdę bardzo daleko. Rykowisko to przede wszystkim czas rywalizacji samców o względy łań. Dorosłe byki gromadzą wokół siebie chmary samic i próbują odstraszyć konkurentów. I właśnie temu służy m.in. ten charakterystyczny ryk. To informacja dla innych jeleni: jestem tutaj, jestem silny, to jest moja chmara. Czasami już sama wymiana głosów wystarczy, żeby słabszy rywal się wycofał, ale zdarza się też, że dochodzi do bezpośredniego starcia i jelenie krzyżują poroża. Dla nas może wyglądać to bardzo widowiskowo, ale dla zwierząt jest to ogromny wysiłek. Warmia i Mazury ze względu na duże kompleksy leśne są świetnym miejscem do słuchania rykowiska. Trzeba jednak pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie próbujmy za wszelką cenę podchodzić do zwierząt. Jeżeli usłyszymy jelenie, najlepiej zatrzymać się, zachować ciszę i obserwować wszystko z dystansu. Nie podchodźmy bliżej tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film telefonem. Dorosły byk jelenia jest dużym i bardzo silnym zwierzęciem, a podczas rykowiska dodatkowo jest mocno pobudzony. Jeśli jesteśmy w lesie z psem, prowadźmy go na smyczy. I przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tutaj gośćmi. Las jest domem dzikich zwierząt. I chyba właśnie na tym polega magia rykowiska. Nie trzeba żadnych specjalnych atrakcji. Wystarczy czasem stanąć wieczorem na skraju lasu, zachować ciszę i po prostu słuchać. To jeden z najpiękniejszych jesiennych spektakli warmińsko-mazurskiej przyrody.
1: Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie był naszym gościem i to on opowiadał nam o rykowisku, które właśnie teraz odbywa się m.in. w podolsztyńskich lasach. I mam dla Was jeszcze jedną informację, taką z gatunku bardziej urzędowych. Za chwileczkę, za momencik na naszej antenie pojawi się głos Elżbiety Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrady w Olsztynie, która nam będzie opowiadała o tym, że no cóż, po prostu S16 między Olsztynem Wschód a Barczewem jest coraz bliżej, a to dlatego, że wojewoda warmińsko-mazurski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S16 właśnie Olsztyn Wschód-Barczewo. Uzyskanie decyzji otwiera drogę do rozpoczęcia robót budowlanych i realizacji inwestycji w terenie. A o szczegółach nasza gościni.
3: Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmuje rozbudowę obecnej drogi krajowej nr 16 do standardu drogi ekspresowej na odcinku o długości ponad 11 km. Inwestycję realizuje firma Budimex, z którą umowę podpisaliśmy 27 września 2024 roku. Zgodnie z umową zakończenie prac planowane jest w trzecim kwartale 2028 roku. Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także trzy węzły drogowe: Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie. Inwestycja obejmuje również przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę systemu odwodnienia i systemu zarządzania ruchem. Inwestycja uwzględnia rozwiązania ograniczające jej wpływ na otoczenie. Powstaną przejścia dla zwierząt oraz urządzenia ochrony środowiska. Dodatkowo przewidziano ponowne wykorzystanie części materiałów pochodzących z rozbiórki istniejącej nawierzchni, w tym destruktu asfaltowego. Uzyskanie decyzji z RIT na odcinku Olsztyn Wschód-Barczewo to kolejny krok w rozbudowie trasy pomiędzy Olsztynem a Biskupcem do parametrów drogi ekspresowej. Na sąsiednim odcinku Barczewo-Biskupiec od tego roku prowadzone są już roboty budowlane. Łączna długość obu zadań wynosi ponad 29 km. Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda warmińsko-mazurski. Powołani przez niego niezależni biegli i rzeczoznawcy majątkowi oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla Generalnej Dyrekcji do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
1: Elżbieta Milner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie opowiadała nam o tym, że droga S16 łącząca Olsztyn Wschód z Barczewem jest o krok bliżej realizacji. I tym akcentem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie. Aga Wiśniewska, już teraz zapraszam Was na część kolejną, która za chwilę na naszej antenie się pojawi.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Rany, Julek, czy Was też tak wszystkich zagilało? Jakieś okropieństwo unosi się w powietrzu i po prostu co chwilę kogoś atakuje. Jest coraz więcej przeziębionych osób w moim otoczeniu. Jednakowoż mam nadzieję, że wytrzymacie się zdrowo. Jakoż i ja. Aga Wiśniewska. Dzień dobry. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się materiał z konferencji, podczas której były omawiane sprawy związane z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie. Najtęższe szczegółowo dyskutowały o tym, jaka będzie przyszłość tej właśnie placówki medycznej, która przy okazji też odebrała specjalny certyfikat akredytacyjny, który ma dla nich ogromne znaczenie. I właśnie o tym wyróżnieniu już za chwilę będzie nam opowiadał dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie, uniwersyteckiego oczywiście.
6: Bogdan Wodarczyk, dyrektor szpitala klinicznego w Olsztynie.
1: No właśnie, pani ministra o tym wspomniała, że czasami się chyba zastanawiacie jako dyrektorstwo też właściwie po co się starać o te certyfikacje. No to właśnie, po co ona jest?
6: To jest bardzo ważny moment dla nas, uzyskanie takiego certyfikatu w ochronie zdrowia. Jest to potwierdzenie jakości oraz bezpieczeństwa funkcjonowania zarówno pacjentów, jak i personelu szpitala. Certyfikat akredytacyjny pozwala stwierdzić, że szpital akredytowany spełnia wszystkie najwyższe normy w zakresie opieki zdrowotnej, przede wszystkim normy w zakresie jakości pracy wewnątrz szpitala, organizacji, farmakologii, laboratorium i wszystkich aspektów funkcjonowania skupionych w 14 dziedzinach szpitala oraz w 169 normach, które powinien szpital spełniać. To jest ważne dla nas, ponieważ spełnienie tych wszystkich norm powoduje, że pacjent jest zaopiekowany. Tak jak pani minister powiedziała, nasz wynik w zakresie obsługi czy współpracy z pacjentem i jakości obsługi pacjenta był na jeden z najwyższych, 94%. Jest to wysoka nota i to jest element, który powoduje, że nasi pacjenci mogą się czuć bezpieczni w naszym szpitalu i dobrze zaopiekowani z punktu widzenia tych świadczeń medycznych, które oferujemy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ponadto jest jeszcze jeden element, taki porównywalny z punktu widzenia innymi szpitalami. Nie wszystkie szpitale uzyskują certyfikaty, więc my jako pacjenci, a wszyscy możemy być tymi pacjentami, chcielibyśmy się lepiej leczyć w tych szpitalach, które spełniają najwyższe standardy, te, które są określone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. I w tej sytuacji to jest ważny element, że dla naszego szpitala i rzeczywiście, tak jak pani minister wspomniała, duże święto, że uzyskaliśmy też ten certyfikat. Jest to także element dużego wysiłku całego personelu naszego szpitala, za który bardzo dziękuję, który jest w codziennej pracy wykazywany z pacjentem, jak i w innych obszarach tak zwanego zaplecza szpitala.
1: Czy to się wiąże z jakimiś finansami dla Was?
6: Tak, to również się wiąże z finansami, ponieważ szpitale certyfikowane mają wyższy kontrakt i o współczynnik, w zależności od tego, jaki element uzyskują w wyniku. W naszym przypadku jest to ponad 1 000 000 zł dodatkowego przychodu rocznego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Jak długo się o taki certyfikat trzeba starać?
6: Certyfikat jest elementem, można powiedzieć, ciągłym. My jako szpital uniwersytecki mieliśmy certyfikat wcześniej, wcześniej już akredytacyjny. Niemniej jednak od 2025 roku zmieniły się normy w opiece zdrowotnej i te normy, które musieliśmy spełnić, obowiązują właśnie rok i wszystkie te elementy musieliśmy dopasować w naszym szpitalu do tych nowych norm, tak jak wspomniałem, 169 standardów obowiązujących we szpitalu.
1: A to wyjątkowe wyróżnienie przyznała szpitalowi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Mam tu ze sobą dzisiaj certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia, który jest wypracowany ciężko, konsekwentnie przez szpital kliniczny. Myślę, że właściciel może być dumny, panie rektorze, z tego, że szpital otrzymał ten certyfikat, a dla mnie to coś więcej, panie dyrektorze, niż tylko to piękne pudełko, dlatego że sama przechodziłam przez certyfikację zarządzając szpitalami i wiem, ile to wysiłku wymaga, jak wiele zespołów ludzi trzeba zaangażować w to, żeby ten certyfikat uzyskać, a szczególnie cieszy mnie wynik, który Państwo osiągnęliście w obszarze opieki nad pacjentami, 94%. To naprawdę zasługuje na dzisiejsze uznanie i podkreślenie i myślę, że na pewno nieraz certyfikując się myślimy sobie, a po co nam to? Tyle pracy mamy na głowie i dzisiaj tak warto było. Dziękuję, że Pan zachęcił zespoły do tego, żeby dzisiaj ta miła chwila nastąpiła. Natomiast dla wszystkich pacjentów to jest informacja, że to jest szpital, który pracuje, działa w oparciu o najwyższe standardy, że jest szpitalem bezpiecznym dla pacjenta, że tutaj prawa pacjenta są dotrzymywane. Także bardzo gratuluję, panie rektorze, panie dyrektorze. Myślę, że na ręce, wybaczy pan, panie rektorze, ale
8: oczywiście, dyrektora,
7: bo wiem, ile to jest trudu, panie dyrektorze, naprawdę. Proszę zerkać na ten certyfikat i już się przygotowywać do kolejnych certyfikatów, bo tak to jest w szpitalu.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda była oczywiście w Olsztynie, żeby przekazać certyfikat akredytacyjny dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego w Olsztynie. Przy tej okazji odbyło się także spotkanie między innymi z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, a to spotkanie przebiegało mniej więcej tak.
9: Przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za obecność pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, pana ministra Marcina Kulaska, naszego resortowego ministra i pana ministra Jacka Karnowskiego. Proszę Państwa, tak jak zatytułowano temat rozwój medycyny akademickiej, tak też ja myślę, że Państwo wszyscy się domyślacie, że tego rozwoju medycyny akademickiej nie może być, jeśli nie będziemy dążyć do rozwoju infrastruktury klinicznej niezbędnej dla Uniwersytetu jako uczelni medycznej, czyli mowa jest o szpitalu klinicznym. I to, co mogę powiedzieć, to to, że wszyscy jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że Olsztyn, Uniwersytet potrzebuje tego szpitala klinicznego i że należy go budować. Jest wiele scenariuszy, ale dzisiaj o tych scenariuszach, drodzy Państwo, mówić nie chcemy, dlatego że są elementy, które trzeba najpierw wyjaśnić, zanim przekażemy konkretne informacje. I ja przede wszystkim bardzo się cieszę z tego, że mamy poparcie pani minister zdrowia, pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki, pana ministra Jacka Karnowskiego, pana wojewody. Jesteśmy zgodni co do tego, że w tym kierunku będziemy podążali.
7: Panie rektorze, szanowni państwo, to jest chyba taka pierwsza i ważna chwila, w której na zaproszenie pana rektora jest zarówno minister nauki, jak i minister zdrowia, minister funduszy i rozmawiamy wspólnie na temat strategii i rozwoju uczelni, ale przede wszystkim również z zaplanowaniem świadczeń medycznych na terenie miasta Olsztyna. Rozmawialiśmy o tych wskaźnikach, które dzisiaj nie są nam obojętne, bo projektujemy ochronę zdrowia na za 5-10 lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy w taki sposób do strategii ochrony zdrowia podchodzili, tym bardziej, że te rozmowy również są prowadzone w obecności dyrektora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, więc każdy pieniądz, który ma być wydatkowany na inwestycje, to pieniądz, który powinien dzisiaj być zaprojektowany zgodnie z potrzebami zdrowotnymi. Tutaj też ważna obecność pana wojewody, który odpowiada za mapę na terenie województwa, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Także naprawdę dużo dzisiaj cennych informacji i ta wymiana dla mnie naprawdę budująca, ponieważ widzę duży pragmatyzm w tym, co na terenie miasta Olsztyna się dzieje. Natomiast oczywiście pieniądze są ważne. My dysponujemy dzisiaj możliwościami zarówno w Funduszu Medycznym, jak i w nowej perspektywie, którą projektujemy na rok 2028. I dla mnie dzisiejsza rozmowa jest taką podstawą do tego, żebyśmy mogli w środkach, o które będziemy aplikowali do Komisji Europejskiej, również ująć potrzeby regionu, ale to jest przyszłość. Natomiast w teraźniejszości też się już pewne plany pojawiają. Tak jak pan rektor wspomniał, nowy szpital jest potrzebny na terenie Olsztyna. Ja oglądałam projekt kilka miesięcy temu. Teraz cieszę się, że państwo również chcecie go przejrzeć pod względem mapy świadczeń i tego, co jest potrzebne. Myślę, że to jest taki dobry moment, w którym po prostu będziemy projektowali ochronę zdrowia taką, na którą czekają mieszkańcy Olsztyna, ale myślę, że też całego województwa, bo przecież szpitale na terenie Olsztyna zaopatrują również pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego i oczywiście również sąsiadujących województw, więc to jest na pewno ważne, więc za to spotkanie bardzo dziękuję i myślę, że tutaj też obecność pana ministra Karnowskiego świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodzimy do środków, które już wydatkujemy i te, które przed nami. Także tą dobrą wiadomość może zostawimy jeszcze na późniejszą chwilę, bo to faktycznie dzisiaj również święto Szpitala Uniwersyteckiego. Stąd też ta nasza dzisiaj tutaj obecność i myślę, że za chwilę też więcej o tym, co dzisiaj miłego również w Olsztynie.
8: Dzień dobry. Proszę państwa, prawie 500 000 000 zł z KPO dla szpitali w województwie warmińsko-mazurskim, oczywiście w Olsztynie, oczywiście w Elblągu, ale także w Morągu, Biławie, Wełku czy w Pasłęku. Też konkretne środki finansowe dla uniwersytetu na szkolenie z jednej strony studentów, stypendia, z drugiej strony na kardiologię oraz także na rozwój kompetencji medycznych, także na cyfryzację. I to, co powiedziała pani minister zdrowia, to, co podkreślał pan minister nauki, no będą się liczyły silne ośrodki, bo tylko silne ośrodki będą potrafiły sięgnąć po bardzo duże środki unijne w przyszłej perspektywie, nie tylko te dla województwa warmińsko-mazurskiego czy dla Polski, ale także z Funduszu Konkurencyjności. Tutaj potrzeba rzeczywiście silnego ośrodka uniwersyteckiego.
10: Panie wojewodo. Szanowni państwo, ja ze swojej strony jestem przede wszystkim wdzięczny za to dzisiejsze spotkanie, dlatego że plan transformacji medycznej od 2022 roku wymaga realizacji. Jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Jesteśmy po wielu analizach. Oczywiście jeszcze mamy warianty do realizacji i tutaj podmioty odpowiedzialne muszą się generalnie swoją mieć jasną odpowiedź w tej sprawie, ale niemniej jesteśmy gotowi do tego, żeby inwestycje wspomóc w szpitalu uniwersyteckim. Cóż, my ze swojej strony, pani minister, jesteśmy gotowi do tego, żeby tę mapę potrzeb realizować. Przy okazji jeszcze program ochrony ludności obrony cywilnej, tam też są zadania dla nas, dla wspólnych, dla szpitali, nie tylko lądowiska. Jesteśmy województwem granicznym, specjalnie narażonym, w związku z tym też tych inwestycji proochronnych, tak powiem, żeby nie nazwać proobronnych, będzie na pewno w tej sferze również i medycyny walki i tak zwanego wsparcia wojsk sojuszniczych, czyli HMS, Human National Support. I o tym wszystkim jeszcze dzisiaj w urzędzie będziemy z panią minister rozmawiać i myślę, że z Wydziałem Zdrowia i z panem dyrektorem NFZ-u i myślę, że jesteśmy w stanie przygotować się na to, co jest, czeka nas w przyszłym roku, czyli na dokończenie wszystkich analiz i planów i myślę, że te inwestycje rozpoczęte, plany wejdą w życie, myślę, że jak najszybciej. Tyle ode mnie. Dziękuję.
1: A więc na razie szczegółów nie znamy, ale wiadomo, że jakiś szpital nowy w Olsztynie ma powstać. To prawdopodobnie pokłosie tego, że ma dojść do konsolidacji szpitala uniwersyteckiego, miejskiego i wojewódzkiego. Ale jak to finalnie będzie zorganizowane? Na odpowiedź musimy jeszcze zaczekać. I tymi słowy zapraszam Was na krótką przerwę. Po niej oczywiście wracamy do magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna na 95.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko wszystkim Melo słuchaczom po drugiej stronie radioodbiorników. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym teraz będzie kulturalnie, między innymi, bo nie przez całe 15 minut kulturą będziemy się zajmowali. Już za chwilę będę chciała Was zaprosić na rozmowy dotyczące nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek. Wiadomo już, że projekt został określony. Teraz trzeba jeszcze na niego znaleźć pieniądze. No i o tym, jak taka nowa siedziba olsztyńskich lalkarzy miałaby wyglądać, opowie między innymi dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski.
11: Przede wszystkim ma być funkcjonalny. Scena ma mieć porządne kieszenie, żeby można było ukryć i demontować w trakcie, zmieniać dekoracje w trakcie spektaklu. Musi mieć duże zascenie, musi mieć bezpośrednio magazyn, żeby nie tracić logistycznie na przewożeniu dekoracji z magazynu poza. Musi mieć dwie niezależne sceny, które mogą funkcjonować bez kolizji akustycznej, bo na ten moment scena duża i scena kameralna funkcjonują w obecnej siedzibie przy ulicy Głowackiego z kolizją akustyczną, nie możemy grać równocześnie. Muszą być dobre, wygodne pracownie, plastyczne, malarskie, mechanizatorskie, stolarskie, ślusarskie, z dobrym dostępem, z dobrą komunikacją i windą towarową, żeby wszystko można było sprawnie transportować na scenę i do magazynu. No i oczywiście biura, sale teatralne, sale konferencyjne, sala prób, miejsca do działalności edukacyjnej. To ma być przestrzeń wielofunkcyjna. W marzeniu naszym jest zwiększenie widowni, nieznaczne, bo chodzi o to, żebyśmy jednak nie grali mniej spektakli, tylko żeby po prostu na każdy spektakl jednak nie było takiego dużego deficytu biletów. W marzeniach widownia zwiększa się około 50-60 miejsc na 220-230 miejsc na dużej scenie, a druga scena kameralna w typie black box, czyli z dowolnym ustawieniem widowni dla około setki widzów, obecnie scena kameralna to około 50 miejsc.
1: Tak jak wspomniałam, na to potrzebne są pieniądze. I tu kilka dobrych, ciepłych słów od sekretarza stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego.
12: Szczególnie z tego powodu, że pan dyrektor, pan prezydent, pan minister planują także tam Centrum Edukacji Teatralnej. Także jest taka możliwość, żeby w przyszłej perspektywie znaleźć środki finansowe na budowę tego teatru.
1: O swoim wsparciu zapewnia także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
13: My jako resort kultury, i tutaj deklaruję, nie wykluczamy, że będziemy partnerem miasta jako podmiot współprowadzący Olsztyński Teatr Lalek, gdy będziemy już znali wszelkie warunki budowy nowego obiektu i ostateczny jego koszt, który może opiewać na kwotę między 70 a nawet 100 milionów złotych. Te wszystkie dane będą nam znane, jak ostatecznie powstanie projekt budowlany. Jesteśmy dzisiaj zdeterminowani, by Olsztyński Teatr Lalek powstał, żeby ta siedziba w Olsztynie została wybudowana i rozpoczynamy dyskusję, jak widać, nie tylko lokalną, ale także ogólnokrajową na temat możliwości pozyskania środków na ten cel.
1: A o tym, jak ważna jest to inicjatywa, jeszcze parę słów od prezydenta Olsztyna, Roberta Szewczyka.
14: jesteśmy na tym ważnym etapie, że jesteśmy po konkursie architektonicznym. Już wiemy, jak funkcjonalnie ma być zaprojektowany i jak będzie wyglądał, w którym miejscu. Mamy nieruchomość, pozostaje nam właśnie zaplanować realizację, zbudować harmonogram, zbudować sposób finansowania tego obiektu funkcjonalnego, otwartego dla mieszkańców, dla młodego widza, dla starszego widza Teatru Lalek.
1: Na te inwestycje będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać. Tak jak zostało już tu wspomniane, wiadomo, gdzie nowy teatr będzie wybudowany, wiadomo mniej więcej, jak będzie on wyglądał. Trzeba na to znaleźć pieniądze i trzeba wybrać wykonawcę. To pewnie zajmie nam jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy. A w tym czasie cały czas możecie odwiedzać Olsztyński Teatr Lalek w dotychczasowej siedzibie przy ulicy Głowackiego. A tam w repertuarze na najbliższe tygodnie między innymi spektakl pod tytułem Pchła Szachrajka, o którym opowiedzą nam twórcy.
15: Agnieszka Roszko, jestem wieloletnią aktorką Olsztyńskiego Teatru Lalek. Tak jak jest napisane w opisie, to jest spektakl interaktywny, a to znaczy, że będziemy prosić o pomoc naszych młodych widzów, żeby się zaangażowali w spektakl. Nie zdradzę, co to będzie, nie będę spoilerować, ale na pewno młodzi widzowie będą musieli w spektaklu uczestniczyć. A te techniki teatralne, więc przede wszystkim gra przedmiotem, ożywianie przedmiotu, tu też nie będę spoilerować, jaki przedmiot zostanie ożywiony, ale tak w dużej mierze oparliśmy się o grę aktorską, także jest to, no, jakby to powiedzieć, pole, no inaczej tego nie ujmę, no pole do popisu dla aktora, także, ale rzeczywiście techniki teatralne Teatru Lalek właśnie są wykorzystywane. Brzechwa jest mistrzem słowa, mistrzem dowcipu, ten dowcip tam jest, tylko trzeba go wydobyć. Bo pierwotnie w ogóle tekst Pchły Szachrajki był napisany dla osób dorosłych. Nie każdy o tym wie. Z czasem, w zasadzie chyba dopiero po II wojnie światowej, on został uznany za tekst dla dzieci. Ale tam, jak się, że tak powiem, głębiej zanurzyć, to tam jest wiele, wiele podtekstów, które tylko dorośli wyłapią. Jeszcze trzeba zauważyć to, że to jest tylko 9 obrazów. Ja przedstawiam tylko 9 obrazów. To nie jest cały tekst Pchły Szachrajki. On jest okrojony, są wybrane poszczególne sceny, natomiast no, całość jest zdecydowanie dłuższa i tych smaczków tam jest o wiele, wiele więcej. My w naszym teatrze mamy spektakle od 0 do 100 lat, więc każdy sobie coś wynajdzie, na pewno dorośli również.
16: Tomek Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. To jest przepiękny tekst i uważam, że powinniśmy go przypominać dzieciom, dorosłym. Tutaj opiekun reżyserski tego projektu, Zbigniew Głowacki, zauważył, że Pchła Szachrajka, Brzechwy, to jest tekst, który nie powstał dla dzieci. On był opublikowany w Przekroju i dopiero dzięki tej swojej przepięknej poezji przypadkiem trafił w ręce jako przeznaczenie dla dzieci. No więc mamy taki spektakl dla dzieci powyżej 3 roku życia, ale i dla dorosłych, bo tam jest dużo kodów, dużo zakamuflowanych rzeczy, więc myślę, że wszyscy się będą na tym świetnie bawić. Myślę, że przede wszystkim przepiękna poezja, obcowanie z niesamowitym językiem, jakiego dzisiaj tak naprawdę na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Po drugie, również dlatego, że wciąż szukamy tych pozycji dla dzieci w wieku przedszkolnym, w takim bazowym szukaniu odbiorców. No i jest to propozycja, która bardzo się wpisuje w to, co ja myślę sobie o teatrze. Po raz kolejny, bo w zeszłym sezonie premierowaliśmy Kleksa Szkoły Wyobraźni na podstawie Akademii Pana Kleksa i myślę sobie, że jak będzie taki moment, że zagramy oba tytuły w jednym miesiącu, to możemy mówić, że mamy festiwal Brzechwy prawie, że to jest przede wszystkim premiera, która inauguruje obchody weekendu z Dniem Dziecka, takie poprzedzające wielkie świętowanie. Jest Pchła Szachrajka, która potem będzie grana chyba do połowy czerwca aż, więc zapraszam, żeby zwracać uwagę, kiedy jest u nas w repertuarze. Zapraszam na naszą stronę internetową.
17: Na koniec jeszcze chciałam o tej przestrzeni, że ponownie ją wykorzystujecie. Wcześniej był tam odegrany wampir, spektakl typowo dla osób dorosłych, teraz coś dla młodych.
16: Tak, to jest odkryta przez nas przestrzeń. Ona nie jest łatwa, ponieważ ona trochę nam zaburza takie działanie na co dzień w teatrze. Wszyscy muszą chodzić na paluszkach, żeby nie przeszkadzać, a i tak przeszkadzają. Ale z drugiej strony bardzo zwiększamy nasze możliwości dla widza. Często słyszymy, że czemu gramy tak mało, czemu nie da się kupić biletów. No bo właśnie brakuje nam przestrzeni. I staramy się szukać nowych możliwości. I ta scena na piętrze, na której już premierowaliśmy Wampira dla dorosłych, teraz będzie na chwilę domem dla Pchły Szachrajki.
18: Zbigniew Głowacki, no, reżyser tego przedstawienia. Ten tekst sam się o to prosi. To jest tak, że że on powoduje, ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to, do tego publiczność. No także to jest instynktowny wybór, powiedziałbym. Powiem, że z wielką radością. Czuję się, no w końcu spędziłem tutaj 10 lat, to kawał życia i duża część czasu, którą spędziłem, oddałem teatrowi. W związku z tym, no ludzie są ci sami, prawda, którzy pojawili się również nowi, ale mnóstwo jest aktorów, z którymi również pracowałem. No i to właśnie przede wszystkim te kontakty międzyludzkie są ważne, kontakty, które kiedyś nawiązałem, one wracają i z tego się bardzo cieszę. Ja sądzę, że w czasach, kiedy to Brzechwa pisał, czyli to był 46 rok, o ile dobrze pamiętam, czyli tuż po wojnie, jeszcze inaczej traktowano literaturę dla dzieci niż dzisiaj. I myślę, że to oczywiście, tam jest mnóstwo elementów i odniesień do dorosłych, prawda? To dorośli to jakby inaczej rozumieją, ale w tamtych czasach jakby ta literatura dziecięca nie była tak, powiedziałbym, pedagogiczna, to znaczy, że pochylano się nad dzieckiem z wielką troską i tak dalej. To dziecko miało dorastać do tekstu, a nie tekst zniżać się do dziecka. I ja myślę, że tutaj akurat no, jest rzeczywiście pewna przewaga właśnie tej dorosłości w tym tekście, ten kierunek do dorosłego, ale myślę, że to dzieci równie dobrze czytały. Ja pierwszy raz tę książeczkę miałem w rękach w 56 roku, w ubiegłym wieku, i jako dziecko to czytałem, czyli no... Udało się. Także oczywiście dzieci nie chwytają wszystkiego. No tutaj między innymi dlatego są słowa, że to jest tekst już, powiedziałbym, dosyć stary i pewne pojęcia, pewne słowa są zupełnie nieznane. Na przykład żadne dziecko dzisiaj nie wie, co to są brewerie, prawda? Albo dzieci nie wiedzą, co to jest kontredans. No dlatego jest ta interaktywność, bo próbujemy właśnie również przyrywając spektakl, przypomnieć dzieciom, albo nie, powiedzieć, bo one nie wiedzą, nie przypominam, powiedzieć dzieciom, czym to jest, co to jest kontredans, co to są brewerie, prawda, co to jest flit na przykład, no tutaj takie słowo pojawia się, nikt nie wie dzisiaj, co to jest. Także to również, no, ta interaktywność wynika z potrzeby pewnej kontaktu z widzem.
17: A jeżeli chodzi o muzykę i to właśnie, że to jest taki muzyczny spektakl?
18: No to jest jakby, to jest bardzo takie, żeby to zaistniało i wciągnęło widza, to musimy stosować no, różnorodne formy i muzyka jakby tutaj dodatkowo wnosi, muzyka, piosenka, bo to śpiewają dzieci razem z pchłą albo może inaczej narratorką, bo to już nie jest wiele postaci, Agnieszka Rożko się tutaj wciela. No i to wzbogaca ten tekst i jednocześnie uatrakcyjnia. Tu chodzi o atrakcję, a ta muzyka no naprawdę, naprawdę pana Miłosza Sienkiewicza jest wspaniała, no fantastyczna, mi się bardzo to podoba. To co on zrobił, no będzie ważyło na losach tego spektaklu.
1: Chła Szachrajka, spektakl przygotowany dla widzów od trzeciego roku życia bez górnej granicy, więc jeśli tylko macie ochotę i będzie ku temu okazja, to polecam wybrać się właśnie na ten monodram. A teraz w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna temat przyrodniczy. Ostatnio Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie opowiadał nam o rykowisku, czyli okresie godowym jeleni, a teraz opowiemy sobie o naprawdę wspaniałej działalności pewnego ośrodka działającego na rzecz cietrzewi.
2: Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Wielki sukces Lasów Państwowych, a konkretnie ośrodka hodowli cietrzewia przy nadleśnictwie Spychowo. W tym roku tutejsi leśnicy odchowali aż 125 młodych cietrzewi. To jest szczególnie ważna wiadomość, ponieważ cietrzew należy dziś do najbardziej zagrożonych ptaków w naszym kraju. Jego polską populację szacuje się obecnie na zaledwie około 200-300 osobników. Więc każdy ptak, który może trafić do środowiska naturalnego, ma ogromne znaczenie dla przyszłości tego gatunku. Spośród 125 młodych cietrzewi odchowanych w tym roku w Spychowie, aż 109 zostało przekazanych przekazanych do innych nadleśnic w różnych częściach Polski. Są to miejsca, w których prowadzone są działania mające na celu odbudowę naturalnych populacji tego gatunku. Pozostałych 16 ptaków zostało w nadleśnictwie Spychowo. Część z nich zostanie wypuszczona na wolność na tym terenie, natomiast część posłuży do poprawy zmienności genetycznej stada hodowlanego. Warto podkreślić skalę całego przedsięwzięcia. Ośrodek w Spychowie działa od 2018 roku. Od początku jego funkcjonowania leśnicy przekazali do środowiska naturalnego już blisko 900 cieczewi. Przy obecnej liczebności tego gatunku w Polsce pokazuje to, jak duże znaczenie ma działalność Spychowskiego Ośrodka dla ratowania cieczewia przed całkowitym zniknięciem z naszego kraju. A tegoroczny sezon nie należał do łatwych. Szczególnie trudna była pogoda w okresie klucia i wychowu pisląt. Mieliśmy gwałtowne zmiany temperatur, a pod koniec czerwca i na początku lipca również intensywne opady deszczu. Dla młodych cieczewi takie warunki są bardzo niebezpieczne. Pisklęta nie mają jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów termoregulacji, dlatego wychłodzenie może stanowić dla nich poważne zagrożenie.
1: O cieczewiach opowiadał nam Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. I tym spotkaniem kończymy kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne kilkanaście minut razem. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Przybywam do Was z nowym odcinkiem magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. I już sobie właśnie tutaj zerkam do swoich ściągawek, co też ja dla Was przygotowałam na najbliższy czas. Otóż zdaje się, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie jeszcze rozmawiali o naprawdę wyjątkowym festiwalu. Jestem nim absolutnie zauroczona. Każdemu polecam odwiedzenie Biedowa. Chociaż robię to z taką nutą niepewności, bo im więcej osób się o tym festiwalu dowie i tam przyjedzie, tym bardziej będzie on tracił na swojej unikatowości i na takim swoim bardzo kameralnym klimacie. W każdym razie, każdy go chociaż raz powinien doświadczyć. Dlatego teraz chciałabym Wam nieco ten temat przybliżyć. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się człowiek odpowiedzialny za organizowanie właśnie tego festiwalu, który odbywa się swoją drogą w ogrodzie jego rodziców. Tuż przy domu jego rodziców, w którym jego rodzice cały czas mieszkają i też żywo angażują się i czynnie w organizowanie festiwalu i też świetnie się podczas niego bawią, zdaje się. Sławek Koryzno. To on jest ojcem Biedowo Music Fest. I to on teraz pojawi się na 95. W tym zespole chciałbym twoim porozmawiać, no właśnie, bo to są ludzie, którzy znaleźli ciebie, czy ty znalazłeś ich?
2: Wiesz co, no oni znaleźli w sumie Biedowo, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżali na te, w większości przyjeżdżali na te edycje starsze. Jeszcze wtedy się dobrze nie znaliśmy, no ale to jest ekipa z Gdańska, która przychodziła do Lawendowej 8, miejsca, gdzie wystartowały dżemy właśnie podczas moich studiów na Akademii i tam się gdzieś poznawaliśmy. To są ludzie nie stricte z środowiska muzycznego, aczkolwiek część też jest, no ale gdzieś tam fani muzyki, fani festiwali tutaj się zaczęli pojawiać i jakoś się nawiązała ta nasza relacja. No i też to tak właśnie, bo trzeba zauważyć, że jednak to jest 14 lat minęło w zasadzie od tego początku, więc to jest szmat czasu i to wszystko jakoś tak organicznie bardzo postępowało, że tam po prostu z roku na rok, 2-3 nowe osoby, a może bym pomógł w tym i tak dalej, nie? I jakby ten team się tak zawiązał już teraz powiedzmy od 3 lat, jest to około tam 20 osób. Nawet mamy jakiś tam podział na działy, promo i inne. No i naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać, tak, ale to są ludzie, którzy tutaj jeszcze na pierwszych edycjach, kiedy mieliśmy spływy kajakowe, jeździliśmy sobie razem na spływ, robiliśmy grilla, ognisko, będąc uczestnikami po prostu wciągnęli się w te struktury organizacyjne.
1: Jakbyś miał spełnić swoje marzenie muzyczne, to kogo chciałbyś tutaj do Biedowa ściągnąć? Tak, żeby nie przez

0: Nie mam, tak naprawdę myśląc tak mówiąc tak zupełnie szczerze, nie mam jednego zespołu, który bym tutaj chciał sprowadzić. Już mam listę jakichś zespołów, z którymi w ogóle wcześniej już rozmawiałem, bo to też nie jest tak, że co roku udaje się, no zresztą tak jak z In-In, to 3 lata pracy tak naprawdę maili, żeby w końcu się udało, więc mam kilka takich zespołów, powiedzmy z takiej półki, z którymi jestem w kontakcie i w zasadzie to czekamy teraz tylko, żeby ogłosić datę na następny rok. No i już zacząć ten booking, bo wiadomo, że no te zespoły są mocno zapracowane i kalendarze zapchane.
1: To jeszcze jedna tylko rzecz. Czy myślicie o tym, żeby rozszerzyć festiwal o kolejny dzień na przykład? Czy te 2 to już jest tak naprawdę optymalnie?
0: No właśnie, już jakieś głosy słyszałem, że nawet jakieś komentarze, bo dostajemy ogromny feedback, świetny naprawdę, ale ktoś tam napisał w komentarzu, że przydałby się taki rozruchowy 3 dzień w czwartek i ktoś to z teamu podłapał. Ja nic nie mówię, to jest pytanie tak naprawdę tutaj do właścicieli tego domu, bo to my im robimy zamieszanie. Czy rodzice będą chcieli, zobaczymy. To też jest dla nich duży wysiłek. Ja sam sobie czasami myślę, że nie wiem, czy na ich miejscu bym po prostu wpuszczał tyle osób tutaj i robił taki po prostu, robił taką imprezę. No ale możliwe, że taki jeden dzień rozruchowy, może jakiś taki nawet nie koncertowy, ale właśnie warsztatowy, z jakimś jam session albo z jakąś sekretną sceną. No na pewno będą jakieś nowości. To jest jeszcze trochę za szybko, żeby potrzebujemy chwili, ale na pewno jakieś nowe rzeczy się pojawią.
1: Sławek Koryzno, ojciec założyciel Biodowo Music Fest, opowiadał nam o tym, jakie mają plany związane z kolejnymi edycjami tego fantastycznego festiwalu. Wspomniał też o tym, że często spotykają się z pozytywnymi komentarzami i nie pozostawimy tych słów bez poparcia. Teraz chciałabym Wam przedstawić kilka głosów, które udało mi się złapać podczas jednej z edycji festiwalu Biedowo Music Fest. Który raz jesteście na Biedowie?
2: Pierwszy.
1: Jak się o tym dowiedzieliście?
2: Szymon znalazł.
3: Ja przez przypadek znalazłem i jestem bardzo zadowolony z tego.
1: No właśnie, jak Wam się podoba ten festiwal? Jakie są pierwsze wrażenia?
3: O Jezu, jest super, jest naprawdę świetnie. Muzyka jest genialna, nawet pogoda nie przeszkadza. Ludzie są wspaniali, wszyscy są uśmiechnięci. Nie ma naprawdę żadnych minusów. Same plusy. I to dodatnie.
1: Tych artystów, którzy tutaj się pojawiają, znaliście? Przyjechaliście na kogoś konkretnego, czy raczej zaufaliście, że oni wiedzą, co robią?
3: Właśnie tak i też przez to znalazłem, bo jestem wielkim fanem Nene Heroin na przykład, więc generalnie jeździmy troszkę za nimi, jak grają. Kosmonauci, ale nie udało nam się dojechać na nich. A reszcie zaufaliśmy, że będzie super i nie zawiedliśmy się w ogóle.
1: A jak się panie bawią na Biedowie?
4: Wspaniale.
1: Który to jest pani?
4: Drugi.
1: Dlaczego pani tu wraca?
4: Oryginalna atmosfera. Myślę, że taka przestrzeń jest międzynarodowa, że tak nietypowy jak na polskie festiwale klimat jest.
1: A jak się pani o tym festiwalu dowiedziała?
4: Z radia od koleżanki.
1: A przyjechałyście tutaj na jakiegoś konkretnego artystę, czy raczej tak właśnie dla klimatu?
4: Dla klimatu.
1: To jeśli chodzi o artystów, których już miałyście okazję zobaczyć i usłyszeć, to ktoś przykuł waszą uwagę jakoś bardziej?
4: No tutaj jednak każdy coś proponuje i to jest tak oryginalna muzyka, że warto po prostu doświadczyć jej, nie? Na żywo zwłaszcza.
1: Cześć.
5: Cześć.
1: Który raz jesteście na Biedowie?
5: Pierwszy.
1: Jak się dowiedzieliście o festiwalu?
5: Prowadziłam warsztaty, więc jestem z Trójmiasta i mieszkam w Trójmieście i bardzo często przychodzę koło Kosmosu, bo mieszkam w pobliżu i jest tam zawsze taki piękny plakat Biedowo. Plus wszyscy moi znajomi chodzą na Lawendową i jesteśmy z tego środowiska. A że szukałam miejsca, gdzie mogę poprowadzić warsztaty, to napisałam do Biedowa i napisali mi, okej,
6: Cześć.
1: Właśnie na czym polega w ogóle magia waszym zdaniem tego miejsca, że ludzie tutaj przyjeżdżają i czasami nawet w ciemno, nie znając artystów?

0: To znaczy, no ja jestem trochę u siebie, bo znam więcej ludzi niż nie znam. To nie jest prawda, ale znam dużo osób. No i w moim przypadku bardzo dużo osób mi polecało to miejsce. I też Marcel jest tutaj drugi raz, mój kolega, który stoi obok. Więc to nie jest tak, że ja przyjechałam w ciemno. No bo ja jestem jednak z tej bańki trójmiejskiej. Ale to nie jest jedyny festiwal, którym się zgodził, żebym poprowadziła warsztaty, a jednak jest to jedyny festiwal, na którym prowadzę warsztaty w te wakacje.
1: Jeżeli chodzi o tych artystów właśnie, którzy się tutaj pojawiają, jak byście określili to, jacy są ci ludzie? Bo tu jest bardzo różnorodnie, jeżeli chodzi o muzykę.
0: Bardzo trójmiejsko, bardzo jazzowo, ale też...
2: Nie wszystko to jazz.
0: Nie wszystko jazzowo, jakby właśnie o to chodzi, to jest mega różnorodne, ale ja się specjalizuję w tańcu, więc Marcel, powiedz, jakie to są rodzaje muzyki?
1: Nie musimy ich nazywać.
2: Nie. Ja myślę, że to jest... jakaś nisza, jakaś grupa ludzi, która słucha, jakby mimo wszystko, jakby gatunkowo jest różnorodnie, ale w jakiś dziwny sposób się to pokrywa. Ja również nie jestem jakimś specem od muzy, od strony bardziej technicznej, ale...
1: Myślicie, że wrócicie tutaj w przyszłym roku?
2: Tak.
0: Nie wiem, bo to zależy, jak ułoży mi się życie i praca. Natomiast chciałabym i bardzo sprzyja mi fakt, że jest to 3-dniowy festiwal. Pół dnia, jeden dzień, pół dnia tak naprawdę. Bo mogę go wbić w jakieś moje plany, bo w wakacje bardzo dużo jeżdżę. I czy to właśnie na warsztaty, czy gdzieś na szkolenia. Więc myślę, że wrócę, mam nadzieję, trzymam kciuki. No tym bardziej, że no, to jest też kameralny festiwal. Bardzo sobie cenię, bo nie ma przebodźcowania. To znaczy jest, ale też bez przesady. Nie tak na innych festiwalach. No i fajnie tu jest.
1: Dzień dobry, cześć. Który raz jesteście na Biedowie?
3: Chyba czwarty?
4: Czwarty albo piąty, ale bardzo rozciągnięty w czasie, od samych początków.
1: Także... To dlaczego tu wracacie?
4: To jest jakaś społeczność taka, dość unikalna moim zdaniem.
1: No właśnie, bo bardziej się przyjeżdża tutaj dla klimatu czy dla artystów?
3: Dlatego i dlatego.
4: Jedno wynika z drugiego. To jest jakby koherentne takie.
1: Na czym waszym zdaniem polega w ogóle magia tego miejsca? To, że tutaj gdzieś w ogóle pod Olsztynem, tak naprawdę na prywatnej działce, tak wiele osób z różnych zakątków Polski się tu pojawia.
4: Myślę, że zaczęło się to od po prostu świetnej przyjaźni tych ludzi, którzy zaczęli się spotykać na początku i to jakoś zaczęło się rozciągać. Tak. Coraz szersze kręgi.
1: A ci artyści, którzy się pojawiają w tym roku, czy ktoś szczególnie zwrócił waszą uwagę?
4: Tak. Inni było naprawdę świetne, tak.
5: Zatem mam nadzieję, że nie będzie trzeba was dłużej przekonywać i w najbliższe wakacje wybierzecie się na Biedowo Music Fest do Biedowa, które jest zaledwie tam, nie wiem, z 15-20 minut autem od Olsztyna. Można pojechać, świetnie się bawić, a potem wrócić do domu na noc. Można też zostać na noc tam, bo jest przygotowane pole namiotowe. Generalnie dla chcącego nic trudnego. Da się to wszystko przepięknie ogarnąć i fantastycznie bawić w naprawdę absolutnie wyjątkowych okolicznościach. A teraz na naszej antenie pojawi się Patryk Pulikowski z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który będzie nam opowiadał o aplikacji Nasz Olsztyn.
6: W niespełna 2 tygodnie od premiery aplikacji Nasz Olsztyn zarejestrowało się już prawie 16 tysięcy użytkowników. Ponad 7 tysięcy osób ma już zweryfikowany status mieszkańca, ale wiemy, że rejestrują się też mieszkańcy okolicznych gmin. Skala zainteresowania jest ogromna i to nas naprawdę bardzo cieszy. Rejestracja nie jest skomplikowana. Najpierw należy założyć konto, logując się na przykład profilem zaufanym, a później, aby uzyskać status mieszkańca, trzeba przesłać deklarację podatkową za poprzedni rok i urzędowe potwierdzenie odbioru. Najlepiej pobrać je ze strony podatki.gov.pl. Aplikacja Nasz Olsztyn łączy codzienne usługi miejskie z ofertami lokalnych firm przygotowanymi specjalnie dla olsztynian. Dla osób ze statusem mieszkańca przygotowaliśmy szereg zniżek, przede wszystkim na bilety komunikacji miejskiej i parkingi, ale także na wydarzenia i usługi zarówno te miejskie, jak i oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. To taki profit, zapłacenie podatków w Olsztynie i dokładanie się w ten sposób do budżetu miasta i współfinansowanie miejskich usług i infrastruktury. Zachęcamy do odwiedzenia strony nasz.olsztyn.eu. Tam można znaleźć mnóstwo informacji na temat samej aplikacji oraz poradników, jak z niej skorzystać.
5: O aplikacji Nasz Olsztyn opowiadał nam Patryk Pulikowski z olsztyńskiego magistratu. I to było już ostatnie spotkanie, które dla Was przygotowałam w tej części naszego magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale nie żegnamy się oczywiście na długo, bo już za chwilę do Was wrócę, więc zostańcie z 95.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
5: Dzień dobry wszystkim po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna. A ponieważ prawdopodobnie już wiecie, że jednym z moich koników jest kultura, związana oczywiście z naszym miastem, choć czasem też trochę szerzej, bo i z regionem, to dlatego teraz chciałabym Was zabrać do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Tam bowiem został przygotowany spektakl zarówno dla mniejszych widzów, jak i nieco starszych. To z tymi mniejszymi nie jest znowu też takie oczywiste, bo bardzo rzadko się to zdarza, żeby spektakle dla dzieci były przygotowane przez nasz teatr dramatyczny imienia Stefana Jaracza. A tak się właśnie wydarzyło i powstał spektakl pod tytułem Smacznego proszę wilka. Co oczywiście nie znaczy, że dorośli na nim się będą nudzić. A o tym, że tak właśnie się nie stanie, będą Was przekonywali artyści, którzy ten spektakl stworzyli. Zapraszam do wysłuchania materiału dotyczącego spektaklu pod tytułem Smacznego proszę wilka, przygotowanego przez Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, a który będzie można zobaczyć już niebawem na deskach naszego teatru.
8: No to smacznego proszę wilka!
9: Kurzynie! To ja! Wolf!
10: To kuzyn Wolf! Na pewno przyszedł po to strach!
9: Kurzynie!
8: Jak go zobaczy, to go zje!
10: Co tam zje? Wyśmieje mnie, że mieszkam z Zakonską, szybko!
11: Jestem Basia Święcicka i reżyserka, a w teatrze pedagogka teatralna. To jest historia o kilku bardzo ciekawych tematach. O przyjaźni jest przede wszystkim, ale takiej przyjaźni nieoczekiwanej zupełnie. Przyjaźni między wilkiem i zajączkiem. Ale jest też o śmierci, o odchodzeniu, o stracie, o przyjmowaniu jej. I to jest dosyć ciekawy temat, tabu. Jednak w kulturze, ale my staramy się oswoić z tym tematem i dzieci, i dorosłych, i rodziców, czy dziadków, którzy przyjdą na ten spektakl z dziećmi. I ja myślę, że limit dotyczy tylko tego dołu i myślimy o tym, że to jest dla pięciolatków, ale też zapowiadali się już trzylatkowie i mam nadzieję, że odbiór będzie dobry tego spektaklu. Natomiast limitu górnego nie ma. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to też to, że zaplanowaliśmy bardzo świadomie, taką intencję mamy, żeby to był spektakl przyjazny dla wszystkich osób o różnej wrażliwości, więc ilość bodźców, czy kolorystycznych, czy muzycznych, dźwiękowych jest dosyć taka dozowana ilość, natomiast ilość, ale też liczba, bo to też chodzi o efekt takiej wielkości i no nie ma dymów, nie ma jakichś głośnych efektów dodatkowych, więc myślę, że faktycznie to też poszerza nam ilość odbiorców, liczbę odbiorców. Myślę, że początkiem jest to, że 1 czerwca tego roku zrobiliśmy czytankę performatywną dokładnie do tego tekstu i wtedy dyrektor teatru Paweł Dobrowolski zgodził się oddać właśnie ster w ręce, reżyserowanie w ręce pedagogzki teatralnej. No i dysponowaliśmy krótkim czasem, ale to spowodowało, że zaczęłam wymyślać, czy tło wydarzeń, rekwizyty, czy kostiumy. I tak poszło. każdym wieku można debiutować, i więc ja będę chyba taką debiutantką wieczną. Ale jeszcze chciałam dodać taką rzecz, że nawet jeżeli jest moje nazwisko wskazane, że zajmuję się tyloma rzeczami, to jest to praca zespołowa, bo to jest inicjatywa aktorska i każda z tych osób tak naprawdę, chociaż ja stworzyłam jakąś bazę postaci, to oni sobie dodają, wymyślają dodatkowe rzeczy. Weszliśmy z charakteryzacją również twarzy, więc każda z postaci, za każdym razem każdy aktor dodaje coś od siebie. Linkiem chyba podstawowym jest temat tabu, od którego raczej uciekają twórcy, czyli śmierć, i podanie tego dzieciom, czy młodszym, czy w różnym wieku odbiorcom. Myślę, że dla pedagogzki jest to właśnie atrakcyjne bardzo, że nie wchodzimy tylko w tekst literacki, który jest beletrystyką, czy w ogóle pięknym słowem, ale że pod tym jest problem, trudny temat, który jest wyzwaniem swoistym, i też zakładam, że wszyscy chętni po spektaklu będą mogli zostać, porozmawiać o tym, co tu się wydarzyło. Zresztą właśnie jesteśmy na świeżo po próbie generalnej, jednej z kilku, i też wywiązała się dyskusja na ten temat, właśnie wiodący w tym spektaklu.
8: Co się dzieje? Bawimy się w chowanego. A co to chowanego?
10: A to taka zabawa, że się wszyscy chowają, a jeden nie szuka. Tak, a ja szukam, ty się chowasz.
8: A gdzie? Gdzie? Pod łóżko.
10: Pod łóżko, pod łóżko.
12: Żyję, bo tam jestem. Ogon mi przymarza.
10: Już.
13: Cezary Ilczyna, gram w tym przedstawieniu wilka. Oczywiście bajka rosyjska Wilki Zając, którą wszyscy pamiętają, ale tu zupełnie chodzi o co innego w tej bajce, zupełnie. I tu głównym motywem jest przyjaźń wilka z zającem, a nie wręcz przeciwnie, że to, my tak myślimy, że zaraz ten wilk zje tego zająca, a tu właśnie wszystko zmierza w innym kierunku. Nie chcę za dużo mówić, żeby potem nie odebrać widzom przyjemności oglądania, ale na pewno jest to bajka o temacie tabu, czyli o śmierci. Ponieważ ta przyjaźń wilka z zającem jest to jakby takie trochę ostatnie zadanie życiowe wilka przed śmiercią. I w końcu ten wilk odchodzi, prawda? Jest to smutny finał bajki i właśnie się zastanawiamy, jak to zostanie odebrane, aczkolwiek myśmy już tę bajkę grali w formie czytanej i dzieci w wieku nawet 5-3 lat uniosły ten temat, że nie było to jakieś traumatyczne, bo to zawsze się zastanawiam, jak dziecko 3-5-letnie może pojmować temat śmierci. To oczywiście jest napisane i zagrane, tutaj pokazane w sposób dość symboliczny i poetycki, więc to się gdzieś takie wzruszające robi, nie przytłaczające, prawda? Ale głównym tematem tego przedstawienia to jest przyjaźń wilka z zającem.
10: Siedź cicho!
8: No ale wilk będzie mnie szukał?
10: Tak!
8: Ale przecież wilk wie, gdzie ja jestem. To jak wilk ma mnie szukać?
10: Postaram się zapomnieć.
12: Co zapomnieć?
8: No ale przecież sam wilk mnie tu schował. Jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to wilk też może zapomnieć, że ma mnie szukać.
10: Nie zapomnę. Ach, nie zapomnę. Chyba mi jednak nie zapomni tego zająca. Raz mu zająca spędziłem. Co z tego? Wędzony też dobry. Ale nie tak, że uwędziłem. Ja go po prostu... I ma zająca.
8: No ale jak wilk zapomni, że ma mnie szukać, to ja będę tu cały dzień siedział.
10: To będziesz siedział.
12: Co? Będziesz siedział za tego zająca? Ach, kuzynku, no tak jest.
10: Kuzynku.
6: Grzegorz Gromek, gram wilka, wolfa, gram lisa i kleszcza. To kuzyn, po prostu kuzyn, rodzina, która przychodzi w odwiedziny do wilczej rodziny. To nic tu nie jest takie czarno-białe, jakby się nam wydawało.
14: do końca, ponieważ każda z tych moich postaci niesie ze sobą nie tylko te złe cechy, ale i też i dobre. Więc dość płynna jest to rzeczywistość. No, to trzeba sobie dopowiedzieć, co to za relacja, kiedy się tak dzieje, kiedy dwoje ludzi bez słów pała nagle do siebie taką energią. To znaczy, że coś wcześniej się wydarzało między nimi. A co? To już każdy sobie musi dopowiedzieć. No to oczywiście ma wiele aspektów. Po pierwsze, to jest ten czas, który spędza się razem. To jest chyba taka wartość najważniejsza, jak dla mnie zawsze w tego typu inicjatywach, że można przyjść z dzieckiem, można przyjść z rodzicem, można przyjść z dziadkiem, babcią, ciocią, cokolwiek, czy przyjaciółmi. Po drugie, jest to tak prowadzona opowieść, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Bez różnicy na wiek. No więc z tej historii każdy może coś wyciągnąć dla siebie i spędzić razem miło i dobrze i wartościowo czas. No jedną z takich głównych jakby osi, czy główną osią tego spektaklu jest trochę przypomnienie w ogóle funkcji czy relacji ze śmiercią, bo żeśmy ją w ostatnich czasach troszeczkę tak wyeksportowali na zewnątrz, poza nawias. Nie? Nastąpiła jakaś taka instagramizacja życia i estetyzacja i ta śmierć w ogóle nie przestała funkcjonować w ostatnich czasach. Kiedyś było to naturalnym elementem naszego życia, jakby zakończeniem, ale wszyscy byliśmy z nią w jakiś sposób oswojeni. No te ostatnie dwa dziesięciolecia pokazują, że śmierć przestała w ogóle istnieć. Nie, ona jest elementem, integralnym elementem, zwieńczeniem naszego życia.
12: Kuzynie, nie wygłupiaj się z tym zającą!
10: A skąd ty wiesz o zającu?
12: No jak to? Skąd wiem o zającu? Ja to wszystko mogę wytłumaczyć. Chociaż to nie ma co tłumaczyć. Był zając. Zając. Zając?
15: Wolfik! Aport! Grzeczny Wolfik.
12: Był zając i nie ma zająca.
15: Ale ja jestem.
12: Co? Nic.
16: Małgorzata Rycyńska, zając. Sposób pracy jest dokładnie taki sam przy inicjatywie aktorskiej, jaki jest przy każdym innym spektaklu. Sprawa tylko wygląda tak, że nie dostajemy reżysera, który, że tak powiem, przyjeżdża z zewnątrz i to też zależy oczywiście, ale my tutaj zebraliśmy się grupą i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko sami i po prostu tak to wyglądało, że zebraliśmy się właśnie z tekstem, z pomysłem i potem wcielaliśmy to w życie. Myślę, że zarysowywaliśmy sobie z grubsza kierunki, a tak naprawdę każdy z nas w tę postać włożył cząstkę siebie i też Basia, reżyserka spektaklu, bardzo nam tutaj dawała wolną rękę, jeśli chodzi o różne propozycje i czerpała z nas, z naszych propozycji. Ja mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej nie ma żadnej różnicy w budowaniu postaci, że trzeba do tego podejść tak jak do każdej innej roli, od podstaw. Może nie ma w tym, jak przy dramatycznych jakichś postaciach, nie ma takiego rozmyślania właśnie psychologicznego, ogromnego jakiegoś życia wewnętrznego, nie nabudowujemy sobie tego jakoś bardzo. Ale też musimy coś tam sobie jednak pod spodem zbudować, żeby to było przyswajalne dla widowni. No najważniejsze w takich spektaklach dla młodego widza to porwać ich za sobą, nie zanudzić. I mam nadzieję, że nam się to udało. Chciałabym przekazać najmłodszym widzom, żeby byli odważni, szli po swoje, walczyli o swoje plany, marzenia i zwrócili uwagę na to, że nie zawsze ten, który wydaje się być wrogiem, może być naszym przyjacielem, ale i odwrotnie.
15: Ale ja jestem!
10: Ale ja jestem zmęczony, położyłbym się.
12: To znaczy, że mamy iść?
15: Długo jeszcze?
10: Nie.
12: Wiem, zaraz idę!
15: No bo mnie się nudzi.
12: Co? Ze mną ci się nudzi?
10: Nie, skąd?
15: Wyjść!
12: Dobra, wychodzę. Żeby tak do kuzyna!
10: Kuzynku!
12: No, widzieliście coś takiego? Kuzyna! Rodzina! Wyrzucił mnie! A to stera nie oddał! Coś.
10: No i co?
15: To chyba jasne! Zajączek nie jest tu bezpieczny! Musimy znaleźć dla niego nowy dom! Trzeba przemierzyć cały las i znaleźć mu nową rodzinę! Ruszacie z samego rana!
10: To my? Ale...
15: I nie zapomnij, podręcznika.
5: Ja się czuję absolutnie zachęcona i muszę przyznać, że chyba sobie rzeczywiście sprawię taki prezent i kupię bilet na tenże właśnie spektakl. Tych spektakli oczywiście w Teatrze imienia Stefana Jaracza będzie coraz więcej, ponieważ po wakacjach sezon artystyczny rusza z kopyta. Już niebawem premiera spektaklu pod tytułem Toń i o nim też z pewnością będę Wam na naszej antenie opowiadała. Ale na to musimy jeszcze trochę zaczekać. A jak już tak będziemy czekali, to posłuchajmy sobie muzyki, z którą Was zostawiam. Oczywiście na falach 95, czyli Melo Radio w Olsztynie. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna o stałej porze. Pa, pa.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
5: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Was na najbliższy kwadrans, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wracali do początków roku szkolnego i do tego, przed jakimi wyzwaniami i zmianami stanęli no i uczniowie, i nauczyciele dużo bardziej oraz rodzice, bo tych zmian na lepsze trochę się w tym roku szkolnym pojawiło. O nich rozmawiali i opowiadali nam, czyli przedstawicielom mediów olsztyńskich, minister edukacji Barbara Nowacka oraz Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to właśnie oni już za chwilę na naszej antenie się pojawią, żeby o tych zmianach na lepsze opowiedzieć.
17: Jesteśmy w szkole podstawowej numer 2 w Olsztynie i to wspaniały moment, żeby też opowiedzieć o zmianach, które będą w nowym roku szkolnym. Reforma Kompas Jutra wkracza do szkół, do podstawy programowej klasy pierwszej, klasy czwartej oraz do podstawy programowej w przedszkolach. Ta zmiana jest konieczna, dlatego że świat się zmienia dynamicznie, a młodzież się zmienia dynamicznie i bardzo często szkoły też się zmieniają, ale te najwyższe standardy wiedzy, najwyższe standardy kształcenia młodych ludzi, angażowania ich w edukację, chciałabym, żeby były powszechne. Stąd reforma Kompas Jutra, która kładzie duży nacisk na umiejętności praktyczne i duży nacisk na współpracę pomiędzy uczniami, bo to są później kompetencje przyszłości. Reforma wchodzi spokojnie, stopniowo, stąd pierwsza i czwarta klasa szkoły podstawowej. W ramach tej reformy kilka bardzo ważnych zmian. I o jednej dzisiaj z panem ministrem Wróblem Państwu opowiemy, bo jest to nasza wspólna troska. Wspólna troska o to, by młodzi ludzie umieli poruszać się mądrze, bezpiecznie i odpowiedzialnie w świecie pełnym wyzwań płynących ze strony świata mediów. Fake newsy, manipulacje, dezinformacja, hybrydowa wojna również prowadzona przez dezinformację, to jest dzisiaj właściwie nasza codzienność. Każdy z nas, czytając dowolny artykuł, oglądając dowolne zdjęcie, powinien mieć chwilę refleksji. Skąd się to wzięło? Kto takiego newsa, taką informację daje? Czy jest to źródło rzetelne? Czy jest to news prawdziwy? Czy jest to news stworzony przez człowieka, czy wygenerowany przez AI? I to są kompetencje, które też powinny mieć młode osoby. Uczeń, dziecko spędza średnio dziennie, to są bardzo zatrważające tak naprawdę dane, według danych NASK 4 godziny 59 minut przed ekranem telefonu komórkowego. Dziecko dostaje telefon już często w 8-9 roku życia i tak naprawdę całe jego dorastanie jest związane z ekranem. Od 1 września zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, ale edukacja medialna jest po prostu niezbędna, żeby te 5 godzin spędzonych przed telefonem, po pierwsze nie było 5 godzinami, a trochę mniej, ale po drugie by było świadome, by młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdy od fałszu, umiał znaleźć źródło informacji i nie był łatwą ofiarą zarówno korporacji, firm, które sprzedają różne towary i usługi, ale również znacznie bardziej niebezpiecznych, działających wokół nas sił. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić w ramach reformy Kompas Jutra edukację medialną. I uwaga, to nie jest nowy przedmiot, bo młodzież w szkołach i tak spędza dużo czasu. Ale z tego, co oferuje szkoła, trzeba wyciągnąć to, co jest najlepsze i połączyć wiedzę na różnych przedmiotach w spójną treść. Stąd w ramach reformy Kompas Jutra między innymi moduł dotyczący edukacji medialnej. Co to oznacza? To oznacza, że już od 1 września w klasach czwartych, na języku polskim, geografii, informatyce, a w starszych klasach również na edukacji dla bezpieczeństwa budujemy odporność młodego człowieka na to, co może znaleźć w mediach. Czyli uczymy go krytycznej analizy tekstu. Czyli uczymy go samemu dobrze korzystać z narzędzi, choć czy sztucznej inteligencji, czy narzędzi cyfrowych. Uczymy go, jakie zagrożenia mogą płynąć dla świata z manipulacji. Uczymy go, jak bezpiecznie i odpornie reagować na to, co się dzieje w sieci. Moduł edukacja medialna obejmuje przedmioty język polski, informatykę, edukację dla bezpieczeństwa i geografię. Przedmiot edukacja medialna to też odpowiedź na wielokrotne apele właściwie wszystkich środowisk, by młodzież była znacznie bardziej odporna na dezinformacje, na fejki, by świadomie korzystała z cyfrowego świata, bo on po prostu jest, on nas otacza, ale nie możemy zostawić młodych ludzi bez odpowiedniego narzędziowego, wiedzowego przyrządowania, by radzić sobie w tym świecie. Dzisiaj patrzymy na młodego człowieka, który często jest zagubiony. Musi rozróżnić prawdę od fałszu, poszukuje prawdziwych informacji, a one są bardzo trudne do oznaczenia. Przecież sami Państwo widzieliście, jak dorośli ludzie potrafią koncertowo zniszczyć swój dorobek życia, używając narzędzi sztucznej inteligencji. Młode pokolenie musi być znacznie mądrzejsze i znacznie bardziej odporne. Tutaj mamy fantastyczną współpracę z Ministerstwem Kultury i cieszę się, że mój kolega Maciej Wróbel, doświadczony wieloletni dziennikarz, parlamentarzysta warmińsko-mazurski, odpowiada też za media publiczne, bo to między innymi patrząc na media, przygotowywany był program edukacji medialnej. Nauczycielki, nauczyciele i tak każdego dnia, czy na godzinie wychowawczej, czy na swoich przedmiotach, uczą młodzież, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak poszukiwać źródeł. Ale do tej pory było to nieskoordynowane. To, co zmienia edukacja medialna, to jest to, że jest to skoordynowane, widoczne pomiędzy przedmiotami, nauczyciele ze sobą współpracują, a młody człowiek po szkole będzie miał znacznie większą odporność na dezinformację i znacznie większą umiejętności chociażby poszukiwania źródeł. Z EDU-u edukacja medialna jestem naprawdę bardzo dumna, bo to jest jedna z tych rzeczy, które pozwolą nam zbudować szeroką odporność społeczną. Proszę też pamiętać, że taki młody człowiek przynosi wiedzę swoją i zaciekawienie światem rodzicom i jest realnie tą osobą, która może wesprzeć dziadków, żeby nie nabrali się na fejkowe linki i rodziców, by nie nabierali się na fejkowe newsy. Także od 1 września to jedna z tych zmian i bym bardzo prosiła pana ministra, żeby opowiedział, jak z perspektywy tej drugiej, z perspektywy mediów, ta zmiana będzie budowała odporność. Panie ministrze.
18: Bardzo dziękuję. Pani minister, pani kurator, szanowni państwo. Budowanie odporności państwa to nie tylko budowanie silnej armii, to też budowanie mądrego, świadomego obywatela i właśnie edukacja medialna ma temu służyć. Adresujemy edukację medialną do tych młodych ludzi, którzy są cyfrowymi tubylcami. Oni właściwie wychowują się od pierwszych dni swojego życia w nowoczesnym świecie, w którym smartfony, sztuczna inteligencja, social media dominują naszą rzeczywistość. I to jest niezwykle ważne, żeby ich do tego przygotować, bo kiedy młodzi ludzie częściej ufają influencerom niż naukowcom, częściej ufają opiniom niż faktom, musi wkroczyć edukacja medialna, która powie im, jaka jest rzeczywistość i jak odróżniać fake newsy od prawdziwej informacji. Dlatego też tutaj z panią minister, z Ministerstwem Edukacji łączymy siły w tej kwestii i edukacja medialna rusza w tym roku w szkołach podstawowych. Dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby młodzi ludzie także w praktyce poznawali, jak wygląda tworzenie informacji, żeby wiedzieli, jak wygląda praca reportera telewizyjnego, żeby wiedzieli, jak wygląda praca dziennikarza, żeby zrozumieli, że dziennikarz, zanim poda informację publicznie, musi sprawdzić ją w przynajmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, że musi zapytać drugą stronę, że musi zebrać jak najwięcej faktów. Nie liczy się dzisiaj bardzo często to, o czym powiedziałem przed chwilą, liczy się to, żeby podać informację szybciej i wówczas powstaje dezinformacja. Te wszystkie mechanizmy chcemy, żeby młodzi ludzie poznawali, wtedy łatwiej będzie im poruszać się w tym świecie pełnym dezinformacji. Rok 2027 będzie ogłoszony przez Senat rokiem właśnie takiego bezpieczeństwa informacyjnego. To będzie też okazja do tego, by szerzej o edukacji medialnej rozmawiać. Ale my jako resort kultury już od wielu miesięcy prowadzimy różnego rodzaju działania, które mają wzmacniać ten przekaz. Wykorzystujemy do tego oczywiście wszystkie dostępne nam narzędzia. Media publiczne ustawowo nie są zobowiązane do tego, by realizować zadania z zakresu edukacji medialnej. Ustawa mówi, że zajmuje się tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale ta w tej kwestii widocznie skapitulowała. Media publiczne dzisiaj realizują te zadania zawodowo. Telewizja Polska podczas ogólnopolskiej akcji Polska na tak, trwającej przez cały rok, prowadzi takie działania z edukacji informacyjnej, z walki z dezinformacją, z udziałem ekspertów akademickich. Akademii Telewizyjnej. Przygotowaliśmy także portal sprawdzamto.pl. Portal ten tworzą redakcje Polskiej Agencji Prasowej, Polskiego Radia i Telewizji Polski i na łamach tego portalu prezentowane są treści, które są odpowiedzią na fake newsy, które zalewają internet każdego dnia w Polsce. Wzmacniamy także rolę mediów lokalnych, bo w tym roku przeznaczyliśmy 10 milionów złotych na wsparcie mediów lokalnych, bo przecież kto jak nie media lokalne może najlepiej prezentować walkę z dezinformacją, bo każdy dziennikarz lokalnej prasy, lokalnej telewizji jest znany swoim widzom, swoim czytelnikom, zmienia nazwiska i widzowie wiedzą, że on nie będzie gotów podać nieprawdy. Chcemy też wzmocnić młodzież poprzez akcję What the Fake. To będzie akcja ogólnopolska realizowana przez Ministerstwo Kultury wspólnie z Europejskim Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. No i ostatnia rzecz, ten komponent, który jest niezwykle istotny. Tworzymy w całej Polsce świetliki, czyli świetlice multimedialne w małych miejscowościach, we wsiach, w małych gminach, po to, żeby na terenach wykluczonych cyfrowo młodzi ludzie, ale także seniorzy mogli korzystać z nowoczesnych technologii. W tym roku powstanie takich świetlików prawie 60. W przyszłym roku chcemy, żeby było ich 3 razy więcej.
17: My żeśmy długo zastanawiali się, w jaki sposób edukację medialną zakorzenić. Nowy przedmiot oznaczałby przygotowanie, nowe kwalifikacje dla nauczycieli, oznaczałby dodatkową godzinę, a realnie te treści już są. Jeżeli byśmy zamknęli edukację medialną w jednym przedmiocie, młodzież nie widziałaby na przykład powiązań pomiędzy tym, czego się uczą na języku polskim, a tym, w jaki sposób na przykład tworzą się informacje medialne. Nie widzieliby tego wpływu na geografię. To byłoby dołożenie czegoś, co tak naprawdę w szkole jest, tylko trzeba wyciągnąć, wyjąć jako osobną część i dobrze opowiedzieć. Polska szkoła nie potrzebuje dodatkowych przedmiotów. To jest najczęstsza laików recepta: dajcie nowy przedmiot. Tylko to się nie sprawdzi, bo to nie chodzi o dodatkową godzinę. To chodzi o dobre wyłożenie wiedzy, przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli praktyków. I taki jest pomysł na edukację medialną. I tak jak patrzę nawet na reakcję będącej tu z nami pani dyrektor, a nie rozmawiałyśmy o tym, no to jest też ten kierunek pożądany przez nauczycieli. Żeby młodzież spędzała w szkole czas znacznie bardziej efektywnie, a nie znacznie dłużej. I to efektywne wykorzystanie czasu będzie dobre. Dlatego, że też proszę pamiętać, że nauczyciel języka polskiego ma inne kompetencje, inne uprawnienia, inne kwalifikacje niż nauczyciel informatyki. A kiedy ze sobą współpracują, powstaje też synergia. Przez lata borykaliśmy się z tym, że młodzież nie widziała powiązań pomiędzy historią a literaturą. Na pewno pan to pamięta ze swojego życia szkolnego, a każda młoda osoba, która jest tu z nami, pamięta to też ze swojego, że jeden przedmiot szedł swoim torem, drugi swoim. My je właśnie spinamy. To samo jest z modułem przyrodniczym, to samo będzie z modułem filozoficznym, czyli wyciągnięcie tego, co jest najlepsze i pokazanie młodym ludziom, że świat jest spójny i wspólny. I nie ma planów dokładania dodatkowych przedmiotów. To, co trzeba robić, to wskazywanie na priorytety. Jednym z tych priorytetów dla Ministerstwa Edukacji jest budowanie odporności. Właśnie w ramach każdego możliwego przedmiotu. Generalnie w systemie oświaty chciałabym, żeby było więcej nauczycieli. Natomiast proszę pamiętać, że dane z lipca nijak się mają do danych, które będą we wrześniu, bo to właśnie w miesiącach wakacyjnych nauczyciele podejmują decyzje o zmianie pracy, zmianie szkoły. Często się przeprowadzają, często zdobywają nowe kwalifikacje i też zmienia się ich ścieżka zawodowa. To jest ten czas transferów dla nauczycieli. Tak jak ma pan w sporcie okienko transferowe, tak okres wakacyjny jest tym momentem, kiedy w szkole się też dużo zmienia. Przychodzą nowe klasy, odchodzą nowe klasy, więc wiarygodne dane są tak naprawdę na początek września. I widzimy wyzwania szczególnie dotyczące nauczycieli ścisłowców i dlatego podejmujemy działania, żeby ten problem był jak najmniejszy. Ja zauważam też dane z roku na rok. I tak jak faktycznie potężny kryzys był w roku 2022-2023, tak z roku na rok widzimy, że tych wakatów jest, takie zapotrzebowania nauczycieli wyrażanego w wakatach jest trochę mniej, bo parę rzeczy nam się udało ustabilizować. Po pierwsze, wzrost wynagrodzeń. Realnie od 2023 to jest wzrost o 41 lub 44% w zależności od tego, czy jest to nauczyciel początkujący, mianowany czy dyplomowany. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność zatrudnienia dla młodych nauczycieli. To są zmiany w karcie nauczyciela, które zapewniły stabilność też dla nauczycieli starszych, zmiany chociażby w urlopach na poratowanie zdrowia i sanatoryjnych, więc tu stabilizujemy system. jestem, na czym bardzo mi zależy.
5: O zmianach dotyczących przede wszystkim edukacji medialnej, która została wprowadzona do szkół w całej Polsce, opowiadała minister edukacji Barbara Nowacka oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel podczas spotkania z mediami i nauczycielami w Olsztynie. Wszystko to pięknie brzmi, mamy nadzieję, że te programy rzeczywiście przyniosą zamierzone skutki. I ten temat był jedynym, który dla Was przygotowałam na ten kwadrans, ale przecież to jeszcze nie koniec naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Teraz zaproszę Was na krótką przerwę, a tuż po niej wracamy i będzie kulturalnie nadal. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Aga Wiśniewska, kłaniam się nisko. I zapraszamy na kolejną część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, ze stolicy Warmii i Mazur, która gromadzi w sobie ograniczone, ale jednak też spore zasoby instytucji kultury, które prężnie działają na korzyść mieszkańców Olsztyna, ale także mieszkańców całego regionu, bo oczywiście w swoje mury zapraszają nie tylko Warmińsko-Mazurska Filharmonia czy Olsztyński Teatr Lalek lub Galeria BWA w Olsztynie, ale także między innymi Teatr Jaracza w Olsztynie. To właśnie tam jest realizowany projekt Teatr Osiągalny za 1 zł. I jego celem jest właśnie stanie się bardziej dostępnym dla osób spoza Olsztyna, dla których też teatr chce otworzyć swoje drzwi. No i jednym ze spektakli, na które będzie można wybrać się w najbliższych tygodniach, jest sztuka pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych. Więc chciałabym Wam teraz trochę opowiedzieć o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a nie tyle ja będę o nim mówiła, co twórcy tego spektaklu. Posłuchajcie. O sztuce pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych, na podstawie książki pod tym samym tytułem. Na scenie pojawiają się trzy fantastyczne aktorki, które wcielają się w różne oblicza jednej postaci. Będzie też smaczek dla miłośników kultury azjatyckiej. Polecam zrobić teraz nieco głośniej.
19: Tego lata zakochałam się 64 razy. W chłopakach, dziewczynach i w osobach. Pani z piekarni. I w facecie, który w czerwcowy poranek sprzedawał z brudnego kota kradzione okulary przeciwsłoneczne. W dorastających chłopcach, z plączącymi się kończynami i drżącym głosem. W każdej napotkanej staruszce w kwiecistym kostiumie z poliestru. W czereśniach i w rozgrzanym asfalcie. Zakochiwałam się demokratycznie, przelotnie i niezobowiązanie.

0: Daria Sobiek, dramaturszka spektaklu Jak płakać w miejscach publicznych. Zaproszenie do tego projektu złożył mnie i Pameli Leonczyk, dyrektor teatru Paweł Dobrowolski. Był zainteresowany adaptacją tej konkretnej książki, więc z wielką przyjemnością zapoznałyśmy się z nią. Już wcześniej wiedziałyśmy o niej, że taka książka jest, była dość głośna. Z racji właśnie tego, że traktuje o dość poważnym temacie, o temacie zdrowia psychicznego. Za to bardzo ciekawe jest to, że podchodzi w sposób lekki, humorystyczny, ciepły, bardzo czuły i myślę, że uniwersalizujący ten problem dla wszystkich. Aktorki wcielają się w trzy postaci, które nazwałyśmy E, Mi, Ilia, czyli troszeczkę robimy tak, że rozczłonkowujemy tą główną bohaterkę Emilię, z racji tego, że zauważamy, że w jednej osobie może być tak wiele różnych odcieni, tak wiele ambiwalencji, kontrastów i te osoby po prostu się uzupełniają w jednej. Czasami po prostu tak możemy zauważyć, szczególnie w takich momentach kryzysu psychicznego. Mamy też świadomość, że temat jest bardzo istotny, szczególnie dzisiaj. Wiemy, że tematem coraz częściej zajmuje się media i możemy dość dużo się o nim dowiedzieć. Natomiast chcemy też dotrzeć do takiej grupy odbiorców, którzy są potencjalnie zainteresowani sami zdrowiem psychicznym, zadbaniem o niego, o to, by znajdować w osobach, które są blisko, wsparcie i w razie czego szukać pomocy specjalisty. Natomiast mam też wrażenie, że ten spektakl będzie dotykał osoby, które po prostu czasami odczuwają samotność, lęk, smutek i takie uczucia, które łączą nas wszystkich, więc nie robimy spektaklu, który mówi o medykalizacji cierpienia, ale opowiadamy konkretną historię autorki Emilii Dłużewskiej, która myślę, że może dotknąć wiele, wiele osób.
1: Emilia to typowa przedstawicielka milenialsów. Chce mieć wszystko, karierę zawodową, udany związek, bogate życie towarzyskie, czas dla siebie i dobre zdjęcia na Insta. Żyje intensywnie, od zebrania do imprezy, od wernisażu do zagranicznych wakacji, do dnia, gdy nagle odkrywa, że wszystko to było złudzeniem. Wydawało jej się, że jest szczęśliwa, a tymczasem czołga się w głowie jej rozpaczy.
2: Dzień dobry, nazywam się Marzena Bergman. Jestem Lio. Tak naprawdę zależało nam, żeby dziewczyny stanowiły jedność, żeby były trójgłową boginią, czy też smoczycą. Ale no, żeby móc nadać im jakiś rozpoznawalny, charakterystyczny kolor, to rzeczywiście troszeczkę je dociążyłyśmy, czy też poszukałyśmy jakichś odmienności. Starałyśmy się wcisnąć Lię w gorset, w jakąś taką sztywność, w niemożność właśnie wyluzowania, puszczenia się w takie zniewolenie, żeby stworzyć taką intymną opowieść i przyswajalną i strawialną, to potrzebowałyśmy tego czasu, żeby się jakoś też w sobie zakotwiczyć, zapoznać, żeby się podzielić doświadczeniami, opowieściami właśnie osobistymi, czy też jakimiś takimi no jakby z zasięgu ręki. Bazą, tak, jakby takim źródłem informacji podstawowym była rzeczywiście książka, ale też dzieliłyśmy się. Tak naprawdę to ma miejsce zawsze. Czegokolwiek by się nie robiło, jakiego repertuaru by się nie robiło, to ten moment spotkanie się na takim gruncie prywatnym też jest bardzo ważne, a tutaj właściwie on był jakąś taką trampoliną w ogóle do naszej pracy. Bez tego w ogóle by nie poszło, tak? Gdybyśmy my się w tej bliskości, w tym siostrzeństwie nie spotkały, myślę, że niemożliwe byłoby stworzenie tej opowieści.
3: Dzień dobry, nazywam się Agata Zielińska i wcielam się w postać Mi. Każda z nas ma inną swoją, że tak powiem, barwę depresji. Moja postać jest raczej osobą nadpobudliwą, osobą, która na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma depresji, czyli ta, która generalnie na ogół się bardzo dużo uśmiecha, jest pozytywnie i energetycznie nastawiona do świata, a tak naprawdę gdzieś w głębi duszy przechodzi bardzo trudne chwile w życiu. Zła diagnoza i też w późniejszym etapie spektaklu okazuje się, że ta dwubiegunówka jest też normalną rzeczą. Na początku właśnie została zdiagnozowana jako depresja i przy większym, że tak powiem, rozpoznaniu okazuje się, że właśnie jest dwubiegunówka. Tak jak też z tekstu wynika, że to no, może być też choroba jak każda inna, jak na przykład zapalenie wyrostka i właśnie myślę, że nie chcemy demonizować tej depresji i stwarzać z tego jakiegoś wielkiego problemu i wielkiej sprawy, tylko coś, co jest wokół nas i też to jest po prostu normalne, że gdzieś te neurony gdzieś inaczej funkcjonują, że ta serotonina, o której ja też w spektaklu mówię, dociera do komórek w inny sposób i to właśnie też jest rzecz normalna, żeby no, chcemy, nie chcemy demonizować tego problemu i dlatego też spektakl jest pokazany w dość lekki, dość przyjazny i pozytywny sposób, właśnie żeby widz nie wyszedł z tym ciężarem, tylko z czymś bardziej lekkim, że okej, nic nie ma w tym złego, że mam depresję.
4: Dzień dobry, nazywam się Barbara Prokopowicz i wcielam się tutaj w rolę E. Myślę, że ten aspekt takiego rozluźnienia, ale które to rozluźnienie nie wynika z dobrego samopoczucia na swój własny temat, tylko z powodu braku sił. I moja postać, znaczy nie wiem, czy mogę tutaj spoilerować troszeczkę, ale porusza się generalnie bardziej przy ziemi niż w pionie. Także położenie horyzontalne jest tutaj dla mnie kluczowe. Ale oczywiście nie tylko, bo to się później zmienia, bo są różne momenty w spektaklu, gdzie my w zależności od kontekstu no się zmieniamy, tak? Więc to nie tylko jest to, że ja jestem, przelewam się przez siebie samą cały czas. Bo tutaj mamy w ogóle właśnie taką naszą przestrzeń mobilną dosyć, w której egzystujemy, funkcjonujemy i przeżywamy te nasze różne stany. Zaufanie, że poznałyśmy się bliżej, że potrzeba było właśnie wytworzyć taką między nami bliskość i przede wszystkim, żebyśmy się lubiły w tym i nie miały zahamowań, czy przeszły różne bariery wobec siebie, no żeby to było w miarę swobodne.
1: Życie rozpada się na kawałki. Czy uda się je skleić? Poruszająca opowieść o samotności, zagubieniu i potrzebie miłości.
5: Głupia sprawa.
1: Głupia sprawa to przez przypadek wysłać poufną korespondencję na zbiorowy adres.
5: Albo wyrzucić do śmieci cukierek zamiast papierka.
1: Albo odpalić papierosa od strony filtra. Głupia sprawa. Zwrócić się do swojego chłopaka imieniem jego brata też.
6: Dzień dobry, Magdalena Mucha, scenografka i kostiumografka w Jak płakać w miejscach publicznych w reżyserii Pameli Lończyk, tekst Darii Sobik.
7: Chciałabym podpytać właśnie trochę o tę scenografię, bo to pani temat... I to, co najbardziej mnie zaintrygowało, to jest właśnie ten kot. Skąd pomysł na to, żeby on się tutaj pojawił, żeby też sygnował sobą cały spektakl, bo pojawia się też ta postać na plakatach. To może najpierw o pomyśle, a potem jeszcze kilka szczegółów.
8: Pomysł wziął się z takiej potrzeby też, którą na początku sobie założyłyśmy, że nie chcemy jakby dociążać tematu, który jest wyjątkowo ciężki i zaczęłam szukać czegoś, co jest na kontrze i po wymyśleniu tam ilość pomysłów myślę sobie i cały czas chodził mi płaczący kot po głowie i wtedy jeszcze nie wiedziałam jakby do czego mnie ta myśl zaprowadzi i jak sobie gdzieś tam zaczęłam myśleć o kocie, to przypomniały mi się te kotki, które nas zapraszają do sklepów po to, żebyśmy kupowali dużo towarów. No i w samej książce bardzo dużo jest o tym budowaniu się kapitalizmu, o tych początkach. Jakby mnie ta książka odniosła do czasu, kiedy budował się kapitalizm, kiedy właśnie nasi rodzice, wujkowie jeździli za granicę, przywozili torby z towarami, kiedy te wszystkie na stadionach były tak zwane rynki, na których można było mnóstwo, stąd też torby. Więc jakby pomyślałam sobie, że to był taki moment, kiedy skończył się ten czas z prostych wyborów i dostaliśmy bardzo dużo i to bardzo dużo zaczęło nas przytłaczać i przygniatać, bo aż trudno się w tym odnaleźć. I gdzieś tam ten kot mi się połączył właśnie z tym zapraszającym kotem. Pomyślałam sobie, że ten nasz może być takim kotem, który zaprasza nas do popłakania sobie teraz nad tym straconym czasem, tą prostotą, która kiedyś była, ale też no właśnie to popłakanie jest po to, żeby zastanowić się, co my mamy w ogóle z tym dobrem, które mamy i z tą ilością wyborów zrobić. Więc jakby taka była jego historia.
7: Kiedyś słyszałam, nie wiem, czy tak jest faktycznie, ale podobno ma znaczenie to, którą łapką ten kot macha i te tabliczki, które tutaj są w formie pudełka z chusteczkami, też najczęściej mają jakieś życzenia. To właśnie gdyby tu mogła jeszcze pani zrobić.
8: No tak, no nasz kot w związku z tym, że płacze, ta łapka podniesiona lewa do góry jest zapraszająca inspirującą właśnie. No, stawię się tylko o tych sklepach, właśnie one mają zapraszać ludzi do kupowania rzeczy. Nasz zaprasza do płakania i dlatego ma chusteczki, a nie życzenia. Chusteczki, no może tego nie będę zdradzała jeszcze, jakie tam są chusteczki. No tak, ale my zrobiliśmy inną wersję tego kota. Ja sobie też pomyślałam, że w ogóle, jak sobie zadałam pytanie, no bo tak naprawdę też mam takie uczucie, że ta mnogość chorób naszych psychicznych wynika też z tej wielości, w której żyjemy, wyborów, jakby tych rzeczy, bodźców też, z którymi się spotykamy. I też miałam taką myśl, że jakby co sam kapitalizm by zrobił, jakby jak wyszedłby naprzeciw, bo kapitalizm lubi wychodzić naprzeciw też potrzebom, które sam generuje. I pomyślałam sobie właśnie też, że pewnie stworzyłby jakąś taką strefę płaczu, właśnie postawił jakieś fajne rzeczy kolorowe i w ogóle i to nagle stałoby się znowu kolejnym produktem, który można sprzedać, na którym można zarabiać pieniądze. Nasz problem oczywiście by się nie rozwiązał w ten sposób, ale byłby tak prowizorycznie jakby rozwiązany i utrzymujący jednocześnie ten system, no, który się musi karmić tym nadmiarem.
1: Ale największy fuck up jest ten, tak ostatecznie, że nie ma sensu go powstrzymywać. Czyli dokładnie wtedy, gdy mówisz wszystkim swoim znajomym, że masz depresję, a potem okazuje się, że jednak masz dwubiegunówkę.
7: Spektakl pod tytułem Jak płakać w miejscach publicznych to jedna z propozycji, która znalazła się w tegorocznym repertuarze Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze znalazło się w programie na najbliższe dni i tygodnie, zajrzyjcie na stronę teatr.olsztyn.pl/repertuar. I tym zaproszeniem żegnam się z Wami na jakiś czas, ale oczywiście o stałej porze wrócę do Was na 95 z kolejną częścią magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Kłaniam się, Aga Wiśniewska. Pa, pa.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.